0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń zaprasza. Msza Święta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza zainaugurowała nowy rok akademicki. Klerycy wrócili na uczelnię po wakacyjnej przerwie i rozpoczęli kolejny rok formacji do kapłaństwa. Podczas homilii biskup Andrzej Jerz podał hasło wiodące, które będzie towarzyszyć alumnom.
2: Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Są tutaj dwa aspekty. Każdy alum, przyszły kapłan, pragnie uzewnętrznić w swoim życiu obecność Boga, Jezusa Chrystusa. W ten sposób wierni zawsze przez tę posługę starają się wejść w głębszą relację z Bogiem. Stąd też kapłan alum nie koncentruje uwagi na siebie, tak jak to dzisiaj często bywa, że celebryci, idole przede wszystkim chcą, aby na nich zwracano uwagę i im oddawano niemal chwałę, kult, cześć, ale my przede wszystkim jesteśmy po to posłani, powołani, abyśmy głosili chwałę Boga pośród świata.
1: W mszy świętej uczestniczyło także 11 alumnów pierwszego roku, którzy rozpoczęli formację do kapłaństwa w Błoniu koło Tarnowa.
3: Jest szczęście, jest trema, ogólnie to pozytywnie, cieszymy się.
4: Myślę, że przede wszystkim wielka radość z tego, że możemy rozpocząć tą naszą drogę formacyjną ku kapłaństwu. No myślę, że ogromna też radość z tego, że możemy być częścią tej wspólnoty. Jestem w tym roku tak po maturze. Dla mnie nie było większych trudności, ponieważ gdzieś myślę od dłuższego czasu ta myśl ze mną była, więc decyzja padła dość łatwo.
3: Maturę zdałem rok temu, ja jestem już rok po maturze. Ja ogólnie kształciłem się przez 12 lat nie w Polsce, a w Niemczech. Studiowałem w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wcześniej przeszedłem unitarkę, więc jestem z pasji i z chęci jestem żołnierzem i wstąpiłem do teraz w seminarium. Myślę o kapłaństwie, bo jest od 4 lat. Jestem zadowolony, że jestem w seminarium.
1: Mówili klerycy pierwszego roku Aleksander i Fabian. Nowy rok akademicki to początek wykładów, a już wkrótce będzie także pierwsza pielgrzymka seminaryjnej wspólnoty do Tuchowa. Wkładać w pracę serce, tak również można świadczyć o kulcie serca Jezusa, mówi ksiądz Janusz Falten, dyrektor diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, był gościem Pulsu Regionu w związku ze zbliżającą się diecezjalną pielgrzymką. Podczas tego spotkania będzie także mowa o tym, jak świadczyć o sercu Jezusa w pracy.
5: Wkładać w pracę serce, wykonywać swoje obowiązki, nie zaniedbywać ich, mieć na uwadze to, że praca jest współstworzeniem dzieła Pana Boga, mieć na uwadze drugiego człowieka. Bardzo często dzisiaj ludzie skarżą się na niezdrową rywalizację, różnego rodzaju złości, kłamstwa, oszczerstwa, także w środowiskach pracy. Dlatego świadek z miłości serca Jezusa jest uczciwy, mówi innym prawdę w oczy, nie nosi urazy, pracuje uczciwie, wkłada serce w swoją pracę, ale także swoim świadectwem świadczy, że warto i trzeba pracować, pokonując wszelkie lenistwo.
1: W piątek w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu o 17:00 rozpocznie się diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem Świadkowie Serca Jezusowego. Konferencję Świadczy o Sercu Jezusa w Rodzinie i w Pracy wygłosi ksiądz Janusz Falten. Będzie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas mszy nastąpi przyjęcie nowych członków arcybractwa. Po liturgii odbędzie się nabożeństwo nowenne do Ducha Świętego. Zbliża się 25. diecezjalna pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Jubileuszowe uroczystości odbędą się w sobotę w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Będzie to czas dziękczynienia, mówi ksiądz Grzegorz Kiełbasa, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie oraz diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców diecezji tarnowskiej. Pedagodzy pielgrzymują do sanktuarium Przemienienia Pańskiego, bo to jest miejsce głęboko wpisane w duchowość tego środowiska.
6: Biskup tarnowski Andrzej Jerz w swoim komunikacie podkreślił, że to sanktuarium, w którym tajemnica przemienienia Pańskiego przypomina nam o potrzebie nieustannej przemiany serca, życia, również w tym wymiarze wychowawczym, nauczycielskim. Chcemy, aby ten jubileusz był czasem dziękczynienia za 25 lat wspólnej drogi nauczycieli, katechetów i wychowawców, ale także okazją do odnowienia misji, którą biskup nazywa trudną i wymagającą we współczesnych realiach szkolnictwa. Nic. Państwa.
1: Pielgrzymujący nauczyciele i wychowawcy spotkają się w sobotę w sanktuarium w Nowym Sączu o godzinie 10. Po przywitaniu przewidziana jest konferencja estetyczna, którą poprowadzi ksiądz dr Tomasz Rąpała. Następnie o godzinie 11 sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszeni są wszyscy nauczyciele i wychowawcy. Jedni mają lata praktyki, inni młodzieńczą pasję. W Tarnowie trwa festiwal organistów diecezji tarnowskiej. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, ma już swoją 7. odsłonę. W kościele Matki Bożej Szkaplerznej zakończyły się przesłuchania wszystkich uczestników. Adam Czuchra z parafii świętego Stanisława w Zasowie jest już organistą od 20 lat. Mimo tak długiego doświadczenia w czasie zmagań konkursowych mierzył się ze stresem.
7: Bardzo duże emocje i trema, bo to mój właściwie pierwszy występ na takim wydarzeniu. Na pewno świetni organiści, jest czego posłuchać. Instrument inaczej pracuje, inaczej brzmi. Każdy organista jest, wiadomo, inaczej przyzwyczajony do instrumentu, na którym gra codziennie. Miłość do muzyki, zainteresowanie muzyką właściwie od najmłodszych lat. Natomiast dlaczego akurat organistą? Jakaś taka aura w domu była, mocny akcent postawiony na religijność, na wiarę, na Boga.
1: W piątek w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie odbędzie się finał konkursu. Przesłuchania zaplanowano od 13.30 do 16.00. O godzinie 18.00 odprawiona zostanie msza święta, a od 19.00 do 21.00 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska, a festiwal odbywa się w cyklu czteroletnim.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Dziś, kiedy tylko otworzyłem oczy, pomyślałem o Twoich dłoniach, Boże. Twoje święte dłonie zawsze są otwarte, aby mnie przytulić i dać prawdziwy uścisk miłości. Ręce Boga to ręce, które błogosławią.
1: To ręce, które podtrzymują nas i cały świat.
0: To ręce, które nas podnoszą.
1: To ręce, dzięki którym czujemy się bezpiecznie.
0: To ręce Zbawiciela, które zostały otwarte, ukrzyżowane i zranione.
1: To ręce, które chcą nam pomagać i dawać wsparcie na każdy dzień naszego życia.
0: Chcemy, Panie, iść za Tobą, trzymając się mocno Twojej dłoni.
1: Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych. Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.
0: Prosimy Cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej ziemi. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: test wiary. Czasami Bóg sprawia wrażenie naprawdę nierozsądnego. Weźmy na przykład tę sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi kobieta spoza narodu wybranego. Przychodzi i prosi Jezusa o wypędzenie demona z jej córki. Właściwie to go błaga. Na to Jezus odwraca się i praktycznie, cóż, najwyraźniej mówi jej, żeby spadała, bo nie jest Żydówką. Mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą, wręcz nazywa ją psem, co było żydowskim określeniem pogan. Całkiem gburowate zachowanie. Ale ona odpowiada, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. W tym momencie Jezus uwolnił jej córkę. Czasami Bóg wydaje się chować za naprawdę okrutnymi okolicznościami. Niekiedy z naszej perspektywy wyglądają one na kompletnie niedorzeczne. Ale zastanawiam się, czy w tych momentach nie pomaga nam on rozstrzygnąć we własnych sercach, na ile poważnie go traktujemy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Piątek, 25 tydzień zwykły, również 25 dzień września. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1981 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Pietruszka, a w 2003 ksiądz Michał Czyrnek. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

wybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Wybaczam wam ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie. Wybaczam wam ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie.

0: sobie wszystkie głupoty, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Chcę dzisiaj zrzucić wór kamieni niewybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś i amen. I naucz mnie, proszę, wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem. I naucz mnie, proszę, wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem.
1: Jest w 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ukrainiec podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł. Więcej o planach śledczych wobec zatrzymanego mężczyzny w wiadomościach o 7:00. Coraz chłodniej, więc czas na ogrzewanie. MPC Tarnów rozpoczął okres gotowości dostaw ciepła. W Tarnowie przez 3 kolejne wieczory temperatura spadała poniżej 15 stopni. W środę o 19 było nieco ponad 11 stopni Celsjusza. A to właśnie temperatura za oknem i prognozy pogody decydują o rozpoczęciu okresu gotowości. W budynkach wyposażonych w automatykę pogodową ogrzewanie może być uruchamiane automatycznie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ustawionego poziomu. Nie wszędzie jednak kaloryfery od razu zrobią się ciepłe. Jeśli zarządca budynku zgłosił, że nie jest jeszcze gotowy na odbiór ciepła, na przykład z powodu remontu instalacji, ogrzewanie zostanie włączone dopiero na jego pisemny wniosek. Standardowa automatyka ustawiona jest na 15 stopni, ale odbiorcy mogą zdecydować o obniżeniu tej wartości. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zmienia nazwę. Teraz to będzie Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi. To konsekwencja podwyższenia jej kategorii naukowej do skali B+, o czym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało 2 miesiące temu. Jak mówi rektor uczelni Józef Ciła, nowa nazwa została przegłosowana przez Senat uczelni, a Królowa Jadwiga była związana z Nowym Sączem, goszcząc na Sądeckim Zamku, stąd wybór patronki uczelni.
3: Do głosowania poddaliśmy 3 nazwy. Akademia Sądecka jako pierwsza, Akademia Sądecka w Nowym Sączu oraz Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. I zwyciężyła w głosowaniu ta trzecia nazwa pełna. Niemniej jednak w przestrzeni publicznej w celu umożliwienia przyszłej komunikacji i logistyki będziemy posługiwać się Akademią Sądecką, natomiast pełna nazwa będzie figurowała na oficjalnych dokumentach, na insygniach, jak również na dyplomach.
1: Nowa nazwa obowiązywać będzie od 2027 roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Aktorzy i statyści w historycznych strojach, scenografia z epoki i ogromne zainteresowanie przychodniów. Tarnów gra Kaliniec w najnowszej produkcji filmowej Noce i Dnie. Padły pierwsze klapsy, co nie umknęło uwadze mieszkańców.
4: To jest po raz pierwszy coś takiego w Tarnowie, więc warto zobaczyć tak pięknie przygotowane dekoracje, aktorów na żywo. No i czekamy, co się będzie działo.
5: Chciałbym zaprosić pani aktorki ze środka.
6: Dziękuję. A, to pięknie. Wyrwany to w tą stronę i ten.
7: Chcieliśmy wejść zobaczyć, ale się nie udało.
1: Zablokowali wejście.
7: Zablokowali wejście, no i co, patrzymy stąd. Widać fajnych aktorów, czy ludzi dobranych, nie wiadomo, czy to aktorzy, czy co.
8: Pani przedwojenna pije herbata.
7: No właśnie.
9: Z daleka też można coś zobaczyć, przyglądnąć się, jak to wygląda, powstawanie filmu.
1: Te zdjęcia były wczoraj w pobliżu Placu Katedralnego. Dzisiaj również są zaplanowane zdjęcia. Będą także kręcone m.in. na Wielkich Schodach przy ulicy Żydowskiej, Piekarskiej czy Krętej w Tarnowie. A relacje z wczorajszego dnia mamy na rdn.pl.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Oby tylko pogoda nie popsuła szyków i aktorom, i statystom, ale z tego, co na razie widzę, to jednak pogoda nie będzie sprzyjała. Szczególnie w tych godzinach porannych, przed południem, przelotne opady deszczu i pada nam teraz w regionie. Chłodno, 11-12 stopni, ale po południu synoptycy zapowiadają nam przejaśnienia chwilę ze słońcem. Maksymalnie w ciągu dnia 15 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Boże, po piątek pochmurny, chłodny i deszczowy i ten początek jesieni też no, mało takim sprzyjającym na przykład przemieszczaniu się z samego rana, ale za to od jutra sobota, niedziela i kolejne dni przyszłego tygodnia zapowiadają nam się bardzo ładnie i wygląda na to, że będziemy się cieszyli złotą polską jesienią. Jutro synoptycy zapowiadają 20 stopni, w niedzielę 21, czyli zrobi nam się ciepło.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
7: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku. Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Co powiesz na Rzym? No bardzo chętnie. W weekend, dlaczego nie? Można do Rzymu wyskoczyć, tym bardziej, że ładna pogoda, zwiedzimy Watykan. Jeżeli macie takie możliwości, zastanawiacie się, jak spędzić weekend, no to proszę bardzo, można. Ale nie tylko my w Rzymie ładna pogoda, w ten weekend u nas też ta pogoda będzie ładna. Mówię będzie, bo na razie pochmurno, deszczowo i ta pogoda będzie nam się klarowała dopiero w godzinach popołudniowych, a sobota, niedziela zapowiada nam się z niewielkim zachmurzeniem, 21 stopni. Przyszły tydzień ma być cały słoneczny, ciepły, tak więc już nie mogę się doczekać. No ale moi kochani, wcześniej jeszcze droga do pracy, 8 godzin w pracy, no i zaczynamy dopiero wolne. No właśnie, jak ta droga do pracy wygląda, no to czasem sprawdzić. Tak jak mówiłem, drogi mokre, chodniki mokre, deszcz nam pada, tak więc uważajcie, ostrożnie, powoli. Z samego rana jeszcze taka szarówka, tak więc ostrożnie, uważajcie na pieszych, piesi, pamiętajcie, nosimy odblaski, bądźcie widoczni, bo zlewacie się naprawdę z otoczeniem. Wy tego tak nie widzicie, ale jakbyście prowadzili pojazd i zauważyli jakiegoś pieszego na drodze, który podchodzi do przejścia dla pieszych bez odblasku, to od razu byście powiedzieli sobie, dlaczego on nie ma tego odblasku. Byłby lepiej widoczny. Dlatego apeluję o to. Pamiętajcie, to jest tak drobiazg tak naprawdę, ale te też i dzieciaki, żeby te odblaski zakładały, bo one też z samego rana też w drodze do szkoły na przykład. Ulicę Tarnowa zaglądamy spokojnie, bez zdarzeń drogowych. No i mam nadzieję, że taki bilans nam się przez cały dzień utrzyma. No ale te ulice, no już powoli tych samochodów nam przybywa, coraz więcej tych pojazdów na naszych ulicach. No, robi się już delikatnie tłoczno na Klikowskiej od Rzeźniczej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. No i tutaj Klikowska, odcinek między Słackiego a Solidarności. My też tych samochodów mamy więcej. Wzmożony ruch mamy na Szujskiego, odcinek tutaj dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc i Sikorskiego, dojeżdżając do ronda z ulicą Krakowską. Na Rutowicza spokojnie, na Konarskiego też niewielki ruch. Podobna sytuacja na ulicy Bytuchowskiej, bez postoju, jeszcze bez postoju, ale po siódmej pewnie już tam będziemy się zatrzymywać. Najwięcej samochodów na razie na Alejach Kwiatkowskiego, my tutaj szczególnie od strony Mościckiego do Czerwonych Klonów. Krótki postój na Zbylitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i Koszycka jeszcze sobie zobaczmy. To tylko tutaj czekamy na zmianę świateł, dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska i ulica Koszycka. To tyle na razie bez dróg. Drogi jak zwykle przed 8, przed godziną 9. Jeszcze raz będziemy zaglądali i przypominam jeszcze a propos dróg wszystkim zmotoryzowanym o zmianie organizacji ruchu w rejonie Placu Drzewnego w Tarnowie. Ma to związek z przebudową tego miejsca, rozbudową pobliskiej ulicy. No i zachęcam wszystkich, żeby zaglądnąć na to, co się dzieje w centrum tutaj Tarnowa, dokładnie na rynku. Moi kochani, no jak słyszeliśmy w wiadomościach, wiemy wszyscy, no to zobaczymy tam statystów, zobaczymy przede wszystkim aktorów. A propos pojazdów, no to wyjątkowe pojazdy, no sprzed wieku, dorożki owładnęły rynek. No warto zobaczyć, zaglądnąć, jak to dawniej poruszano się po naszych ulicach. 9 minut nam zostało do 7:00.

3 minuty nam zostało do godziny 7, punktualnie o godzinie 7 wiadomości na antenie radia RDNH Małopolska, a po wiadomościach, to nie tylko prognoza pogody, ale po wiadomościach, pierwsze klapsy. My już wiemy, że pierwsze klapsy już padły, bo w Tarnowie ruszyły zdjęcia do nocy i dni. No i tą wyjątkową scenerię możemy na samym rynku tutaj w Tarnowie zobaczyć, przenieść się troszeczkę w czasie, ale też po godzinie 7 będziemy filmowo i to nie będą noce i dnie, ale całkiem inny serial, który też podbił serca młodych, ale też i dorosłych już widzów, czyli Załoga na 5. No właśnie, jak powiem Załoga na 5, to chyba już wszyscy wiedzą, o jaki serial, o jaki film chodzi, ale więcej na ten temat po 7 po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
0: Po reklamie.
2: Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak w klasztorze. Anatomia już nie w Krakowie. Studenci Akademii Tarnowskiej już wkrótce zyskają własny zakład na miejscu. Smak babiego lata w Tarnowie w tym roku z muzyczną gwiazdą to wydarzenie już jutro. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ukrainiec podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
4: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
3: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania.
2: Na cmentarzu w podsądeckich Marcinkowicach powstanie kaplica wraz z kolumbarium. Została już podpisana umowa warta ponad 3 miliony złotych. Wykonawca ma rok na pracę. Jak informuje wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak, w pobliżu cmentarza samorząd kupił blisko hektarowy teren pod przyszły parking. Na razie jest tam utwardzony żwirem plac.
5: Zrobiliśmy niweletę terenu. Drodzy mieszkańcy, może mi nie będziecie musieli kanapek nosić, jak mnie zamkną, bo jest bardzo dużo donosów na osobę wójta Stanisława Kuzaka, że tam jest zrobiony parking. To nie jest, szanowni państwo, parking. To jest niweleta terenu. Zrobiliśmy sobie niweletę terenu, no ale oczywiście do nadzoru budowlanego są ogromne donosy poprzez radnych i poprzez mieszkankę. Była tam policja, był nadzór budowlany, także po prostu troszkę się źle czuję z tym.
2: Wójt dodał, że choć oficjalnie nie jest to parking, to nikt nie zabroni mieszkańcom zostawiać samochodów w tym miejscu. Stanisław Kuzak podkreślił, że zostały już wprowadzone zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, a przyszły parking ma być projektowany. Jeszcze w tym roku akademickim studenci kierunku lekarskiego Akademii Tarnowskiej będą mogli korzystać z nowego, własnego już zakładu anatomii. To ważna zmiana, bo w tej chwili na zajęcia z anatomii nadal muszą dojeżdżać do Krakowa. Budynek przy uczelni jest niemal gotowy.
6: Zapraszam na Akademię zobaczyć. Już wygląda to jak zakład anatomii. Jest otoczenie, są chodniki, jest ułożona kostka. Ja mam wielką nadzieję, że za kilkanaście dni już zaczniemy urządzać wnętrze, tak żeby ten budynek arcyważny i bardzo potrzebny jak najszybciej został oddany studentom.
2: Mówił rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym naborze o jedno miejsce ubiegało się około 20 kandydatów. Limit przyjęć wynosi 60 osób. Rok akademicki w Akademii Tarnowskiej rozpocznie się 5 października.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Jutro w Tarnowie znów będzie można poczuć smak babiego lata. Impreza organizowana na początku jesieni na stałe wpisała się w harmonogram wydarzeń kulturalnych Tarnowa. Plac przy tarnowskich błoniach wypełnią stoiska lokalnych wystawców i twórców. W programie m.in. wielkie grillowanie, pokazy kulinarne, występy artystyczne, strefa zdrowia oraz pokazy sprzętu miejskich spółek. W tym roku także nowość. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Czerwone Gitary.
7: Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie.
8: Będziemy mogli pośpiewać na pewno razem, bo to są wszystko utwory, które świetnie znamy. Bardzo piknikowo podzielona impreza na dwie części. Jedna to część ta piknikowa, dotycząca różnych stoisk, prezentacji lokalnych twórców, ale też i spółki miejskie i straż pożarna jak zwykle, bo to się cieszy ogromną popularnością. Konkursy, zabawy, przyjaźnie i rodzinnie miejsko, a wieczorem ten koncert Czerwonych Gitar.
2: Zapraszał w programie Słowo za Słowo wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobol. Sobczyk. Koncert Czerwonych Gitar będzie jutro o 17.30 na Tarnowskich Błoniach, a całe wydarzenie rozpocznie się o 14.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos czerwonych gitar, to możemy sobie zaśpiewać ciągle. Pada, no pada nam i wygląda na to, że będzie nam padało w tych godzinach porannych. Nie zanosi nam się na razie na przejaśnienia jak już to w godzinach popołudniowych, ale co najważniejsze, sobota i niedziela zapowiada nam się bardzo ładnie, słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem i temperatura 20-21 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A dziś jakie temperatury nam będą towarzyszyć? No maksymalnie w ciągu dnia to tylko 15 stopni, poranek chłodny, 11-12 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ciśnienie wynosi 996 hektopaskali i wiatr jeszcze 15 km na godzinę. W takich porywach będzie nam wiał ten wiatr w regionie tarnowskim i obniżał temperaturę odczuwalną. No to wracamy do wspomnianych czerwonych gitar. Jak za oknem deszcz pada, no to dlaczego nie mogą zaśpiewać? Ciągle pada.

0: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
2: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
0: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.

Kwadranse po godzinie 7. Czasem zaglądać do kalendarza, a zaczynamy muzycznie. No i czas na taką wstawkę muzyczną. Wydaje mi się, że już po tym fragmencie muzycznym to każdy będzie wiedział. A nie fragment, w całości zagrajmy.

0: są tacy, którzy my na pamięć my znają wszystkie odcinki. No a jak byli my takimi małymi szkrabami, to wcierali się. No właśnie, pytanie w Guslika, w Janka, dziewczynki to pewnie w Marusie. Niezapomniana załoga czołgu Rudy, która podbiła serca milionów widzów. Piosenka ze słowami Agnieszki Osieckiej, śpiewał Edmund Fetting. A dlaczego przypominam o poranku tą piosenkę? Otóż 60 lat temu, właśnie 25 września 1966 roku, Telewizja Polska rozpoczęła nadawanie serialu Czterej Pancerni i Pies, nakręconego na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego pod tym samym tytułem. To przygodowo-wojenna taka produkcja z lat 1966-1970, która ukazuje nie tylko sceny batalistyczne, ale przede wszystkim historię przyjaźni, odwagi i poświęcenia. Serial należy do klasyki polskiej kinematografii, mimo że propagandowo promuje przyjaźń polsko-radziecką i w znacznej mierze troszeczkę fałszuje prawdę historyczną. Ale Czterej Pancerni i Pies to pełna przygód opowieść o losach, wojennych losach załogi czołgu Rudy, których połączyła wspólna walka o wyzwolenie kraju, a sukces serialowi zapewniła świetna gra aktorów. I tutaj trzeba wymienić Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Włodzimierz Pres, Wiesław Gołas, Roman Wilhelmi, no i również Pola Raksa. Na planie zdjęciowym załoga czołgu Rudy szykuje się do odjazdu. Żołnierzy żegna sanitariuszka Marusia, również Litka żegna. Proszę posłuchać, jak to wyglądało, przed laty kręcenie właśnie, no między innymi jednego z odcinków tego wyjątkowego serialu.
1: Proszę jeszcze raz. Z tym, że wy tam od początku gracie, zaglądacie w tą mapę, już to jest na dialog poli, prawda?
2: Uwaga, kamera.
3: Jośku, idziemy. My o mundurach, a pan od chorąży. Może o broni pomyśli.
4: Co tu myślisz, broń jest.
5: Nawet zgoda dowódcy armii nie pomoże.
6: Prawda, to co robić?
5: Przeczekać.
7: Na tym się kończy ujęcie.
0: Tak, na tym się kończy ujęcie, ale nie na tym kończy się cały serial. Opowieść o wojennych przygodach załogi czołgu T-34, czyli Rudy 102, bo każdy wie, że to był Rudy 102, psa Szarlika. No, biła rekordy popularności. Telewizyjny Klub Pancernych zrzeszał kilka tysięcy młodych ludzi. Janusz Przymanowski, autor powieści, a także scenariusza do filmu, w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia wspominał, że cała ekipa filmowa cieszyła się ogromnym powodzeniem i uznaniem, ale również cieszył się ogromnym powodzeniem pies Szarik i uznaniem ich. Każdy chciał sobie zdjęcie zrobić z psem Szarikiem.
8: Najpierw Szarik, potem duża przerwa, aktorzy filmu, potem jeszcze większa przerwa i dopiero w ten czas gdzieś reżyser, scenarzysta i tak dalej. Byliśmy z wizytą w Związku Radzieckim. Prowadzący przyjęcie, usiłując mówić po polsku, mówił: daju głos. Kiedy tylko powiedział głos, Szarik natychmiast robił hał, hał, co powodowało naturalnie ogólną wesołość. Także Szarik bardzo często przemawia.
0: Podczas kręcenia filmu aktorom zdarzały się, no, przez zabawne też historie, ale i niebezpieczne przygody. Janusz Gajos, kreujący Janka Kosa, wspominał, jak kiedyś w przerwie zdjęciowej Roman Wilhelmi w roli porucznika Olgierta Jarosza pobił na planie filmowym rekord prędkości w bieganiu.
9: Trzeba było dla wywołania atmosfery wojennej posłać taki olbrzymi wybuch. Efekt tego wybuchu musiał wyjść ponad koronę lasu. Trzeba było tam założyć parę kilo trotylu, a Romek, który nie brał udziału w tym ujęciu, poszedł sobie właśnie do tego lasu i w pewnym momencie, kiedy usłyszał komendę reżysera: uwaga, zaczynamy, zorientował się, że stoi tuż obok czerwonej chorągiewki. To znaczyło, że tuż obok niego jest wkopane w ziemię te kilka kilogramów trotylu i wtedy podobno pobił ten rekord.
0: No tak, rekord prędkości, no, życiówka na setkę, ale to nie dziwi, no przyznam szczerze, że chyba każdy by taką życiówkę zrobił w takiej sytuacji. W latach 60. emisja serialu wywołała w kraju niespotykane wcześniej zainteresowanie, wręcz zachwyt. W porze nadawania odcinków ulice i podwórka dosłownie pustoszały, puste ulice były. A sympatii widzów świadczy to, że zwyciężyli w 1995 roku w plebiscycie Telewizji Polskiej na ulubiony polski serial, później powtórzył został sukces w 2000 roku, a przygody pancernych to nie tylko u nas w kraju były popularne, również poza granicami kraju, między innymi Czechosłowacja, Finlandia, na Węgrzech i na Kubie. Proszę bardzo, również na Kubie Szarik był znany. Przypominam, Cztery Pancerni i Pies, serial, polski serial, ma 60 lat, a w 1966 roku właśnie 25 września rozpoczęto nadawanie tego serialu, tak więc to warto jeszcze powrócić, jeszcze raz powrócić, przypomnieć sobie 21 odcinków.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Pochmurno, deszczowo, ale tylko do godziny 11. Od godziny 12 powinna się zacząć złota polska jesień. No przynajmniej taką mam nadzieję. No od 12 my przejaśnienia, po 12 nawet i słońce. W regionie tarnowskim jutro też ma być słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Podobnie będzie w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek. Piątek też ma być słoneczny, czyli cały tydzień.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Jeżeli tak spoglądając na prognozę długoterminową i sprawdzi nam się ta prognoza długoterminowa, to nie tylko do piątku 2 października, ale okazuje się, że kolejne dni, czyli do 6 października słońce powinno dominować i niebo ma być bezchmurne. Temperatury 20-22 stopnie. Już 20 stopni ma być jutro, a w niedzielę 21, ale noce cały czas chłodne, 6-7 stopni. Pytanie tylko, czy nam się ta prognoza pogody sprawdzi, bo wiemy, jak to z tą pogodą jest. Prognozy jedno, a rzeczywistość drugie. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. To takie przysłowie na dziś, a propos Kleofasa, naszego dzisiejszego solenizanta. 28 minut nam zostało do godziny 8, no to z zegarkiem w dłoni będę sprawdzał i pilnował, czy faktycznie do 11 będzie pochmurno i deszczowo, od 11 zaczynają się przejaśnienia, a po 12 wyjrzy nam tutaj w regionie słońce. Jak wyjrzy wcześniej, nie mam nic przeciwko temu. Może to zrobić, tym bardziej, że już dawno wstało, bo wstało o godzinie 6:26.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csm.tarnow.pl.

0: należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
5: Po reklamie.

kluczek w stacyjce. No i odpalamy, jedziemy. Czas sprawdzić teraz sytuację na ulicach. Przypominamy, deszcz, mokro, pochmurno do godziny południowych, ale po południu już przejaśnienia. Ale my przy okazji właśnie takiej pogody przypominam cały czas i będę przypominał co jakiś czas, żeby ten nasz samochód już tutaj sprawdzić, przygotować. Jesień mamy w kalendarzu, zima już za niedługo nam się rozpocznie. No i właśnie pytanie o opony. Część z kierowców jeździ na oponach całorocznych. Przeskoczyliśmy z tych opon letnich, zimowych. Nie zmieniamy, tylko zakładamy jedne. No właśnie, a opony, przypominam, całoroczne. Pracują przez cały rok bez sezonowych przerw. Dlatego to styl jazdy i pokonywany dystans najszybciej skracają ich żywotność. Dlatego szczególnie tutaj apeluję o to, żeby często sprawdzać te opony wielosezonowe. Te opony całoroczne, bo wiemy, że one się szybciej zużywają i żeby się nie okazało, że no niby opona całoroczna, wielosezonowa, a tu proszę bardzo, już nie nadaje się do jazdy, bo jest po prostu zużyta. Tak więc tutaj dbajmy o geometrię kół, no i ten styl jazdy, no przede wszystkim też jest ważny do tego, żeby ta opona jak najdłużej nam służyła. Ulicę bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tam jest bardzo ładnie, bilans zerowy. Utrzymujemy. No, zobaczmy, jak teraz wygląda sytuacja na ulicach. No, zmożono już ruch i tych samochodów mamy już sporo. Stoimy my na Tuchowskiej, czyli tu już jesteśmy przyzwyczajeni, że od Drzymały przedszkolaków zatrzymujemy się do Konarskiego. Na Konarskiego jadą z kierunku Narutowicza jeden samochód za drugim. Dąbrowskiego dojeżdżając do skrzyżowania do Konarskiego i Gumniska na wysokości Nadbrzeżnej. Też już powolutku. Krakowska, odcinek od Dworcowej do tutaj ronda Narutowicza, Krakowska, Sikorskiego. Też jeden samochód za drugim. Ciąg dalszy, gdzie jeszcze tych samochodów sporo, no na pewno Szujskiego, Solidarności, Klikowska, tutaj odcinek od ronda do Alei Solidarności, ale też dojeżdżając do tego ronda, jadąc Klikowską, krótki postój czeka zmotoryzowanych, a od Paderewskiego, no powolutku jedziemy, ale przed samym rondem się zatrzymamy. Na Rondmanowicza, na wysokości Bransztetera też się możemy na chwilę zatrzymać. No jeszcze wróćmy na Klikowską, bo od Miętowej, Ziołowej też powoli do ronda elektryczna Wyszyńskiego. Aleje Kwiatkowskiego teraz nie od strony Mosińskiego wzmożony ruch, ale od strony Witosa na wysokości ronda Solidarności już powolutku do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów i też spory ruch na ulicy Zbelitowskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną. Koszycka? No dziś nawet spokojnie na Koszyckiej. Bezproblemowo dojdziemy do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska. Natomiast na Krakowskiej na wysokości Barwna już powolutku tutaj do tego skrzyżowania będziemy dojeżdżać. Tak więc drodzy kierowcy, ostrożniemy powoli. No i pamiętajcie, przypominamy i tutaj wydaje mi się, większość kierowców, którzy już jeżdżą tamtędy ciągle, no to pamiętają i wiedzą, że zmiana organizacji ruchów w rejonie Placu Drzewnego w Tarnowie, a to wszystko ma związek właśnie z przebudową tego miejsca i rozbudową pobliskiej ulicy. Tak więc drodzy kierowcy, stosujcie się tam do ustawionych znaków.

Rollercoaster, no powiem, taki rollercoaster pogodowy mamy bardziej. Teraz o poranku szczególnie, 9 minut przed godziną 8. Aurelia, Kleofas, Kamil, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Rufus, Włodzimira, Włodzimir i Święto Pełk. To nasi dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego. Dla was oczywiście dedykacja muzyczna. Lato rozpala. No dlaczego nie? Na początek jesieni? No możemy sobie tak mówić. Rozpala nas. A niech będzie lato, no to Goles z orkiestra dla was.

No, latorom rozpala każdego górala, ale my teraz, a propos górali, my to śnieg może rozpalać każdego górala. Ten śnieg powyżej 1600 metrów sobie tam leży. Nas będzie jesień rozpalała, ale dopiero od jutra 20 stopni, niedziela 21, a kolejne dni w przyszłym tygodniu też powyżej 20 stopni, nawet do 22. Tak więc, no, wygląda na to, że pogoda nam się zmieni, to diametralnie. A na razie 11-12 stopni. Zbliża nam się powolutku godzina 8, punktualnie o 8 wiadomości. Po wiadomościach, jak zwykle na antenie Radia Wnet Małopolska, nasza rozmowa, poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, godzina 8:10.

0: zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Po reklamie.
10: Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak w klasztorze. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zmienia nazwę. Teraz to będzie Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi. Sezon infekcyjny się rozkręca, coraz więcej osób choruje.
11: To są głównie anginy, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok. No trochę mamy COVID-u też.
10: Tarnów jak Kaliniec padły pierwsze klapsy w produkcji Noce i Dnie. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ukrainiec podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z ranionych duchownych zmarł. Agnieszka Drążkiewicz.
12: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
13: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
12: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania.
10: Sezon infekcyjny się rozkręca, coraz więcej osób choruje, a w przychodniach rośnie liczba pacjentów z różnego rodzaju infekcjami sezonowymi. Joanna Stankiewicz.
14: Początek jesieni jest chłodny i deszczowy, a taka pogoda sprzyja przeziębieniom. Sezon infekcyjny powoli rusza, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
15: Widzimy zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Powoli zaczyna się go u naszego kraju już formułować fala. Wiemy, że w niektórych krajach Europy Zachodniej też już zaobserwowano zwiększenie zarówno zachorowań i hospitalizacji.
14: W gabinetach lekarskich przybywa pacjentów, dodaje dr Michał Słutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
11: To są głównie anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też.
14: Eksperci podkreślają, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobom są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już w aptekach.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zmienia nazwę. Teraz to będzie Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi. To konsekwencja podwyższenia jej kategorii naukowej do skali B+, o czym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało 2 miesiące temu. Jak mówi rektor uczelni Józef Ciuła, nowa nazwa została przegłosowana przez Senat Uczelni, a Królowa Jadwiga była związana z Nowym Sączem, goszcząc na Sądeckim Zamku, stąd wybór patronki.
16: Do głosowania poddaliśmy 3 nazwy. Akademia Sądecka jako pierwsza, Akademia Sądecka w Nowym Sączu oraz Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. I zwyciężyła w głosowaniu ta trzecia nazwa pełna. Niemniej jednak w przestrzeni publicznej w celu umożliwienia przyszłej komunikacji i logistyki będziemy posługiwać się Akademią Sądecką. Natomiast pełna nazwa będzie figurowała na oficjalnych dokumentach, na insygniach, jak również na dyplomach.
10: Nowa nazwa to tylko część skutków podwyższenia kategorii uczelni. Tą decyzją uzyskała ona też m.in. prawo do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie ekonomii i finansów. Centrum Piwnicznej Zdroju zostanie przebudowane. Od poniedziałku rusza remont. Zakres prac jest szeroki, bo chodzi nie tylko o wymianę nawierzchni, ale też sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej. Roboty mają być podzielone na etapy, mówi burmistrz Tomasz Michałowski.
17: Remont zacznie się od ulicy Chrobrego, ale ta ulica Chrobrego też będzie wykonywana dwuetapowo. Z jednej strony dlatego, że jest tam straż pożarna, żeby nie utrudniać tutaj działania jednostki, ale także są inni przedsiębiorcy, więc tutaj będzie pierwszy odcinek remontu w 2 etapach. Potem przejdziemy do ulicy Sobieskiego i to jest to, co będzie wykonane w tym roku.
10: Później ruszą najtrudniejsze prace podziemne związane z wymianą sieci. Coraz chłodniej, więc czas na ogrzewanie. MPC Tarnów rozpoczął okres gotowości dostaw ciepła w Tarnowie. Przez 3 kolejne wieczory temperatura spadała poniżej 15 stopni. W środę o 19 było nieco ponad 11 stopni Celsjusza. To właśnie temperatura za oknem i prognozy pogody decydują o rozpoczęciu okresu gotowości. W budynkach wyposażonych w automatykę pogodową ogrzewanie może być uruchamiane automatycznie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ustawionego poziomu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Aktorzy i statyści w historycznych strojach, scenografia z epoki i ogromne zainteresowanie przychodniów Tarnów gra Kaliniec w najnowszej produkcji filmowej Noce i Dnie. Padły już pierwsze klapsy, co nie umknęło uwadze mieszkańców.
18: To jest po raz pierwszy coś takiego w Tarnowie, więc warto zobaczyć tak pięknie przygotowane dekoracje, aktorów na żywo. No i czekamy, co się będzie działo.
19: Chciałbym zaprosić panie aktorki ze środka.
20: Dziękuję. Aklimatyzacja. A, to pięknie. Bo pan to w tą stronę idzie.
21: Chcieliśmy wejść zobaczyć, ale się nie udało.
10: Zablokowali wejście.
21: Zablokowali wejście. No co, patrzymy stąd. Widać fajnych aktorów, czy ludzi dobranych, nie wiadomo, czy to aktorzy, czy co.
22: Pani przedwojenna pije herbata.
21: No właśnie.
20: Z daleka też można coś zobaczyć, przyglądnąć się, jak to wygląda, powstawanie filmu.
10: Zdjęcia zaplanowano także na dziś. Kręcone będą m.in. na Wielkich Schodach przy ulicy Żydowskiej, Piekarskiej i Krętej w Tarnowie. A jak to wyglądało wczoraj? Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska Grzegorz Gottfried, wójt gminy Szerzyny, a gościem RDN Nowy Sącz będzie zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno i przelotno pada deszcz w tych godzinach przedpołudniowych. Po południu już przejaśnienia. W ciągu dnia temperatura 15 stopni, teraz mamy 11-12, ale od jutra już synoptycy zapowiadają nam do zmiany w pogodzie. Częściowe zachmurzenie sobota, niedziela, temperatura 20 w sobotę, w niedzielę 21, a w przyszłym tygodniu to nawet 22 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Muzyka i głos AI.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, zgrillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
5: Bo my bardzo.
4: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
5: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
4: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
5: Elżbieta Teper
4: i Justyna Dziedzic.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 10 minut po 8, czas na naszą poranną rozmowę. My słowo za słowo rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry jeszcze raz, a w studiu ze mną w piątkowy, deszczowy i chłodny poranek Grzegorz Gotfryd, wójt gminy Szerzyny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry naszym radiosłuchaczom.
3: W jesiennych kolorach lubi pan wójt tę porę roku?
4: Niekoniecznie, jeżeli jest to...
3: Zwłaszcza jeżeli taka pogoda jak dzisiaj
4: za oknem. Zwłaszcza taka pogoda jak dzisiaj, jeżeli to jest piękna, słoneczna jesień, jeżeli jest to tradycyjne polskie babie lato, to tak, ma swój urok i myślę, że też wiele osób na niego czeka.
3: Podobno ma być babie lato, czekamy oczywiście z utęsknieniem. Panie wójcie, zaczniemy od dobrych wiadomości, zresztą mam nadzieję, że tylko takie będziemy dzisiaj przekazywać. Gmina Szerzyny znalazła się w gronie najlepiej pozyskujących fundusze zewnętrzne gmin wiejskich. Co konkretnie zdecydowało o tym wyniku i ile pieniędzy udało się w ten sposób pozyskać?
4: Ten ranking prowadzony przez Unię Miasteczek Polskich obejmował ponad 700 samorządów. I w grupie gmin wiejskich znaleźliśmy się na podium, co pokazuje, że te ostatnie lata, gdyż brane pod uwagę było ostatnie 5 lat, w pozyskiwaniu funduszy stawia nas na miejscu bardzo poczytnym. To też pokazuje skuteczność składanych przez nas wniosków o dofinansowanie.
3: No właśnie, to może powiedzmy, na co te środki konkretnie zostały przeznaczone, które inwestycje są dziś najbardziej odczuwalne dla mieszkańców, żeby mieszkańcy mieli świadomość, co za te pozyskane pieniądze powstało w gminie.
4: Najbardziej odczuwalną inwestycją jest wodociąg w Czermnej. Pierwszy etap, który zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, bo ten rok, kiedy występuje bardzo duży deficyt wody i susza, ten wodociąg dla mieszkańców pokazuje, że inwestycja od 10 lat, która była wyczekiwana w Czermnej, przynosi efekt z dnia na dzień, chciałoby się powiedzieć. A więc zrealizowaliśmy inwestycje infrastrukturalne. Także w bardzo duży obszar, który został przeznaczony na infrastrukturę drogową, bo budowa nowych układów komunikacyjnych, które znacząco usprawniły komunikację w gminie Szerzyny, ale także remont i modernizacja odcinków dróg, które od wielu lat czekały. No i bardzo duży zasób środków przeznaczonych na modernizację systemu zabezpieczenia gminy poprzez rozbudowę, budowę, doposażenie, zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Prawie 9 milionów złotych przeznaczonych na straże pożarne, ponad 11 milionów złotych przeznaczonych na układ drogowy, 5 milionów złotych wodociąg w Czernej, a wcześniej 3,5 miliona na stację uzdatniania wody. To są tylko te główne inwestycje. Do tego dochodziły oczywiście inwestycje mniejsze w zakresie infrastruktury turystycznej, chociażby budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynach, w zakresie infrastruktury poprawiającej także komfort dzieci w szkole, bo i budowa sal, budowa boisk, budowa placów zabaw, to wszystko, co ma służyć także części edukacyjnej.
3: Panie wójcie, to co decyduje o tym, że te projekty gminy Szerzyny przechodzą, no bo konkurencja między samorządami jest dzisiaj chyba ogromna i coraz większa?
4: Konkurencja jest coraz większa, widzimy, że te ostatnie 2 lata są skromniejsze w środki. Gdyby nie środki europejskie, to rzeczywiście ten zasób środków rządowych w porównaniu z latami poprzednimi, kiedy mieliśmy do dyspozycji rządowy fundusz inwestycji strategicznych, jest bardzo mały. Dlatego potrzeba dobrych wniosków, a więc dobrze napisanych, dobrze skalkulowanych, mających jasny cel co do realizacji i przynoszących dla mieszkańców wyraźne efekty w postaci rozwiązywania czy to lokalnych problemów, czy też zaspokajanie potrzeb.
3: No właśnie, jeśli chodzi o te lokalne problemy, to są też dobre wiadomości, bo udało się pozyskać wsparcie województwa małopolskiego na remont dróg gminnych, które stanowią dojazd do gospodarstw rolnych. Które odcinki zostały objęte pracami i jak duża jest skala tej inwestycji?
4: Każdego roku województwo małopolskie przeznacza fundusze na to, żeby modernizować infrastrukturę drogową. Są to zazwyczaj krótkie odcinki, gdyż duże inwestycje, kosztowne inwestycje staramy się realizować czy to wykorzystując środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale często właśnie w miejscowościach mieszkańcy zgłaszają krótkie odcinki.
3: Krótkie, ale bardzo uciążliwe.
4: Ale bardzo uciążliwe, stanowiące dojazd do 2, 3, 4 gospodarstw domowych, które ze względu na parametr chociażby samej drogi nie mogą być modernizowane przy wykorzystaniu funduszy rządowych. Stąd też środki województwa małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dają możliwość, żeby te 200, 300, 400 metrów drogi dojazdowej służącej zarówno dla gospodarstwa, jak i również do pól do realizowanej produkcji rolnej mogły być zrealizowane. I w tym roku dzięki wsparciu województwa w wysokości ponad 220 tysięcy złotych zrealizujemy 1,5 kilometra nowych nakładek asfaltowych. Będą to 3 odcinki w Czermnej, 2 odcinki w Sfoszowej i 1 dłuższy odcinek w Ołpinach. Obecnie prace trwają. Końcem następnego tygodnia planowane jest ich zakończenie i w tym wypadku także dziękuję dziękuję samorządowi województwa małopolskiego, że każdego roku dostrzega te potrzeby. Te podziękowania składam na ręce pana marszałka Ryszarda Pagacza i pana przewodniczącego Wojciecha Skrucha.
3: No to kolejna dobra informacja, tak jak obiecaliśmy na początku. Ta dotyczy transportu i komunikacji. Jest nowa linia komunikacyjna Bieczerzyny-Ołpiny-Olszyny. Skąd pomysł na takie połączenie?
4: Przed kilkoma laty z naturalnych przyczyn jeszcze w okresie covidowym ustało połączenie jeden z przewoźników łączące gminę Szerzyny z Bieczem i z Gorlicami. Dużo osób pracuje, czy to w Gorlicach, czy to w byłych zakładach jeszcze w zakresie wytwarzania i produkcji, jak i również dojeżdża chociażby do ośrodków medycznych. Bo kiedy patrzymy na statystykę wyjazdów naszego pogotowia ratunkowego, to około 1/3 pacjentów trafia do szpitala w Gorlicach. Do tej pory mieszkańcy nie mieli połączenia, nie mieli dojazdu, nawet żeby się udać odwiedzić swoich najbliższych, którzy tam przebywają okres leczenia i hospitalizacji. Stąd też chcieliśmy przywrócić połączenie, które da możliwość, czy też otworzy nas na kierunek południowy.
3: To będzie prywatny przewoźnik czy Koleje Małopolskie?
4: Nie, ten przewoźnik to jest firma Jasiel, która realizuje te połączenia w ramach miejsko-gminnego związku komunikacyjnego w Jaśle. Jest to porozumienie pomiędzy gminą Szerzyny, powiatem gorlickim, jak i również gminą Rzepiennik-Strzyżewski.
3: Dużo będzie tych połączeń, panie wójcie?
4: Na razie rozpoczynamy od 2 par połączeń dziennie. Chcemy zobaczyć, czy też przewoźnik chce ocenić, jakie będzie zainteresowanie tym połączeniem i w przyszłości, jeżeli to obłożenie tych kursów będzie większe, zdecydować się na większą ilość połączeń dziennie.
3: No właśnie, bo na razie nie wiadomo, jakie to zainteresowanie jest.
4: Połączenie zostało uruchomione końcem miesiąca sierpnia.
3: Już jeżdżą te autobusy?
4: Już jeżdżą przez cały wrzesień. Myślę, że do końca roku, po upływie 4 miesięcy, będą miarodajne dane, które pozwolą ocenić, czy ono jest skuteczne, czy te godziny zaproponowane przejazdu są właściwe, czy nie potrzeba zwiększyć ilości par. Tak samo walczymy o to, żeby małopolskie linie dowozowe docierały do gminy Szerzyny, ponieważ połączenie z Tarnowem, z centrum administracyjnym powiatu, następnie dojazd do województwa małopolskiego, do Krakowa, jest z gminy Szerzyny utrudniony.
3: To jakie są szanse na to połączenie?
4: Trwają rozmowy z samorządem województwa małopolskiego. Nie dalej jak tydzień temu po raz kolejny spotkałem się z panem dyrektorem Departamentu Transportu po to, żeby ustalać szczegóły. Jest duża szansa na to, że samorząd województwa zdecyduje się, aby od 1 stycznia 2027 roku uruchomić bezpośrednie połączenia do Szerzyn z Tarnowa.
3: Panie wójcie, porozmawiajmy teraz o nowym roku szkolnym, który się rozkręca na dobre w całej Polsce. Szkoły przeprowadzają teraz ćwiczenia ewakuacyjne. Jak wygląda to w szkołach na terenie gminy Szerzyny i czy takie ćwiczenia są dzisiaj potrzebne z pana perspektywy?
4: Patrząc na te doświadczenia ostatnich 2-3 tygodni w województwie podkarpackim, nam najbliższym, czy też na wschodniej ścianie, kiedy rzeczywiście ewakuacje po ogłoszonych alarmach były przeprowadzane, te zdarzenia pokazały, że musimy również i my się przygotować. Niestety ta bliskość ściany wschodniej, a zwłaszcza powiat tarnowski, który leży tuż przy granicy z województwem podkarpackim, sprawia, że to tylko, myślę, kwestia czasu, kiedy również ten test w realnych warunkach będzie u nas przeprowadzany. Dlatego przygotowujemy się. W tym tygodniu były również narady, spotkania, wideokonferencje z wojewodą małopolskim, jak i z Państwową Strażą Pożarną, żeby wyznaczyć miejsca, które będą miejscami schronienia w wszystkich placówkach oświatowych, jak i we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Taki rekonesans w tym tygodniu przeprowadziliśmy. Te miejsca są wyznaczone. Z początkiem najbliższego tygodnia będą te miejsca oznaczone i w następnym tygodniu zamierzamy po powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzić ewakuację każdego obiektu użyteczności publicznej, każdej szkoły, każdej instytucji, tak żeby ten proces w sytuacji zagrożenia przebiegał bezproblemowo.
3: Czyli w sytuacji zagrożenia ewentualnego mieszkańcy będą wiedzieli, gdzie się ewentualnie udać. To będą miejsca użyteczności publicznej, czyli na przykład urząd gminy.
4: Mówimy tutaj o ewakuacji instytucji, a więc ewakuacji szkół, ewakuacji GOPS-u, zakładu komunalnego, Centrum Kultury, pracowników, którzy na co dzień tam pracują, a w szczególności placówek oświatowych, przedszkoli, żłobka, bo tam mamy bardzo duży zasób ludzi skoncentrowany w jednym miejscu. Wyznaczyliśmy takie miejsca, które no, mają dodatkową tą groć oddzielającą, chociażby od okien, które wiemy, że w sytuacji zagrożenia, uderzenia ulegają destrukcji. Zazwyczaj są to albo korytarze. W tych budynkach, gdzie jest podpiwniczenie, są to piwnice, ale wiemy, że nowoczesne budownictwo, które zakładało dużo przeszkleń, dużo światła w obiektach, niestety nie idzie w sukurs oczekiwaniom w zakresie bezpieczeństwa. W związku z czym musimy znaleźć przestrzeń, która w takim obiekcie jest najbardziej bezpieczna. Często są to korytarze, które mają dodatkową groć w postaci ścian nośnych, oddzielających ściany zewnętrzne.
3: Czy te ćwiczenia już się odbyły z dziećmi, czy dopiero będą?
4: Te ćwiczenia dopiero będą ze względu na to, że mają zgodnie z wytycznymi być przeprowadzone w obecności również Państwowej Straży Pożarnej. Musimy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Straż Pożarną i w związku z czym także zasób funkcjonariuszy Straży, biorąc pod uwagę ilość placówek i obiektów i gmin, powoduje, że ten harmonogram jest ustalany i będzie realizowany sukcesywnie.
3: A co z mieszkańcami? Wrócę do tego pytania. Gdyby zaistniała taka konieczność, że muszą ewakuować się, uciekać z domów, to są takie miejsca na terenie gminy, gdzie mogą się schronić?
4: Na terenie gminy nie mamy żadnego schronu. O taką budowę wystąpiliśmy na dzień dzisiejszy. Nie ma pozytywnej decyzji o środkach dla gminy Szerzyny w zakresie budowy schronów. Również przeglądnęliśmy wszystkie obiekty pod kątem dostosowania ich do funkcji miejsc czasowego schronienia. Takie miejsca są wyznaczone. Staramy się informować mieszkańców również o tych miejscach, natomiast mamy pełną świadomość, że niestety nie w każdej miejscowości jest to możliwe.
3: A jakie są to mniej więcej miejsca, które wyznaczono? Czy można o tym mówić? No mieszkańcy muszą wiedzieć o tym.
4: Mieszkańcy muszą wiedzieć, ale też zgodnie z wytycznymi no, nie powinniśmy informować z wykorzystaniem mas mediów, jakie to są miejsca, żeby unikać potencjalnego zagrożenia dla tych miejsc. W związku z czym tutaj też ścierają się dwie doktryny mówiące, że mieszkaniec ma wiedzieć, ale z drugiej strony, jednak te miejsca ukrycia nie powinny być publicznie prezentowane.
3: Panie wójcie, to skoro jesteśmy przy tematach szkolnych, w wielu samorządach pojawiła się dyskusja o ograniczeniu liczby godzin religii. W Szerzynach zdecydowaliście, że druga godzina religii nadal będzie finansowana przez gminę. Jak to się sprawdza?
4: Zainteresowanie jest bardzo duże. W poprzednim roku, kiedy staraliśmy się ocenić potrzebę również zgłaszaną przez rodziców w zakresie nauczania drugiej lekcji religii, to we wszystkich placówkach oświatowych ta ankietyzacja, to zapytanie dla rodziców spotkało się z odpowiedzią w 96% pozytywną, czyli taką potrzebę zgłosili rodzice. Ja osobiście nie ukrywam, że jesteśmy skromnym, biednym samorządem, ale myślę, że nie może nam zabraknąć środków na edukację, która z punktu widzenia rozwoju, wszechstronnego rozwoju młodego człowieka jest niezwykle istotna. Bo nie wyobrażam sobie, żeby dziś starczyło nam pieniążków na remonty, na wykończenie, na modernizację, a żebyśmy w naszych placówkach oświatowych nie mogli wychować człowieka, który będzie miał dostęp do wiedzy o Bogu. Stąd też zdecydowałem się także w tym roku, że druga godzina lekcji religii rzymskokatolickiej będzie finansowana przez samorząd. Widzimy efekty, widzimy, że młody człowiek dzięki temu może się rozwijać wszechstronnie, że pozbawienie młodych ludzi religii powoduje potem deficyt nie tylko wiedzy, ale i frustracji, ale i brak rozwoju, właściwego rozwoju emocjonalnego, brak wychowania. To później rodzi kolejne problemy. Ograniczając dostęp do religii, niestety zaciągamy na siebie potem inne skutki w deficytach rozwoju młodego człowieka.
3: A jak to jest w praktyce rozwiązane? Ta dodatkowa lekcja jest na początku, na końcu zajęć?
4: Realizujemy te wytyczne małopolskiego kuratora oświaty, które ciągle sukcesywnie przypomina nam o tym, żebyśmy dochowali standardów związanych z określonym przez ministra edukacji narodowej harmonogramem. Jest to przypominane tak sukcesywnie i tak sugestywnie, że o tym pamiętamy.
3: To jeszcze kontrowersyjna edukacja zdrowotna. Jej część ta dotycząca zdrowia seksualnego pozostaje wciąż dobrowolna. Niektóre szkoły pozostawiają te decyzje uczniom i rodzicom na koniec roku szkolnego. Jak ta kwestia zostanie rozwiązana w szkołach na terenie gminy Szerzyny?
4: Edukacja zdrowotna po raz pierwszy od tego roku szkolnego jest przedmiotem obowiązkowym i rzeczywiście, jak pani zauważyła, w tym cyklu nauczania w podstawie programowej zawiera również edukację seksualną. Natomiast patrząc na oś podstawy programowej, to dotyczy ona klasy siódmej i jest nauczana na samym końcu cyklu. W związku z czym my zamierzamy, żeby zachować również te standardy, zapytać rodziców, czy sobie życzą, żeby uczniowie tą część mieli przeprowadzoną. Ta ankietyzacja jeszcze nie jest przeprowadzona. Jesteśmy na początku roku szkolnego, a ilość tych godzin, które ma być poświęcona tej części edukacji seksualnej, jest na tyle niewielka, że będzie to miesiąc maj, czerwiec, pod koniec roku szkolnego, więc na pewno zapytamy rodziców, czy taki komponent w tym przedmiocie ma być przeprowadzony.
3: Panie wójcie, w Szerzynach będą ulice? Skąd taki pomysł, bowiem, że odbyło się już wstępne spotkanie na temat tak, nazewnictwa dróg?
4: Opracowanie, które przygotowuje nam Uniwersytet Warszawski pod kierownictwem pana profesora Marcina Solarza, jest już na ukończeniu. Katedra, którą kieruje, zajmuje się właśnie rozwojem zarówno geograficznym, jak i historycznym w ujęciu samorządów, wspólnot lokalnych. Została przygotowana pewna propozycja nazewnictwa. Ona została zaprezentowana w gronie radnych Rady Gminy Szerzyny z Szerzyn.
3: Skąd taka potrzeba, panie wójcie?
4: Myślę, że jest to potrzeba związana przede wszystkim z uporządkowaniem przestrzeni publicznej. Dziś mamy, ujmując topograficznie, porozrzucane numery domów na obszarze całych Szerzyn. One nie są ułożone w sposób narastający bądź też zmniejszający się. Często na jednym przysiągu jest numer bardzo niski, na drugim jest bardzo wysoki. To powoduje, implikuje problemy z dotarciem, z właściwym określeniem.
3: Na przykład karetki,
4: już nie mówię o kurierach czy innych dostawcach, ponieważ trudno określić punkt, w którym mieści się dany adres.
3: Bo mamy pół minutki, czy mieszkańcy będą musieli wymieniać dokumenty, z czym to się wiąże, gdyby do takiej decyzji doszło i do takiej zmiany?
4: Panie redaktor, nad tą decyzją zastanawiałem się już dekadę temu. Natomiast chciałem też poczekać chociażby po to, żeby dowody osobiste, które obecnie nie zawierają adresów, zostały przez mieszkańców w sposób naturalny wymienione. Wszystkie dowody w ciągu ostatnich 10 lat zostały wymienione na bezadresowe. Podobnie również od kilku lat prawo jazdy wydawane są już bez adresu. Podobnie dotyczy to i także paszportów, a więc niewielka część dokumentów będzie podlegała wymianie ze względu względu na to, że większość tych dokumentów nie zawiera już naszego adresu zameldowania.
3: A są już jakieś propozycje nazewnictwa?
4: Są propozycje, czekam na oficjalne przekazanie przez wykonawcę tego opracowania, następnie przeprowadzimy debatę.
3: A może pan kilka takich propozycji?
4: Nie chciałbym zdradzić. Nie chciałbym, pani redaktor, na dzień dzisiejszy zdradzać, natomiast one odwołują się, te propozycje, zarówno do postaci lokalnych, które zapisały się w naszej historii, dotyczą także tego nazewnictwa geograficznego, określającego chociażby kierunki komunikacji, dotyczą także postaci z historii ogólnopolskiej, które miały wpływ na rozwój Szerzyn.
3: Niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję, Grzegorz Gottfried, wójt gminy Szerzyny.
4: Dziękuję pięknie, dziękuję naszym radiosłuchaczom.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dziś w półfinale Mistrzostw Europy. We włoskiej miejscowości Asago pod Mediolanem biało-czerwoni zagrają ze Słoweńcami. W ostatnich dwóch meczach z tym rywalem reprezentacja Polski była górą. Ostatnio w memoriale Huberta Wagnera, a wcześniej w Lidze Narodów w Ningbo. Trener reprezentacji Nikola Grbić spodziewa się, że w półfinale Mistrzostw Europy będzie jeszcze trudniej.
12: Oczekuję absolutnie inny mecz niż ten, który mieliśmy w Ningbo. Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi. Być faworytem nie jest łatwe. Oczekiwania są rzeczy, które nie pomagają. Bardzo łatwo jest być komentatorem rzeczy, o których nie masz pojęcia.
11: Mecz Polska-Słowenia rozpocznie się o 17:00. W drugim piątkowym półfinale Finlandia zagra z Francją o 21:00. Polscy piłkarze dziś o 20:45 zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dla biało-czerwonych będzie to pierwsze spotkanie na zapleczu elity tych rozgrywek. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban przyznał, że nie miał dużo czasu na treningi z drużyną, ale jest dobrej myśli.
13: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak. Podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
11: Jednym z problemów reprezentacji polskiej jest kontuzja podstawowego bramkarza Kamila Grabary. Bartłomiej Drągowski, który miał go zastąpić, również doznał urazu. W kadrze są teraz Marcin Bułka, Mateusz Kochalski i Sławomir Abramowicz. I z tych zawodników Jan Urban wybierze bramkarza. Wśród nieobecnych są też skrzydłowy Oskar Pietuszewski i Filip Rózga, a Nikola Zalewski i Jakub Kamiński grali ostatnio mniej w swoich klubach. Mecz Polska-Bośnia odbędzie się, przypomnę, dziś o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. A piłkarze Sandecji Nowy Sącz w najbliższy weekend nie zagrają o ligowe punkty z uwagi na przerwę na mecze reprezentacji. Najbliższa 10. kolejka drugiej ligi jest zaplanowana na 3 i 4 października. Chcemy dobrze wykorzystać nieco dłuższą przerwę od meczów o punkty, mówi trener Rafał Smalec.
14: Trzeba złapać oddech, popracować nad pewnymi elementami, myślę, że na pewno też nad wykończeniem, bo u nas to jest taki element, który w treningu wygląda naprawdę fajnie, ale w meczu czegoś tam nam zawsze brakuje.
11: Najbliższym rywalem Sandecji będzie w sobotę 3 października Lechia Zielona Góra, która przyjedzie do Nowego Sącza. Biało-czarni po 9 kolejkach tego sezonu są na 7. miejscu w drugiej lidze ze stratą 5 punktów do lidera. Rezerwy Tarnowi zmierzą się z Unią Tarnów w półfinale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Tarnowie. Tarnowia w ćwierćfinale po rzutach karnych 4-1 pokonała Nową Jastrząbkę, a półfinowy mecz tarnowskich zespołów odbędzie się w środę 30 września. Dodam, że w drugim spotkaniu jednej drugiej finału LKS Szynwałd zmierzy się z Wolanią Wola Rzędzińska. To będą już czwarte zawody w biegach na nartorolkach o Puchar Jaworza. W najbliższą sobotę w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej rywalizować będą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Rozpoczęcie konkurencji sportowych planowane jest na 10:30, mówi Marcela Marcisz, trener parafialnego klubu sportowego Jaworze.
5: Dzieciaki będą mieć okazję zmierzyć się na kilku dystansach, bo mamy 500 metrów, 900, 1800, 2600 i kategoria open na 3 km i 5, w zależności od płci, ale zaczynamy od najmłodszej kategorii. Dla mnie osobiście najpiękniejszej, bo są to dzieciaczki, to jest bardzo fajne ściganie, najwięcej emocji tak naprawdę budzi. Najmłodszy zawodnik jest z rocznika 2021, czyli tak na dobrą sprawę niedawno nauczył się dobrze chodzić.
11: Organizatorem zawodów jest parafialny klub sportowy Jaworze w Ptaszkowej przy współpracy z województwem małopolskim, gminnym ośrodkiem sportu i rekreacji w Grybowie i OSP w Ptaszkowej. A przypomnę, że w zeszły weekend w Ptaszkowej miały tu miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów na nartorolkach.
10: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Czekamy cały czas na przejaśnienia. Tutaj dopiero w godzinach południowych chmury przemieszczają się z północy na południe naszego kraju. Maksymalnie dziś to 15 stopni, obecnie mamy 12, 13, ale przypominam, ta temperatura odczuwalna może być troszeczkę niższa. Za sprawą wiatru, który w porywach dziś do 15 km na godzinę. Jutro poprawa pogody, częściowe zachmurzenie, 20 stopni, niedziela to 21.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska.
3: Jeszcze raz odpalamy naszym silnikiem, wybieramy się w trasę, ale zanim siądziemy do samochodu, no to spoglądnijmy na inne środki transportu, na hulajnogi, które w dalszym ciągu po naszych drogach, po naszych chodnikach poruszają się. No i jak to wygląda nie tylko w kraju, ale również i w całej Europie, okazuje się, że zaostrzają się przepisy. Ja tylko przypomnę, że od marca, 3 marca elektryczną hulajnogą w Polsce może jeździć dopiero osoba po ukończeniu 13 roku życia. No i do 16 roku obowiązkowo trzeba korzystać z kasków. Wygląda na to, że tutaj, no niestety, w Polsce drastycznie rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnog i to te statystyki naprawdę wyglądają bardzo źle. Liczba zdarzeń z osobami do 19 roku życia wzrosła z 445 do 795, czyli o 79%. W okresie na przykład tutaj wakacyjnym wzrost o 61%, czyli naprawdę spory, ogromny wzrost. No i a propos tutaj przepisów, jak to wygląda w Europie? No Hiszpania, rejestruje się hulajnogę, bez OC nie można wyjechać na drogę. Włochy wymagają OC i kask obowiązkowo. Irlandia podnosi minimalny wiek do 18 roku życia. W Niemczech hulajnoga od 14 roku życia i obowiązkowe OC i własne oznaczenie. We Francji OC 14 lat, tutaj Holandia również ma restrykcyjne przepisy w Europie. Belgia, jadąc ponad 20 km na godzinę, kask musisz mieć założony. A u nas? No u nas na razie wstępnie mówi się właśnie o tym obowiązkowym ubezpieczeniu i o tablicach rejestracyjnych dla hulajnog. Czy to zostanie wprowadzone? No trudno na razie powiedzieć, ale wygląda na to, że chyba tak, chyba to będzie obowiązkowe OC i tablica rejestracyjna dla hulajnog. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy poruszają się tymi hulajnogami, a przede wszystkim no, żeby tutaj bezpiecznie się poruszać, no to cały czas przypominamy i mówimy te kaski obowiązkowo i to nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteśmy. Zakładajmy, bądźmy tutaj przezorni, no i dbajmy o siebie. Spoglądamy na ulicę teraz jeszcze szybciutko, bez zdarzeń drogowych, bilans zero, czyli bardzo dobrze, a na naszych ulicach, no ruch jest już przed godziną 9:00, jak zwykle o poranku, czyli my zatrzymujemy się i powolutku będziemy się przemieszczać. Powoli Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słackiego, później krótki postój na Klikowskiej do Alei Solidarności. Zmożony ruch na Szkotnik Sikorskiego, jadąc w kierunku tutaj Ronda Krakowska na Rutowicza. Na Gum Konarskiego praktycznie cały odcinek, jeden samochód za drugim w kierunku na Rutowicza. Na Gumniskiej od Mostowej powoli do Dąbrowskiego. Tuchowska od Drzymałej Przedszkolaków postój czeka zmotoryzowanych. Zmożony ruch też na Słonecznej. Tutaj odcinek między Starodąbrowską a Matki Bożej Fatimskiej, jadąc w kierunku Słowackiego. Mościce zobaczmy sobie jeszcze Aleję Kwiatkowskiego. Więcej pojazdów od strony Witosa. Płynnie, bez postojów. Na Zbylitowski odcinek tutaj praktycznie no, w całości do Czerwonych Klonów od Chemicznej powoli. No i również tutaj krótki postój na Krakowskiej od Barwnej do skrzyżowania Czerwona Koszycka, jadąc w kierunku centrum. Na Koszyckiej w miarę spokojnie, bez utrudnień. To tyle na razie z dróg, drogi po południu. A propos hulajnog, to ja wiem, że pogoda może mało sprzyjająca na hulajnogi, ale sobota, niedziela, weekend, no to na te hulajnogi pewnie się wybierzemy, a później cały tydzień ma być słoneczny i temperatura 20 stopni, 21, dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie. No i pamiętajcie, z jaką prędkością należy się poruszać, kto ma pierwszeństwo. Warto sobie przypomnieć te przepisy, bo czasami jest tak, że nawet widzę, jak niektórzy jeżdżą, no to powiem, że raz, że prędkość ponad normę, a dwa, to kompletnie za nic mają, kto ma pierwszeństwo i jak powinien się taki zachować na hulajnodze. Już pomijam to, że czasami widzę nawet dwie osoby na tej hulajnodze. Pasażera jeszcze ktoś zabiera, dlatego przypominam przepisy, jeszcze raz przepisy, a przede wszystkim bezpieczeństwo. 13 do 9, teraz Jason Derulo, a za chwilę Zalia.

0: końcowo odliczaniem do godziny 9, ale nie tylko do godziny 9, bo też do godziny 17:20:45. 17 to siatkarzem, a 20:45 to na siebie piłkarze. No i tutaj spoglądać będziemy pewnie szczególnie na Roberta Lewandowskiego, który dziś rozegra 168 mecz w reprezentacji Polski. Starcie z Bośnią i Hercegowiną będzie również dla niego 51. spotkaniem biało-czerwonych na PGE Narodowym. A dla kapitana kadry to kolejny przede wszystkim ważny rozdział reprezentacyjny kariery. No i tutaj my też, moi kochani, pytanie, jaki wynik, mam nadzieję, że no przyjazny dla nas oczywiście. A propos tych wyników, no to tutaj sporo tych wyników, bo Liga Narodów, Portugalia wygrała z Walią 1-0, Norwegia pokonała Danię 3-2, Holandia zremisowała z Niemcami 1-1, a Serbia przegrała z Grecją 1-2 w dywizji A piłkarskiej Ligi Narodów. A dziś kolejne wyjątkowe spotkanie, dywizja B Ligi Narodów, czyli na Narodowym Bośnia i Hercegowina, biało-czerwoni, punktualnie 20:45. Co jeszcze? O tym już za chwilę w wiadomościach będziemy mówić.
1: Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
12: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
11: Zapraszam, Szlendi.
1: Po reklamie.
13: Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak w klasztorze. Anatomia już nie w Krakowie. Studenci Akademii Tarnowskiej już wkrótce zyskają własny zakład. Organiści sprawdzają swoje umiejętności. W Tarnowie zakończyły się przesłuchania na Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej. Wiadomości o 9:00, a na Tamleczko zapraszam. Atak nożownika w Jarosławiu powinien się spotkać z jednoznacznym potępieniem, podkreśla poseł Henryk Kowalczyk. 31-letni obywatel Ukrainy zabił tam wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec i miał się udać na Ukrainę, ale nie przekroczył granicy. Poseł Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że granica polsko-niemiecka podlega niewystarczającej kontroli.
14: Reakcja oczywiście powinna być tu zdecydowanie przeciwna i potępiająca takie akty, wyrazy współczucia dla rodziny tych, którzy zostali ranni, przede wszystkim dla rodziny księdza, który zginął. To jest jedna rzecz, natomiast sama reakcja i zapowiedzi surowych kar to oczywiście jest ważne, ale to nie wszystko, bo pamiętajmy, że on przyjechał z Niemiec i my nie kontrolujemy w ogóle granicy niemiecko-polskiej, tak to nazwijmy.
13: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański złożył kondolencje rodzinom ofiar i dodał, że Nożownik powinien zostać bezwzględnie ukarany. Sprawca jest w rękach policji i dziś ma zostać przesłuchany. Na cmentarzu w podsądeckich Marcinkowicach powstanie kaplica wraz z kolumbarium. Została już podpisana umowa warta ponad 3 miliony złotych. Wykonawca ma rok na pracę. Jak informuje wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak, w pobliżu cmentarza samorząd kupił blisko hektarowy teren pod przyszły parking. Na razie jest tam utwardzony żwirem plac.
15: Zrobiliśmy niweletę terenu. Drodzy mieszkańcy, może mi nie będziecie musieli kanapek nosić, jak mnie zamkną, bo jest bardzo dużo donosów na osobę wójta Stanisława Kuzaka, że tam jest zrobiony parking. To nie jest, szanowni państwo, parking, to jest niweleta terenu. Zrobiliśmy sobie niweletę terenu, no ale oczywiście do nadzoru budowlanego są ogromne donosy poprzez radnych i poprzez mieszkankę. Była tam policja, był nadzór budowlany, także po prostu troszkę się źle czuję z tym.
13: Wójt dodał, że choć oficjalnie nie jest to parking, to nikt nie zabroni mieszkańcom zostawiać samochodów w tym miejscu. Stanisław Kuzak podkreślił, że zostały już wprowadzone zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, a przyszły parking ma być projektowany. Jeszcze w tym roku akademickim studenci kierunku lekarskiego Akademii Tarnowskiej będą mogli korzystać z nowego zakładu anatomii. To ważna zmiana, bo w tej chwili na zajęcia z anatomii nadal muszą dojeżdżać do Krakowa. Budynek przy uczelni w Tarnowie jest już niemal gotowy.
16: Zapraszam na Akademię zobaczyć. Już wygląda to jak zakład anatomii. Jest otoczenie, są chodniki, jest ułożona kostka. Ja mam wielką nadzieję, że za kilkanaście dni już zaczniemy urządzać wnętrze, tak żeby ten budynek arcyważny i bardzo potrzebny jak najszybciej został oddany studentom.
13: Mówił na antenie RDN Małopolska rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym naborze o jedno miejsce ubiegało się około 20 kandydatów. Limit przyjęć to 60 miejsc. Rok akademicki w Akademii Tarnowskiej rozpocznie się 5 października.
17: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
13: Jedni mają lata praktyki, inni młodzieńczą pasję. W Tarnowie trwa Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce. Ma już swoją 7. odsłonę. Adam Czuchra z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Zasowie jest już organistą od 20 lat. Mimo tak długiego doświadczenia w czasie zmagań konkursowych mierzył się z dużym stresem.
18: Bardzo duże emocje i trema, bo to mój właściwie pierwszy występ na takim wydarzeniu. Na pewno świetni organiści, jest czego posłuchać. Instrument inaczej pracuje, inaczej brzmi. Każdy organista jest, wiadomo, inaczej przyzwyczajony do instrumentu, na którym gra codziennie. Miłość do muzyki, zainteresowanie muzyką właściwie od najmłodszych lat. Natomiast dlaczego akurat organistą? Jakaś taka aura w domu była, mocny akcent postawiony na religijność, na wiarę, na Boga.
13: Dziś w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się finał konkursu. Przesłuchania zaplanowano od 13.30 do 16.00, o godzinie 18.00 odprawiona zostanie msza święta, a od godziny 19.00 do 21.00 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy to w naszą prognozę pogody jeszcze raz i się zastanawiamy, czy coś nam się zmieni w tej pogodzie. No tak, zmieni się w pogodzie, ale w tych godzinach bardziej popołudniowych niż porannych. Przed południem chmury, lokalnie może nam delikatnie popadać. Temperatura dziś to maksymalnie 15 stopni, ale jutro sporo słońca, temperatura 20, niedziela 21, a w przyszłym tygodniu 22 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale zanim przejdziemy do tych wysokich temperatur, to jeszcze temperatura teraz o poranku to 12-13 stopni, czyli chłodno i te chmury cały czas na ścianie wschodniej. Od północy na południe naszego kraju się przemieszczają, tak więc czekamy na te przejaśnienia. One dopiero w godzinach południowych i popołudniowych. No i jeszcze sprawdźmy sobie ciśnienie. 996 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.

0: 10 minut po godzinie 9. Wiadomość do ostatniej chwili. Wiadomość sportowa. Bardzo dobra wiadomość sportowa. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA 500 w Singapurze. Polka nie dała szans żadnych broniącej tytuł Elise Mertens, która ugrała jedynie 4 gemy. I dla naszej zawodniczki to najlepszy występ od Rolanda Garrosa. Natomiast awans do półfinału turnieju WTA 500 w Singapurze. Maja Chwalińska. No czekamy na więcej. No, możemy powiedzieć, że gwiazda rozbita i Maja w półfinale, tak więc wynik bardzo dobry. A propos wyników, no to jeszcze czekamy na bardzo dobre wyniki naszych siatkarzy o godzinie 17, a później naszych piłkarzy o godzinie 20:45 i mam nadzieję, że też będziemy mieli bardzo dobre informacje dla wszystkich fanów sportu. 11 minut po godzinie 9, tyle na temat sportu, ale pewnie do tego sportu jeszcze wrócimy nieraz i jeszcze będziemy mówić na temat tego sportu, tym bardziej, że ten sport w naszym życiu jest bardzo ważny. Jak tak spoglądamy na te statystyki, no to niestety nie ma się tutaj czym chwalić. Przypominam, 60% Polaków nie rusza się wcale, czyli nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. Tak więc weekend się zbliża. No, powolutku ten weekend rozpoczynamy. Proszę zweryfikować, no właśnie, tą naszą aktywność fizyczną, jak z nią jest, jak ona wygląda. Jeżeli faktycznie nie ruszamy się w ciągu całego tygodnia, to po to jest ten weekend, żeby nie siedzieć na kanapie przed telewizorem. Proszę o tym nie zapominać.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.

20 minut po godzinie 9. Przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych i to dobry czas. Właśnie po godzinie 9, żeby zagrać pewną piosenkę i przypomnieć pewną artystkę. W Stanach Zjednoczonych dziś obchodzony jest Dzień Dolly Parton. Dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej legendarnej amerykańskiej piosenkarki, obchodzony właśnie w całych Stanach Zjednoczonych. Kalifornia ogłosiła, że dziś dniem też stanowym. Termin wybrano w nawiązaniu do słynnego przeboju artystki Night to Five. Night to Five, czyli komedia amerykańska z 1980 roku. Kultowa już tutaj trzeba zaznaczyć, od 9 do 5, która była pełnometrażowym debiutem aktorskim właśnie Dolly Parton. I artystka nie tylko zagrała jedną z głównych ról, ale także napisała i wykonała do tego filmu legendarny, wielokrotnie nagradzany utwór tytułowy o tym samym tytule. Night to Five i Dolly Parton.

Dolly Parton i przypominamy Dzień Dolly Parton w Stanach Zjednoczonych. No, Night of Five to wyjątkowa komedia, no i wyjątkowa obsada też, bo oprócz Dolly Parton to mam jeszcze tak, Jane Fonda, Lily Tomlin, no i fabuła z frustrowanym zachowaniem przełożonego kobiety fantazjują o odwecie na przełożonym, czyli wynik takich serii komicznych pomyłek. Jak to wszystko wygląda? No, trzeba po prostu obejrzeć, no i też posłuchać, bo to też i sukces hitu muzycznego Dolly Parton, która zgodziła się wziąć udział właśnie w tym filmie pod warunkiem, że sama stworzy piosenkę przewodnią. No i charakterystyczny rytm utworu Night to Five nagrała, uderzając swoimi długimi akrylowymi paznokciami. Piosenka stała się ogromnym hitem, zdobywając szczyty list przebojów oraz przynosząc Parton nominację do Oscara i również do nagrody Grammy. Night to Five z 1980 roku, czyli od 9 do 5. No tak, od 9 do 5, czyli w pracy po prostu. Od 9 do 5 i jak ta praca wygląda? No to trzeba po prostu zobaczyć ten amerykański film, a dokładnie tą amerykańską komedię. Ale nie tylko tą komedię amerykańską trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć też dzisiaj obowiązkowo Czterech Pancernych, bo przypominam, że moi kochani, no mija już 60 lat. Dokładnie 25 września 1966 roku Telewizja Polska rozpoczęła nadawanie serialu Czterej Pancerni i Pies. Tak więc to kolejny hit filmowy, który, no, jak nie dziś, to może jutro, pojutrze, w weekend. 21 odcinków nie zdążymy obejrzeć, ale przynajmniej 2 odcinki, dlaczego nie? 25 minut po 9, za chwilę wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Aneta Mleczko, zapraszam. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Od tej decyzji rząd uzależnia ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz spodziewa się, że prezydent ponownie skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
7: My zgłosiliśmy poprawki do tej ustawy, które zmierzały do tego, aby z ustawy o ponad nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych usunąć wadę niekonstytucyjności. Chcieliśmy prowadzić poprawkę, która wskazywałaby, że ta ustawa obowiązuje od 1 listopada do końca marca, tak jak to przygotował rząd. Niestety większość senacka nie poparła naszej poprawki. Należy się spodziewać, że pan prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Dyrektorzy szpitali podzieleni w opiniach, jeśli chodzi o zmianę w ciągu pół roku istniejących umów z lekarzami. Zakłada to przyjęty przez rząd pakiet ustaw, który będzie procedowany w Sejmie już na początku października. Marcin Korolewski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menadżerów, uważa, że szpitale powiatowe będą miały duży problem z zatrudnieniem lekarzy na nowych warunkach.
8: Które zatrudniały lekarzy do poradni przyszpitalnych, które nie potrzebowały lekarza na całe pół etatu, ale na kilka godzin dziennie, bo takie było zapotrzebowanie w danym powiecie. Dzisiaj ci pacjenci, którzy korzystali z usług takich poradni przyszpitalnych, zwłaszcza w małych powiatach, będą musieli jeździć do dużego miasta, tam gdzie lekarz będzie miał zatrudnienie na minimum pół etatu. Byli lekarze, którzy przyjeżdżali zabezpieczać dyżury medyczne na przykład 1, 2, 3 w miesiącu. To również nie spełnia kryterium minimum pół etatu.
6: Natomiast profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, uważa, że pół roku na zmianę umów z lekarzami to mało.
9: Uważamy, że to jest mało. Tych umów jest bardzo dużo do przeglądnięcia, bardzo dużo oświadczeń. Duży wysiłek dla personelu administracyjnego w ogóle, nie tylko dyrektorów, a my przecież od paru dobrych lat szpitale odchudzamy i mamy małą administrację w szpitalach. Jest sporo pracy, która będzie wymagać pewnie nocnych, wieczornych zobowiązań i niekoniecznie będzie wiązała się z motywacją finansową dla tych, którzy to będą robić.
6: Według profesora Jarosława Fedorowskiego w Polsce ponad 70% lekarzy jest prywatnymi przedsiębiorcami i zmiana umów z nimi będzie powodować największe problemy. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację w ramach nowego funduszu. Jego pula to 800 milionów złotych. Wnioski będzie można składać od 4 kwartału, prawdopodobnie od października. Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec powiedział, że cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obecnych czasach, to sprawy kluczowe.
10: Kluczowe dla polskich firm, dla polskiej przedsiębiorczości, a pamiętajmy, że sektor małych, mikro i średnich przedsiębiorstw wytwarza prawie połowę polskiego produktu krajowego brutto, a dynamika jest tak duża, że sama skala incydentów, na przykład ataków cyfrowych, jest porażająca i rośnie.
6: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Gulda powiedział, że ta podwójna transformacja to szansa na podwójną korzyść, na podwójną wygraną, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych.
11: Dlaczego pożyczki są tak ważnym i atrakcyjnym dziś instrumentem? Dlatego, że udzielamy je w kwotach od 2,5 miliona do 15 milionów złotych na okres do 15 lat, oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,5%. Takich instrumentów dziś na rynku nie ma. Wypełniamy pewną lukę w stosunku do instrumentów, które były dostępne, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym.
6: Będzie będzie można uzyskać dwuletni okres karencji przy spłacie pożyczki. Gdzie i co studiować, ile można zarobić po ukończeniu edukacji? Między innymi tego można się dowiedzieć na warszawskim salonie maturzystów. Przez dwa dni w Szkole Głównej Handlowej uczelnie z całej Polski prezentują swoją ofertę. Chętnych do udziału w wydarzeniu nie brakuje.
12: Przyszliśmy szukać jakichś ofert studiów.
13: Ulotki już w dłoni. Co bierzecie pod uwagę, co wam się spodobało?
12: Myślę, że na chemię na Uniwersytet Łódzki.
14: Ja się jeszcze zastanawiam, tak przyszłam zobaczyć, jakie są możliwości.
15: Celujemy w jakieś humanistyczne kierunki.
12: Można się tak dowiedzieć z pierwszej ręki i jest to przydatne.
16: To bardzo fajna rzecz, że można przyjechać, zobaczyć wszystkie miejsca, które tutaj można zapytać, zadać pytania, których nie można w internecie sprawdzić. Jest to bardzo taka pomocna rzecz.
6: Wydarzenie jest bezpłatne. W programie są też spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także warsztaty i spotkania z doradcami kariery.
1: To były wiadomości ekonomiczne.
17: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
18: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
19: Do południa jeszcze lokalnie mogą występować lekkie opady deszczu, no i te chmury, które cały czas nam dominują. Wiatr zachodni z prędkością od 10 do 15 km na godzinę. Ciśnienie 997 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Teraz 13 stopni, jutro 20, w niedzielę 21.
17: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
18: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
19: Wygląda na to, że od weekendu babie lato i złota polska jesień. Od soboty do soboty, a nawet i do poniedziałku, 5 października, synoptycy zapowiadają nam sporo słońca i temperatury powyżej 20 stopni, ale przypominam, nocem cały czas chłodne, 7-8 stopni. 24 minuty nam zostało do 9.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Powiedzenie i nazwa zespołu. My sorry, my boys. No, czasami my takiego właśnie wyrazu słów używamy. My sorry, boys. 13 minut przed godziną 10. No i powiem, że sorry, boys, ale trzeba sobie zapracować na prestiż, ale w przypadku Nagrody Nobla, no można już powiedzieć, że razem z prestiżem rośnie także przelew, się okazuje. Fundacja Noblowska zdecydowała właśnie, że w tym roku wysokość nagrody w każdej kategorii wyniesie 12 milionów koron szwedzkich. Rok wcześniej to było 11 milionów koron. Decyzja została ogłoszona w związku właśnie ze 125. rocznicą przyznania pierwszych nagród Nobla. I tutaj to zwiększenie kwoty ma pomóc zachować długoterminową wartość finansową wyróżnienia. Proszę bardzo. No i jakbyśmy to przeliczyli na złotówki, 12 milionów koron, ile to jest? Ponad 4,5 miliona złotych. Ale uwaga, nie oznacza to jednak, że każdy laureat otrzyma automatycznie całą kwotę. No bo jeżeli nagroda w danej kategorii zostanie podzielona między kilku laureatów, no pieniądze również zostaną między nich rozdzielone, ale mimo wszystko to jest 12 milionów koron, czyli na złotówki 4,5 miliona ponad. Tegoroczna noblowska machina rusza już 5 października i jako pierwsza zostanie ogłoszona Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Tak więc już 5 października poznamy tutaj, kto tą nagrodę otrzyma, a przy okazji, no, kto otrzyma ten wyjątkowy czek na 12 milionów koron szwedzkich. 10 minut nam zostało do 10, no to teraz Nickelback, a punktualnie o godzinie 10 wiadomości. Po wiadomościach zaglądniemy do kultury, a dokładnie zaglądniemy do filmu i sprawdzimy, co w tym filmie się ciekawego dzieje, bo no tak, było 9 to 5, amerykańska komedia, byli czterej pancerni, a jeszcze film, jeden nam został, o którym warto powiedzieć, ale to dopiero po godzinie 10.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik.
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
12: Dziś przesłuchanie Ukraińca podejrzanego o atak w klasztorze. Czy w Szerzynach będą ulice? Jest wstępna propozycja nazw. 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa do Szczepanowa będzie transmisja w Radiu RDN. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ukrainiec podejrzany o atak nożem w opactwie w Jarosławiu zostanie dziś przesłuchany. Wczoraj śledczy nie prowadzili z nim żadnych czynności. 31-latek był tylko zatrzymany i pilnowany przez policję. Wcześniej wtargnął na teren jarosławskiego klasztoru i ranił 5 osób. Jeden z rejonowych duchownych zmarł. Agnieszka Drążkiewicz.
13: Dzisiejsze czynności z Ukraińcem zapowiadała już wczoraj wieczorem Bożena Harasz-Wołoszyn z Przemyskiej Prokuratury Okręgowej i tłumaczyła, że mężczyzna czeka na przesłuchanie w asyście policji, ale nie zdradziła miejsca jego przetrzymywania. Prokurator wyjaśniła również, że ze względu na materię sprawy i teren do zbadania, śledczy potrzebowali wielu godzin właśnie w terenie, aby zebrać szczegółowy materiał dowodowy.
14: Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin.
13: Po brutalnym ataku na terenie klasztoru zamarło życie. Policja pracowała w miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych. Odwołano wszystkie msze i spotkania.
15: Słuchacie wiadomości RDN.
12: Czy w Szerzynach zamiast samych numerów domów pojawią się także nazwy ulic? Gmina zaczęła przygotowania do uporządkowania nazewnictwa dróg. Odbyło się już wstępne spotkanie z radnymi, a opracowanie w tej sprawie przygotowuje Uniwersytet Warszawski. Wójt Szerzyn Grzegorz Gottfried w programie Słowo za Słowo mówił, że chodzi przede wszystkim o uporządkowanie przestrzeni i ułatwienie dotarcia pod konkretny adres, między innymi służbom ratunkowym.
16: Dziś mamy, ujmując topograficznie, porozrzucane numery domów na obszarze całych Szerzyn. One nie są ułożone w sposób narastający bądź też zmniejszający się. Często na jednym przysiłku jest numer bardzo niski, na drugim jest bardzo wysoki. To powoduje, implikuje problemy z dotarciem na przykład karetki, już nie mówię o kurierach czy innych dostawcach, ponieważ trudno określić punkt, w którym mieści się dany adres.
12: Opracowanie przygotowane pod kierownictwem profesora Marcina Solarza jest już na ukończeniu. Wstępne propozycje nazw zostały przedstawione radnym. Mają nawiązywać m.in. do lokalnej historii, geografii oraz postaci związanych z Szerzynami. Po otrzymaniu gotowego opracowania w urzędzie ma odbyć się debata. Dopiero później zapadną decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia nazw ulic. Może to nastąpić już od 1 stycznia 2027 roku.
17: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
12: Pod hasłem Polska Gdańska silna wiarą i trzeźwością. Jutro i w niedzielę w sanktuarium świętego Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie odbędzie się 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy kurii diecezjalnej ksiądz Zbigniew Guzy, do udziału zaproszone są szczególnie osoby zmagające się z uzależnieniami, ich rodziny i osoby współuzależnione. Podkreśla, że alkohol nie rozwiązuje problemów, ale one narastają.
0: Każdy kontakt z alkoholem, narkotykiem stwarza niebezpieczeństwo tragicznych również sytuacji, niebezpieczeństwo popadnięcia w chorobę uzależnienia, która to choroba dla nikogo nie była celem życiowym. I stąd nieraz, jeżeli słyszymy, jak ktoś mówi o tym, że pić pije, czy używa narkotyki, ale nie ma się co obawiać o niego, bo on się nie chce uzależnić, no to jest to niewłaściwy komunikat. Nikt nie chciał zostać osobą uzależnioną, nikt nie chciał przeżywać sytuacji takich, które są związane z używaniem alkoholu czy innych używek.
12: Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę o 10:15. Uczestnicy wezmą udział w Drodze Krzyżowej, natomiast o godzinie 11:00 odprawiona zostanie msza święta. Liturgii przewodniczyć będzie kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza będzie transmitowana w Radiu RDN. W programie pielgrzymki o godzinie 12:15 będą także świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. To będzie 23. już rok działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja odbędzie się 1 października o godzinie 11:00 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością wśród sądeczan, bo na sezon akademicki zapisało się aż 300 osób. Nie ma już wolnych miejsc, a możliwość uczestnictwa w wykładach i zajęciach mają jeszcze tylko ci, którzy zapisali się na listę rezerwową. Jak mówi prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk, taka frekwencja pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na inicjatywy dla seniorów.
8: Współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami, organizacjami na terenie Nowego Sącza. Taka przyjazna, dobra atmosfera dyrekcji tych instytucji powoduje, że nasi słuchacze chodzą w różne miejsca, do biblioteki, chodzą do małej galerii, chodzą do Sokoła, na basen, tam jest ogromne też zainteresowanie. Potrzebujemy tych zajęć gimnastyki ruchowej i w terenie, ale i na sali gimnastycznej.
12: Podczas inauguracji 23. sezonu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się wykład generała brygady profesora doktora habilitowanego Tadeusza Szczurka, który jest byłym rektorem Akademii Wojskowej. Temat wykładu to państwo jako gwarant bezpieczeństwa.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przelotne opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych. Co jakiś czas ten parasol nam towarzyszy i teraz na przykład przed chwilą nam popadałoby w Tarnowie i te opady deszczu, przypominam, do południa lokalnie jeszcze mogą występować. Po południu już powinniśmy mieć tutaj w regionie tarnowskim przejaśnienia, a nawet i powinno pojawić się słońce. 15 stopni dziś, jutro 20, pojutrze 21, a w przyszłym tygodniu nawet 22.
0: Sponsorem było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos tego słońca, to jutro przed południem jeszcze mogą chmury dominować, ale po południu już powinno nam się zrobić słonecznie. W niedzielę częściowe zachmurzenie, poniedziałek słońce, niebo bezchmurne, wtorek słońce, niebo bezchmurne, środa słońce, niebo bezchmurne, czwartek, piątek. No tak przynajmniej wstępnie prognoza pogody nam wygląda na przyszły tydzień. No i te temperatury w ciągu dnia, jak mówiłem, nawet 22 stopnie, ale noce chłodne, 7-8 stopni. Tak więc wygląda na to, że jesień, no nie będzie miała tylko takie oblicze jak teraz, pochmurne, deszczowe, ale też i słoneczne. 7 minut mamy po godzinie 10. Ewa Farna teraz na skróty, a za chwilę jeszcze Enrique Iglesias.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły. I największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity. Charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.

14 minut po godzinie 10 czas zaglądać do kalendarza świąteń nietypowych. Dziś w kalendarzu mamy Światowy Dzień Farmaceuty, obchodzony właśnie każdego roku 25 września. Wyjątkowy dzień, który zrodził się z miłości i szacunku do zawodu, który jest nieodzownym takim elementem naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Tak więc pozdrawiamy wszystkich farmaceutów. To okazja nie tylko do docenienia pracy farmaceutów, ale przede wszystkim do przypomnienia sobie, jak ważną rolę odgrywają w naszym codziennym życiu. I dzisiaj również, a propos naszego codziennego życia, też ważną rolę odgrywają budowlańcy, no bo przecież nie wyobrażamy sobie, jak tutaj możemy mieszkać i kto nam ten dom zbuduje bez budowlańców. Dlatego szczególnie tutaj pozdrawiamy wszystkich budowlańców. Dzień o bardzo długich tradycjach, sięgający nawet czasów przedwojennych. Tak więc pozdrawiamy wszystkich fachowców, którzy cieszą się ogromną renomą, nie tylko w naszym kraju, ale również i za granicą, bo bez nich ciężko by nam było. Ja wiem, że każdy z nas to złota rączka, ale nie wszystko jesteśmy w stanie naprawić, czy wszystko jesteśmy sami zbudować. I tutaj potrzebujemy takiego budowlańca. Dlatego, właśnie, a propos Dnia Budowlańca, podaj cegłę, Izabela Trojanowska, dla naszych wszystkich budowlańców.

0: budować cegłę. Tak, cegła do cegły i budujemy my doma. Dzisiaj dzień budowlańca, tak więc pozdrawiamy jeszcze raz. I to właśnie była piosenka dla naszych wszystkich budowlańców. No pozostajemy przy piosenkach, przy wyjątkowych teraz piosenkach. No i przechodzimy do kultury, bo dziś a propos właśnie wydarzeń kulturalnych. Dokładnie 60 lat temu, ale wcześniej może fragment muzyczny.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: Tak, właśnie, dokładnie 60 lat temu, 25 września 1966 roku, Telewizja Polska rozpoczęła nadawanie serialu Czterej Pancerni i Pies, nakręconego na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego pod tym samym tytułem. Łącznie w trzech seriach produkcji w Czterej Pancerni i Pies zostało zrealizowanych 21 odcinków. No i co najważniejsze, sukces serialowi zapewniła świetna gra aktorów w rolach głównych. Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Włodzimierz Pres, Wiesław Gołas, Roman Wilhelmi, oczywiście Pola Raksa. No i tutaj a propos właśnie tego serialu, no zdarzały się zabawne historie, ale też i niebezpieczne przygody. Janusz Gajos, kreujący Janka Kosa, wspominał, jak kiedyś w przerwie zdjęciowej Roman Wilhelmi w roli tutaj porucznika Olgierta Jarosza pobił na planie filmowym rekord prędkości w bieganiu. Jak to wszystko wyglądało? Proszę posłuchać.

0: trzeba było dla wywołania atmosfery wojennej posłać taki olbrzymi wybuch. Efekt tego wybuchu musiał wyjść ponad koronę lasu. Trzeba było tam założyć parę kilo trotylu, a Romek, który nie brał udziału w tym ujęciu, poszedł sobie właśnie do tego lasu i w pewnym momencie, kiedy usłyszał komendę reżysera, uwaga, zaczynamy, zorientował się, że stoi tuż obok czerwonej chorągiewki. To znaczyło, że tuż obok niego jest wkopane w ziemię te kilka kilogramów trotylu i wtedy podobno pobił ten rekord.
1: No tak, to takie różnego rodzaju historie podczas kręcenia czterech pancernych i te historie no, można między innymi również nie tylko zobaczyć, ale przeczytać, bo sporo różnego rodzaju właśnie ciekawych anegdot znajdziemy na temat tego filmu Czterej Pancerni, którzy zwyciężyli w 1995 roku w plebiscycie Telewizji Polskiej na ulubiony polski serial, później powtórzyli sukces w 2000 roku, a przygody pancernych były emitowane także nie tylko u nas w kraju, ale za granicą, w Czechosłowacji, Finlandii, na Węgrzech, na Kubie, no i a przede wszystkim bardzo popularny serial tutaj w Polsce. Pozostańmy jeszcze przy filmie. No właśnie, a propos filmu i a propos wydarzeń sportowych. Dzisiaj przypominamy siatkówka, to godzina 17, później piłka nożna, godzina 20:45, ale coś dla tych, którzy kochają sporty zimowe i skoki narciarskie. Moi kochani, film z niecierpliwością, wydaje mi się, na ten film czekają nie tylko fani skoków narciarskich, ale przede wszystkim fani Adama Małysza, bo Adam, coraz bliżej kin, pierwszy film, a dokładnie pierwszy zwiastun tego filmu Adam Małysz, a dokładnie Adam już pojawił się, możemy zobaczyć, czyli film traktującym o historii legendarnego zawodnika Adama Małysza zadebiutuje w kinach dopiero w styczniu 2027 roku, czyli w sumie no już niebawem, ale jeszcze musimy troszeczkę poczekać, ale już możemy właśnie zobaczyć zwiastun do tej produkcji filmowej Adam. I tutaj już też możemy między innymi w tym zwiastunie dowiedzieć się na górze wysokiej skoczni. Zawodnik przygotowuje się do oddania skoku, następnie rusza rozbiegiem, stopniowo zwiększając tempo. No właśnie. I jak to wszystko wygląda z perspektywy Adama, no to w tym już zwiastunie do tego filmu można zobaczyć. No i co najważniejsze, w rolę wybitnego sportowca Adama Małysza wcielił się aktor Bartłomiej Deklawa, a dzieło reżyseruje natomiast Tomasz Matuszczak. Przypominam, Adam, czyli Adam Małysz i film o Adamie Małyszu w styczniu 2027 roku, a już teraz możemy zobaczyć zwiastun właśnie do tego filmu. To tyle na razie z wydarzeń kulturalnych. Do nich jeszcze wrócimy, a dokładnie wrócimy za 7,5 minuty, punktualnie o 10:30.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam Szlendi.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Mościerz, zapraszam. Dziś będzie ostatni koncert 33. Festiwalu Muzyki Odnalezionej i Kameralnej. Odbędzie się w sali lustrzanej o godzinie 18. Tym razem będzie to połączenie gitary i fortepianu w wykonaniu hiszpańskich muzyków. Wstęp jest wolny. Już dziś odbędzie się też koncert galowy w ramach Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantatibus Organis. Wczoraj odbyły się przesłuchania wszystkich uczestników. Adam Czuchra z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Zasowie jest już organistą od 20 lat. Mimo tak długiego doświadczenia w czasie zmagań konkursowych mierzył się ze stresem.
5: Bardzo duże emocje i trema, bo to mój właściwie pierwszy występ na takim wydarzeniu. Na pewno świetni organiści, jest czego posłuchać. Instrument inaczej pracuje, inaczej brzmi. Każdy organista jest, wiadomo, inaczej przyzwyczajony do instrumentu, na którym gra codziennie. Miłość do muzyki, zainteresowanie muzyką właściwie od najmłodszych lat. Natomiast dlaczego akurat organistą? Jakaś taka aura w domu była, mocny akcent postawiony na religijność, na wiarę, na Boga.
4: Finał konkursu odbędzie się dziś w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. O godzinie 18 odprawiona zostanie msza święta, a od godziny 19 do 21 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Festiwal odbywa się w cyklu czteroletnim. Japońska kultura, literatura, muzyka i kulinarne tradycje spotkają się w jednym miejscu podczas wydarzenia Smaki, Słowa i Melodie Japonii. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na finał japońskiej części projektu Literatura bez granic. Wydarzenie odbędzie się jutro w Nowosądeckim Ratuszu. Finałowe popołudnie połączy spotkanie autorskie i podróżnicze. Literaturę czytaną w dwóch językach, tradycyjne japońskie instrumenty, ceremonie parzenia herbaty oraz smaki japońskiej kuchni. O 16:00 odbędzie się spotkanie z Kasią i Wojtkiem Grabowskimi, autorami książki Poznaj Japonię, Twój przewodnik po kraju kwitnącej wiśni, kultura, zwyczaje i praktyczne wskazówki. Podczas spotkania podróżnicy opowiedzą o codziennym życiu Japończyków, miejscowych zwyczajach i zasadach. O godzinie 17:30 rozpocznie się czytanie performatywne Głosy Świata. Wybrane fragmenty literatury japońskiej zabrzmią w języku polskim i japońskim. Muzycznym finałem wydarzenia będzie koncert zespołu Amaterasu, który rozpocznie się o 18:30. Publiczność usłyszy tradycyjne japońskie bębny oraz flet. Na spotkanie autorskie z Kasią i Wojtkiem Grabowskimi oraz koncert muzyki japońskiej obowiązują bezpłatne bilety wstępu. Można je odbierać w wypożyczalni Głównej Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. A teraz zaproszenie do Krynicy na koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego, podczas którego zabrzmi jedno z najsłynniejszych dzieł muzyki barowej Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, 27 września w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju. Wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa imienia Adama Wrońskiego pod batutą maestro Mieczysława Smydy. W partii solowej na skrzypcach zagra natomiast Anna Hara Pióro. W przestrzeni kościoła zdrojowego zabrzmią najbardziej rozpoznawalne fragmenty tego barokowego arcydzieła. Początek o 16:00. Film o świętym Maksymilianie Kolbem, nagrodzony na festiwalu Niepokalana, Triumf Serca zdobył Grand Prix festiwalu. To poruszający dramat oparty na prawdziwej historii świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Film amerykańskiego reżysera Antonego D'Ambrosio rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbe się kończy, w celi śmierci. Główną rolę zagrał pochodzący z Tarnowa aktor Marcin Kwaśny.
3: Mnie fascynuje w tej postaci to, jak wielką wiarę miał Maksymilian, jak wielką pokorę, jak wszystko nabierzał Bogu przez Maryję. Nie zagrałbym tej roli, nie będąc człowiekiem wierzącym, bo to jednak jest bardzo ważne. Ja powiedziałem: Panie Jezu, a jeżeli dasz mi tę rolę, to ja zrobię wszystko, schudnę 10 kilo, nie będę narzekał na planie. Schudłem 10 kilo, a na planie były naprawdę ciężkie warunki, bo to była cela chłodna, zimna, wilgotna, ciemna i pracowaliśmy po 12-14 godzin, ale ja nie narzekałem, po prostu miałem wdzięczność w sercu, że mogę zagrać tę postać.
4: Film o świętym Maksymilianie Marii Kolbem w Polsce obejrzało już około 200 tysięcy widzów. Ponad 150-letnie dzieje tarnowskiego Sokoła będzie można zobaczyć w Tarnowie na wystawie plenerowej w podcieniach budynków Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Już jutro pojawi się 18 plansz, na których będzie można obejrzeć dzieje Towarzystwa Historycznego Sokół od narodzin do współczesności. To nie tylko opowieść o sporcie, ale też o patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, działalności społecznej i walce o niepodległość. Na plakatach zobaczymy m.in. wkład członków Sokoła w tworzenie Błękitnej Armii, ich udział w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich, a także rolę organizacji w rozwoju sportu i harcerstwa na ziemiach polskich. Otwarcie wystawy W jedności siła Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od narodzin do współczesności będzie o godzinie 16. Wystawa będzie czynna do 11 listopada.
2: To były wiadomości kulturalne.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Deszcz zaraz w regionie tarnowskim, chmury cały czas, no i te chmury do godziny 12-13, opady deszczu do godziny 11, tak godzinowo synoptycy nam zapowiadają, po południu już przejaśnienia. Przejaśnienia jutro, w niedzielę, to już ma być słonecznie, poniedziałek, wtorek, błękitne niebo i temperatury, które nam się będą zmieniać, jutro 20, niedziela 21.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Ale zanim przejdziemy do 20-21 stopni, to dziś tylko 15. Jutro przed południem jeszcze chmury mogą występować, ale po południu już powinno być słonecznie i to słońce nam się utrzyma nie tylko w niedzielę, ale również i w przyszłym tygodniu, a dokładnie cały przyszły tydzień zapowiada nam się bardzo ładnie. 24 minuty nam zostało do godziny 11. A propos ładnych klimatów, słońca i ciepła, no to przenieśmy się na chwilę do Afryki. Zespół Toto.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.

Tańczyliśmy w blasku księżyca, a taniec to też część aktywności fizycznej. A przypominamy, cały czas trwa Europejski Tydzień Sportu. On trwa od 23 września i potrwa do 30 września. Ja wspominałem wcześniej w porannym naszym spotkaniu, że 60% Polaków nie rusza się wcale, czyli nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. A jak to jest w całej Europie? Okazuje się, że Europejczycy są bardziej aktywni niż 4 lata temu. Przeprowadzono kolejne badania i z tych najnowszych badań Eurobarometru opublikowanego przez Komisję Europejską w związku właśnie z tym Europejskim Tygodniem Sportu dowiadujemy się wciąż jednak duża część mieszkańców Unii Europejskiej, że nie podejmuje jednak żadnej aktywności fizycznej. Jak to wygląda dokładnie? Jak wyglądają te badania? Otóż wynika z nich, że 38% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu, o 6%, a dokładnie o 6 punktów procentowych więcej niż w 2022 roku, kiedy były przeprowadzane te badania. Odsetek osób aktywnych niemal codziennie wzrasta do 9%, czyli o 3 punkty procentowe. Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się grupa osób, które w ogóle nie ćwiczą ani nie uprawiają sportu i w 2022 roku to było 45% badanych. Obecnie jest 39%. No i co z tego badania wynika? Że Polacy są mniej aktywni niż Europejczycy. W przypadku Polaków statystyki wyglądają no mniej korzystnie. Co piąty Polak spełnia normy tylko WHO dotyczące aktywności fizycznej w czasie wolnym, jeżeli nie uwzględnić spacerów. Tak wynika właśnie z raportu. A dlaczego my ćwiczymy? No bardzo prosty jest ten sposób. Najczęściej wskazywanym powodem podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców Unii Europejskiej jest chęć poprawy lub utrzymania zdrowia fizycznego. Poprawa albo utrzymania zdrowia fizycznego. To jest po prostu ta chęć, dlaczego trenujemy. No ale my to tutaj jeszcze dowiadujemy się, dużą rolę w aktywności odgrywa przemieszczanie się. 43% osób w wieku 15+, regularnie chodzi pieszo lub jeździ na rowerze, a weekend będzie ku temu idealny, przypominam, słoneczko, temperatura 20 stopni, 21, tak więc warto wybrać się na spacer, potrenować, poćwiczyć, a samo regularne przemieszczanie się deklaruje 44% badanych, 10% korzysta w tym celu z roweru lub rolek. 28% Polaków regularnie spaceruje w czasie wolnym, podczas gdy 36% w ogóle nie podejmuje takiej aktywności. Dowiadujemy się właśnie z tych badań. No to moi kochani, proszę pamiętać i nie zapominać, Europejski Tydzień Sportu trwa do 30 września, a jak się skończy ten Tydzień Sportu, to nie zakładamy, jak to się mówi, korków na haku, tylko dalej trenujemy, dalej ćwiczymy, no i dbamy o to swoje zdrowie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: RDN Małopolska.
6: Czy w Limanowej dojdzie do referendum? Sprawie przyjrzymy się w tych wiadomościach. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II.
7: Przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego.
6: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Limanowej może dojść do referendum w sprawie odwołania burmistrz i Rady Miasta. Komitet referendalny złożył już wniosek w tej sprawie do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Teraz ruszyć musi zbiórka podpisów. Informacje na ten temat zebrała Maria Mułka.
8: W Limanowej zawiązał się komitet referendalny, który dąży do odwołania Jolanty Juszkiewicz z funkcji burmistrza. Referendum ma też dotyczyć odwołania obecnej Rady Miasta. Inicjatorzy komitetu podkreślają, że ich zdaniem Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o zaciągniętych kredytach i przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta. Referendum zostanie przeprowadzone, jeśli w ciągu 60 dni zebrane zostaną minimum 1142 podpisy pod wnioskiem. Później delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu wyznaczy termin głosowania. Wynik referendum będzie wiążący, jeśli weźmie w nim udział 3/5 uczestników poprzednich wyborów w 2024 tym roku. To oznacza, że swój głos oddać musi dokładnie 3804 mieszkańców.
6: Już dzisiaj warto zaplanować czas, by pomóc innym. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie organizuje akcję oddawania krwi. Odbędzie się ona już w najbliższy wtorek w godzinach od 8 do 12 w sali konferencyjnej Starostwa przy ulicy Narutowicza 38. To już kolejna taka akcja.
9: Dotychczas uczestniczyło 826 osób, gdzie oddano 372 litry krwi. Zachęcam bardzo, bo to jest najcenniejszy dar, który możemy oddać drugiemu człowiekowi. 29 od godziny 8. Wiem, że już wiele osób się pyta, jest zainteresowanych, dlatego serdecznie zapraszam.
6: Zapraszał starosta tarnowski Jacek Chudyma. Rejestracja planowana jest od godziny 8 do 11, a krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Wybierając się na akcję, trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Soki, owocowe herbaty, a może konfitury i warzywa. Na progu jesienno-zimowego sezonu zachorowań na grypę i przeziębienia sądeczanie rozpoczynają coroczną naturalną suplementację. Rynek Maślany w Nowym Sączu to dobre miejsce na znalezienie produktów, które mogą służyć wzmacnianiu naszej odporności.
10: Pigwa najlepsza. Można robić takie różne soki, nalewki. Jest czosnek, mamy imbir, fantastyczne. I miód. No miód, przecież tu na Maślanym rynku jest tyle ludzi, co mają miód spadziowy, kwiatowy, lipowy. Z gryki, herbata gorąca, malinki, kompoty, no herbata z cytryną, z miodem, imbir.
11: Polecam sok malinowy z własnych malinek na cały rok.
12: Na przeziębienie no to tylko malinki.
6: Lekarze, a także Sanepid oprócz stosowania naturalnej suplementacji zalecają także profilaktycznie szczepienia na grypę, co ma zwiększyć powszechną odporność i zapobiegać dalszym zachorowaniom. Do tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
5: Z życia Kościoła.
6: Nowy semestr, nowe wyzwania i ciekawe tematy. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje konsekwencje społeczne i kulturowe niesie ze sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym. To m.in. zagadnienia jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz Jan Bartoszek.
7: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
6: Wykłady odbędą się we wtorek 29 września w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę 30 września w auli Świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Początek o 17. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką. A Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno i deszczowo, ale te deszcze już w naszym regionie powinny minąć. Teraz tylko chmury, a po południu już przejaśnienia, a nawet i słońce. Słońce jutro i pojutrzem, ale jutro jeszcze w godzinach porannych mogą chmury tutaj w regionie występować, natomiast już po południu powinno być słonecznie. Niedziela słoneczna nam się zapowiada i przyszły tydzień również ze słońcem i temperatury 20-21 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Autopromocja.
2: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
3: Bo my bardzo.
2: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
3: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
2: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13:10. Zapraszają
3: Elżbieta Teper
2: i Justyna Dziedzic.
0: To była autopromocja. Kiss me,

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Słukowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Jury Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej postanowiło po wysłuchaniu wszystkich uczestników dopuścić do przesłuchań finałowych 5 organistów. Są nimi Adam Czuchra, organista z Zasowa, Piotr Kołodziej, organista z Kościoła Błogosławionej Karoliny w Tarnowie, Damian Kłaga, organista z Wierzchosławic, Szymon Pawlik, drugi organista z Kościoła Świętego Jakuba w Brzesku oraz Filip Przybyło, organista z Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Przesłuchania finałowe odbędą się dziś w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie od 13.30 do 16.00. O godzinie 18.00 będzie msza święta, na której zagra juror profesor Henryk Jan Botor, a po niej nastąpi ogłoszenie wyników i koncert galowy laureatów. Wstęp jest wolny. Już dziś w parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu odbędzie się comiesięczne czuwanie, początek o godzinie 17.30. Wśród intencji będzie także modlitwa o uwolnienie od zniewoleń, także uzdrowienia duszy i ciała. W programie m.in. różaniec, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także uczczenie relikwii świętego Szarbela. Wszystko zakończy się apelem jasnogórskim. Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością w sobotę i w niedzielę w Sanktuarium Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie odbędzie się 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej ksiądz Zbigniew Guzy, do udziału zaproszone są w szczególności osoby zmagające się z uzależnieniami, ich rodziny oraz osoby współuzależnione.
2: Cel tej pielgrzymki jest taki sam jak u początku. Modlitwa o łaskę trzeźwości dla siebie, dla swoich bliskich, dla narodu. Proszą o przemianę życia. W pielgrzymce też mieści się ten moment zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków.
1: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę o godzinie 21.00, będzie apel jasnogórski, następnie rozpocznie się czuwanie modlitewne. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę o godzinie 10.15. Uczestnicy wezmą udział w drodze krzyżowej, natomiast o godzinie 11.00 odprawiana zostanie msza święta. Liturgii przewodniczyć będzie kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza będzie transmitowana w radiu RDN. W programie pielgrzymki o godzinie 12.15 będą także świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Organizatorami pielgrzymki do Szczepanowa są Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości. To okazja, by spojrzeć na swoje życie, emocje i wiarę. Będą goście, integracja, atmosfera sprzyjająca otwartości, inspiracji i wymianie doświadczeń. Trwają zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. Na początku października w arenie Jaskółka w Tarnowie odbędą się spotkania dedykowane uczniom klas 8 i szkół ponadpodstawowych.
3: Cieszymy się już 6. edycją tego wydarzenia. Rok temu właśnie też to wydarzenie nas zaskoczyło swoją frekwencją. Liczymy i też zapraszamy, żeby młodzież przyjechała na tegoroczne Powstań i Żyj. Co roku ma inną odsłonę. Rok temu poruszaliśmy temat stresu, a w tym roku chcielibyśmy, myślę, poruszyć taki bardzo ważny temat, może taki też skryty, czasem niewypowiedziany, ale dotyczący kwestii przebaczenia w naszym życiu. Sobie, drugiemu człowiekowi. Dlatego ten tytuł, Powstań i Żyj, dzięki przebaczeniu, żeby zobaczyć, że czasem może to nieprzebaczenie blokuje nas, odbiera dobry nastrój, odbiera pokój serca.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Tomasz Chrupek. Zapisy trwają jeszcze do niedzieli za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. Spotkanie pod hasłem Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu odbędzie się w arenie Jaskółka w Tarnowie 7 października dla szkół średnich i 8 października dla klas 8. Pod hasłem Małżeństwo rodzi życie w sobotę i w niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jej celem jest wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężaniu współczesnych zagrożeń. Na spotkanie modlitewne zaprasza ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie, który jest organizatorem tej pielgrzymki.
4: Chcemy w taki zawsze szczególny sposób w czwarty weekend września spotkać się u Matki Bożej po to, to, aby u początku roku szkolnego, który zawsze jest intensywny, zawierzyć Matce Bożej, ale też i po to, żeby sobie małżonkowie powiedzieli dobre słowo, żeby się wzmocnili, żeby padło to wyznanie, które jest bardzo ważne, potrzebne. Kocham Cię, dobrze, że jesteś. Dzisiaj coraz więcej małżeństw ma trudności z poczęciem poprzez różne trudności wychowawcze, ale także i trudności finansowe i być może komunikacyjne. Każde jedno małżeństwo gdzieś się mierzy z najróżniejszymi rzeczami, a Jasna Góra jest takim miejscem, gdzie każde małżeństwo jest u siebie i każde małżeństwo zapraszamy.
1: Dwudniową pielgrzymkę rozpocznie w sobotę msza święta w kaplicy Matki Bożej o godzinie 15.30 w intencji Ojczyzny i Polskich Rodzin. W programie zaplanowano modlitwę, konferencję oraz czas świadectw.
4: Zaczynamy o godzinie 15.30 mszą świętą w kaplicy ikony jasnogórskiej pod przewodnictwem przewodniczącego Rady do spraw konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla. Tradycyjnie mamy drogę krzyżową na wałach jasnogórskich o godzinie 19.30, zawsze z rozważaniami dotyczącymi życia rodzinnego, małżeńskiego. W niedzielę rozpoczynamy o godzinie 9 w auli ojca Kordeckiego, gdzie dwa małżeństwa, państwa Agata i Andrzej Mleczkowie oraz Małgorzata i Łukasz Felchmin, podzielą się swoim doświadczeniem życia małżeńskiego właśnie w kontekście tytułu tegorocznej pielgrzymki Małżeństwo rodzi życie, a o 11 msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego.
1: Podczas pielgrzymki małżeństw i rodzin mowa będzie także o różnych wymiarach rodzicielstwa, nie tylko fizycznym, ale także duchowym i emocjonalnym, tak jak brzmi temat konferencji, hasło pielgrzymki Małżeństwo rodzi życie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Mieszkańcy osiedla nauczycielskiego w Tarnowie mają dość hałasu. Sprawdzimy, jakie rozwiązania może zaproponować miasto.
2: W tej mapie hałasu będą również uwzględnione drogi, które wykazują wzmożone natężenie ruchu.
1: Będą też efekty działań poszukiwane na Sądecczyźnie. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty. Przemyska prokuratura przygotowała cały materiał dowodowy w tej sprawie. Czeka na możliwość przesłuchania 31-letniego obywatela Ukrainy. Kiedy do tego dojdzie, prokuratura w Przemyślu czeka na decyzję lekarzy. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
3: Śledczy nie przesłuchali Ihora M., bo ten na razie do tego się nie nadaje. Jego stan psychiczny i fizyczny badają w tej chwili powołani przez prokuraturę biegli i to oni zdecydują, czy śledczy będą mogli przedstawić mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa.
4: Wymaga opieki medycznej, pozostaje pod opieką lekarską. Stąd właśnie mamy tą wątpliwość, że może nie być możliwe w ciągu tych 48 godzin od chwili zatrzymania wykonanie z jego udziałem czynności procesowych.
3: Tłumaczyła rzecznik prokuratury w Przemyślu Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz. Jeśli sprawcy nie uda się przedstawić zarzutów dziś, to prokuratura zawnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, a za popełnione czyny grozi mu dożywocie.
1: Badanie poziomu hałasu na osiedlu nauczycielskim w Tarnowie ma się odbyć w przyszłym roku. To odpowiedź Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie na petycję mieszkańców. Podpisało się pod nią 160 osób. Jak już mówiliśmy w wiadomościach, mieszkańcy chcą pomiaru hałasu i ruchu, a także wdrożenia rozwiązań ograniczających hałas. Petycja trafiła do Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie.
2: Do projektu budżetu na przyszły rok Wydział Ochrony Środowiska zabezpiecza środki na opracowanie mapy hałasu dla miasta Tarnowie. W tej mapie hałasu będą również uwzględnione drogi, które wykazują wzmożone natężenie ruchu i one również będą objęte tymi badaniami hałasu. Będzie to również obwodnica miasta Tarnowa na wysokości osiedla nauczycielskiego, jak również tego osiedla, które powstają, które się tam rozbudowywują w okolicy Alei Tarnowskich.
1: Mówił Grzegorz Wałęga, dyrektor z DIK-u. Na osiedlu nauczycielskim około 90 domów znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli obwodnicą i ulicą Lwowską. Mieszkańcy apelują w petycji o wykonanie reprezentatywnych pomiarów hałasu nie tylko przy samych drogach, ale także w różnych częściach osiedla.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sądecka policja zatrzymała 13 poszukiwanych w ramach akcji organizowanej w całej Małopolsce. Udało się też odnaleźć jednego zaginionego.
5: W akcji poszukiwany brało udział 189 policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Celem było zatrzymanie osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Zaangażowani byli mundurowi z wszystkich jednostek policji w Małopolsce. Sądeccy funkcjonariusze zatrzymali 10 osób poszukiwanych na podstawie wydanych przez sądy nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. 6 zatrzymanych zostało faktycznie doprowadzonych do więzienia, gdzie będą odbywać kary w wymiarze od 14 dni do 6 miesięcy. Pozostałych 4 zatrzymanych, którzy mają do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności, ostatecznie wpłaciło grzywny, tym samym uwalniając się od więzienia. Dodatkowo podczas działań policjanci ustalili miejsca pobytu 3 osób poszukiwanych przez prokuraturę do dalszych czynności prawnych oraz odnaleźli jedną zaginioną osobę.
1: Relacjonował Krzysztof Niedzielan.
6: Z życia kościoła.
1: Przebudowa placu sanktuaryjnego przy Bazylice w Limanowej idzie pełną parą. Główne roboty trwają tutaj od jesieni zeszłego roku. Wcześniej plac był też zamknięty z powodu remontu domu pielgrzyma. To oznacza, że przez ostatnie 3 lata nie odbywają się tu msze święte plenerowe. Konieczne było też wykonanie nieprzewidzianych wcześniej prac, mówi proboszcz parafii i kustosz sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Nowej, ksiądz Wiesław Piotrowski.
7: Okazało się, że rury, które odwadniały ten plac, są uszkodzone, popękane. Gdy rozpoczęły się już dodatkowe prace, wykonawca zauważył też, że główne schody do ołtarza polowego są popękane, więc też wypadałoby najpierw je odremontować, aby później już po tej nowej kostce nie jeździć ciężkim sprzętem.
1: Dodatkowo parafia zleciła więc też odnowienie nadgryzionych przez ząb czasu krużganków, w których znajdują się figury Matki Boskiej z całego świata, a także remont wieczernika. Na koniec ułożona zostanie kostka brukowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Popadało, może za dużo powiedziane, no pokropiło zgodnie z planem, tak zapowiadali meteorolodzy dzisiaj. Rozklapany piątek od rana, przeważnie pochmurno, ale też będą jeszcze chwile ze słońcem. W godzinach popołudniowych powinno pojawić się słońce i na termometrach powinniśmy zobaczyć troszeczkę więcej. Na razie jest 12 stopni. Nie jest źle, no 12-13 kresek. No trochę chłodno, ale to przez wiatr. Najgorszy jest wiatr.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dzisiaj do 16 stopni zapowiadają meteorolodzy, być może będzie więcej, wczoraj zapowiadali do 14, a było 15, kresek powyżej zera. Na jutro 20 stopni i już niebo bez deszczowych chmur, w niedzielę 21 stopnie i przyszły tydzień słoneczny, złota polska jesień.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Razem będziemy wchodzić w weekend. Bardzo przyjemnie witać Państwa w piątek 25 września 2026 roku. Jerzy Olszówka, kłaniam się, dzień dobry. Będziemy do godziny 17 wspólnie z przebojami.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki bliżej Ciebie.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
13: Pistoli. Loka.

and Fire i Jennifer Lopez w popołudniowym piątkowym programie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, oczywiście pełnym przebojów. 25 dzień września. Słońce nam wstało o 6:27, które chowało nam się za chmurami od rana, ale z biegiem dnia będzie go coraz więcej po to, aby w weekend jeszcze bardziej nas nacieszyć promieniami słonecznymi i w przyszłym tygodniu będzie dużo pogodnego nieba, złota polska jesień. Do zachodu słońca pozostało 6 godzin 9 minut, o 18:27 zajdzie słońce, dzień liczy sobie 11 godzin 59 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny 55 minut 30 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 4 godziny 22 minuty i 30 sekund, 87 dni i przyjdzie do nas astronomiczna zima. My się zimy nie boimy, bo kaloryfery już nie może, jeszcze nie gorące, ale już są ciepłe. To jest dobry prognostyk na przyszłość. Jest 19,5 minuty po godzinie 12. Urszula.

Aniowie i Urszula. Ja już wiem, że Roy Orbison teraz zaśpiewa przed 12.30. Będzie o kolorze blue. Kalifornii dokładnie. O 12.30 wiadomości pogodowe.

0: Taki zastrzyk melancholii od Roya Orbisona California Blue. Ale wszystko wygląda na to, że te deszczowe, pochmurne dni już za nami od jutra przez kilka dni, także na pewno do końca września i na początku października cieszyć się będziemy pogodną aurą.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Jeszcze chmury nad naszymi głowami, ale już widzimy, że błękit dzisiaj powinniśmy zobaczyć. Na pewno od jutra będzie go pod dostatkiem dla każdego. Na termometrach nawet przyzwoicie jest w tej chwili, bo 13-14 stopni pokazują termometry, maksymalnie będzie ich 16. Jutro 20 stopni, w niedzielę 21, kolejny tydzień to 22 i kolejne dni 21-21. Tak wygląda końcówka września.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Wiatr zachodni teraz wieje z prędkością około 18 km na godzinę. Od czasu do czasu spieszy mu się i w porywach wieje do 40 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, ale przechodzić będzie w korzystny. I w nocy już sytuacja biometeorologiczna korzystna. Będzie trochę chłodno, ale sucho.
9: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Na wietrze.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
4: Dzień dobry, zmotoryzowanym. Wyjeżdżam na początek na ulicę Nowego Sącza, które mokre dzisiaj, ale przyjezdne, w miarę płynnie na ulicy Węgierskiej, na ulicy Królowej Jadwigi Piłsudskiego, tutaj także spokojnie, Lwowska-Barskie, tutaj jest troszeczkę więcej samochodów, Barska-Pieczkowskiego, na ulicy Tarnowskiej ruch umiarkowany. W Tarnowie jak wyglądają ulice? Też w miarę płynnie, bez większych kłopotów, ale pamiętamy, mamy piątek, weekendu początek i te sytuacje będą się zmieniać, tak w Nowym Sączu, jak i w Tarnowie. No i podobna sytuacja też będzie pewnie i w Ryglicach, w Gorlicach, w Brzesku czy w Bochni. Możemy spodziewać się większego ruchu na drogach. Z tej okazji tym bardziej, że piątek zapowiada się pogodny i słoneczny i już mamy w planie wyjazdy gdzieś poza miasto, prawda? Tak jest. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Teraz zmienimy środek transportu. Wyjedziemy na ulicę miast czerwonym autobusem z Marylą Rodowicz.

Tak jest, Marylardowicz i czerwony autobus. I właśnie za szyby czerwonego autobusu można było podziwiać przez blisko 2 miesiące miasto Tarnów. Czerwony autobus ruszył na trasę w sierpniu tego roku, tak 3 sierpnia dokładnie. No i ostatnie dni, aby jeszcze można było przejechać czerwonym autobusem po Tarnowie, bo właśnie 30 września kończą się testy. Tak, autobus wykonuje swoje ostatnie przejazdy w ramach bieżącego programu pilotażowego właśnie do końca września. No, urzędnicy przeanalizują wyniki i testy i zainteresowanie pasażerów. No i pojawiły się nieoficjalne informacje, że w przypadku stałego powrotu linia mogłaby zmienić numer na 700, nawiązując w ten sposób do zbliżającego 700-lecia Tarnowa. Darmowa linia testowa i w tej chwili ma numer 55, no i kursuje po tarnowskiej Starówce, ulicy Wałowej. No i właśnie z końcem września kończy się ta linia. No i być może zostanie tylko wspomnieniem, a być może, tak jak mówiłem, wszystko zależy od urzędników i od analiz i wyników i od zainteresowania pasażerów. Czy autobus wróci, czy pozostanie tylko wspomnieniem? Tak jak na przykład, bo ten autobus, jeszcze wspomnę, nazywany jest przez mieszkańców Biedronką. Tak też nazywany jest, a i tak też nazywany był tarnowski tramwaj. No i teraz pytanie, czy zostanie wspomnieniem, tak jak tramwaj? A dokładnie właśnie 25 września w 1911 roku odbyła się uroczystość uruchomienia ruchu tramwajowego w Tarnowie. Był to poniedziałek i właśnie tego dnia, po uroczystym

Jeździe Rady Miejskiej i zaproszonych dostojnych gości z remizy na placu Kapłanówka do dworca kolejowego od godziny 17 oddano wozy tramwajowe do użytku publicznego. W czasie przejazdu tramwaju obie strony toru zalegały tłumy tarnowian. Wozy były przystrojone zieleniną, kwiatami i wstęgiami i miały one czerwony kolor z błękitno-złotym herbem miasta i nazywano je właśnie pieszczotliwie biedronkami. Wzorowane były na tego samego koloru tramwajach lwowskich. W Tarnowie tramwaj został zlikwidowany, właściwie zlikwidowały go władze okupacyjne, władze niemieckie. W 1942 roku trakcja przeszkadzała w ruchach wojsk na wschód, no i została rozebrana. A na ulicy Wałowej, kilka metrów od miejsca, gdzie był przystanek tramwajowy, w 2004 roku stanął symboliczny, historyczny przystanek tramwajowy z ławką, na której można sobie przysiąść. A na placu Sobieskiego, doskonale wiedzą mieszkańcy Tarnowa, od listopada 2012 roku stoi replika takiego wozu, który również przypomina o tym, że ulicami Krakowską, Wałową, Lwowską jeździł tramwaj. Długość tarnowskiej linii tramwajowej wynosiła 2580 metrów. Pozostaniemy przy pojazdach szynowych. W takim razie jedzie pociąg z Ryszardem Rynkowskim. To takie jeszcze wspomnienie lata. A skoro jesteśmy przy tarnowskim tramwaju, to tu obok tramwaju bardzo często próbowaliśmy się dostać na plac Kazimierza. No w tej chwili ten plac jest zajęty. Drugi dzień zdjęciowy do filmu Noce i Dnie.

Do Warszawy nie, a być może do Nowego Jorku, tyle że tam chyba nie wybudowali jeszcze torów, także byłoby trudno. Dlaczego wspomniałem o Nowym Jorku? Ponieważ właśnie tam jutro zagra Desmond Kennedy i promować będzie swoją płytę. Na antenie radia RDN Małopolska właśnie w tym tygodniu przesłuchujemy jego krążek The Wake of the Woods. Wasted właśnie w tej chwili przed godziną 13. To nowy album, w którym postanowił artysta na bardziej minimalistyczne podejście do pisania i produkcji, eksponując swój charakterystyczny głos.

Dermot Kennedy, płyta tygodnia w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenkarz aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jutro koncert w Nowym Jorku, 29 września. Także taki koncert przewiduje pierwszy w amfiteatrze, kolejny na stadionie. Będzie także w Virginii i w Karolinie Północnej. Da dwa koncerty. Trochę daleko. Coraz bliżej, godzina 13. Być tak blisko, o tym Kasia Kowalska. Punktualnie o 13 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Przy

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
5: Zapraszam, Szlendi.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie.
10: Już za chwilę poszukiwania 12-latka z Siechnic. Sprawdzimy też, jak postępują prace na obwodnicy zachodniej Nowego Sącza.
11: Do końca tygodnia będą przyszłego utrudnienia związane z rondem, bo tylko część ronda będzie przejezdna.
10: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Policja poszukuje 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek uciekł z domu i odjechał samochodem. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Mateusz Czmiel.
12: 12-letni Łukasz Nowak odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Policja nie podaje na razie, dokąd mógł się udać. Ostatni raz chłopiec był widziany na ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu. Policja prosi o przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Każdy, kto widział 12-latka lub samochód, którym odjechał, powinien pilnie skontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji lub pod numerem 112.
10: Rondo w Podrzeczu zostało rozkopane. To kolejny etap przebudowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, informuje starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Kierowcy muszą liczyć się tutaj z utrudnieniami w ruchu. Kierowcy przejeżdżają wahadłowo zgodnie z tym, jak prowadzi ich sygnalizacja świetlna.
11: Do końca tygodnia będą przyszłego utrudnienia związane z rondem, bo tylko część ronda będzie przejezdna, druga część będzie remontowana i od 5 listopada druga część, więc no ten okres będzie tutaj bardzo trudny dla kierowców i dla mieszkańców, no ale no nie ma innego rozwiązania, żeby to rondo zrobić. Natomiast prace bardzo intensywnie przebiegają od ronda w Brzeznej do ronda właśnie tu w Podrzeczu. No i oczywiście też już stabilizacja jest składziona i idą badania na tej części od ronda Podrzeczu do Murówki.
10: Przejazd całą obwodnicą będzie możliwy pod koniec tego roku. Starosta zaznacza, że chociaż otwarty jest już odcinek od ulicy Łącznik w Chełmcu do Marketu Budowlanego w Podrzeczu, to jeszcze pojawią się tu utrudnienia. Cała obwodnica zachodnia zostanie bowiem zamknięta na czas ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Zaginął 42-letni Krzysztof Fiód z Nowego Sącza. Jego rodzina i policja proszą o pomoc w ustaleniu, gdzie może przebywać mężczyzna. Zaginiony wczoraj około godziny 14 wyszedł ze swojego mieszkania w Nowym Sączu i do teraz nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie wiadomo, gdzie jest. Mężczyzna ma około 165 cm wzrostu, średnią budowę ciała, krótkie, ciemne włosy i zarost. Jeśli ktoś ma informacje dotyczące zaginionego, powinien dzwonić na numer alarmowy 112 lub 47 833 46 30.
14: Z życia Kościoła.
10: pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Już jutro i w niedzielę w sanktuarium świętego Stanisława biskupa Męczennika w Szczepanowie odbędzie się 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy kurii diecezjalnej ksiądz Zbigniew Guzy, do udziału zaproszone są w szczególności osoby zmagające się z uzależnieniami, ich rodziny i osoby współuzależnione.
0: Cel tej pielgrzymki jest taki sam jak u początku. Modlitwa o łaskę trzeźwości dla siebie, dla swoich bliskich, dla narodu. Proszą o przemianę życia. W pielgrzymce też mieści się ten moment zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków.
10: Pielgrzymka rozpocznie się jutro. O godzinie 21:00 będzie apel jasnogórski, a następnie rozpocznie się czuwanie modlitewne. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę. O 11:00 odprawiona zostanie msza święta. Liturgii przewodniczyć będzie kierownik anteny radia RDN, ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza święta będzie transmitowana w radiu RDN.
14: RDN kulturalnie.
10: Chcemy się pośmiać, ale w teatrze szukamy też głębszych przeżyć, przyznają widzowie, którzy pokochali talię. Ogólnopolski Festiwal Komedii dobiega końca. Wszystkie pokazy konkursowe już się odbyły, a za dwa dni dowiemy się, który z sześciu spektakli zdobędzie nagrodę główną. Najlepszą recenzję mogą być jednak wypełnione sale w czasie pokazów, zarówno tych w teatrze, jak i w Centrum Sztuki Mościce.
15: Ja kocham teatr, więc dla mnie właściwie każda sztuka to jest coś pięknego. Można zobaczyć przede wszystkim teatry z innych miejscowości w Polsce. W ciągu roku to praktycznie są same spektakle naszego Teatru Tarnowskiego. Natomiast tu możemy zobaczyć teatry z Warszawy, z Sosnowca, aktorów, których normalnie widzimy w telewizji na przykład.
16: Chcemy zobaczyć znanych aktorów oczywiście. No na pewno chodzi o głębsze przeżycia, jakieś emocje.
17: Ja jednak mam trochę chyba wyrafinowany gust, jeżeli chodzi o komedię i mimo wszystko oczekuję nie tylko rozrywki, ale jakiegoś odrobinę głębszego przekazu. Żeby to nie było tylko takie głupiutkie do uśmiechnięcia się i zapomnienia w dniu następnym, ale żeby coś w nas to jednak pozostawiało.
10: Gala finałowa i spektakl Komedian z Teatru Narodowego z Warszawy będzie w niedzielę najbliższą o 18:00 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Teraz więcej na termometrach. 13, prawie 14 kresek powyżej zera może osiągną termometry, także pułap 16 kresek. Tak zapowiadają synoptycy. W nocy spadek temperatury między 8 a 10 stopni. Jutro przed południem niewielkie zachmurzenie, a po południu już dużo pogodnego nieba i 20 stopni na termometrach. Jakość powietrza jest dobra na barometrach 996 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wygląda na to, że to, co miało już z nieba dzisiaj spaść, to już spadło i kolejne godziny piątkowe piątkowego popołudnia będą raczej tylko pod znakiem chmur i gdzieś te chmury będą powoli od nas odchodzić i słońce będzie mieć miejsce, żeby do nas dotrzeć.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Czyli przy takiej aurze możemy zupełnie bezpiecznie zaplanować podróż, wycieczkę do 100-milowego lasu. Tyle.

0: Tak, wycieczka do lasu, po grzyby, jak najbardziej, absolutnie tak, po jagody, tak, i powoli chciałbym Państwa wprowadzić, budować napięcie, tak, chciałbym budować napięcie, bo dzisiaj jest Dzień Budowlańca. A mamy piątek, minęła godzina 13, jakieś 11 minut temu, więc jak piątek, no to będziemy zapraszać do kuchni. Przy okazji w kuchni też znajdziemy dużo leków, niekoniecznie musimy udawać się do apteki, ale przy okazji pozdrawiamy z okazji Światowego Dnia Farmaceuty wszystkich aptekarzy. Pozdrowienia od nas. No ale dzisiaj przede wszystkim zaglądamy do kuchni. Tam też zdrowe rzeczy, a o nich opowiedzą nasze ekspertki od gotowania za chwilę w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Cztery pory gotowania.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Słukowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
11: Bo my bardzo.
10: Audycja Cztery Pory Gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
12: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
10: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
12: Elżbieta Teper
10: i Justyna Dziedzic.
9: To była autopromocja.
13: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
9: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
10: Witamy serdecznie.
12: Witam Państwa.
10: Dzięki swoim właściwościom dawniej była stosowana głównie jako lek. Dziś zajmuje ważne i ugruntowane już miejsce w kuchni. Mała, czerwona, w postaci surowej raczej nie jest
12: nie
10: zjadana.
12: Nie za smaczna. Proszę Państwa, my wszystko potrafimy
10: Nie trzymamy
12: zjeść.
10: Was już w napięciu. Żurawina dziś na stole.
12: Tak, żurawina. To, co uwielbiamy. Od razu Państwu powiem. Zrobiony oscypek z rzymikiem żurawinowym i człowiek jest w siódmym niebie. Ale nie tylko to. My żurawinę możemy wykorzystywać w postaci świeżej, suszonej, jako sok. Jej słodko-kwaśny smak świetnie sprawdza się w daniach wytrawnych, ale również w deserach. Moi drodzy, ważna rola w gastronomii i ważna rola na talerzu. Najczęściej określamy żurawinę naturalny balans. Łamie tłuste i ciężkie smaki potraw. Proszę zauważyć, ci co bawią się z żurawiną, bardzo często do mięs. Bomba kwasowości. Wnosi do dania niezbędną rzeźkość cierpkość. Czasami mówimy, że danie jest takie bezpłciowe, coś mu brakuje. Ta żurawina da powera. Żywy garniturek nadaje potrawom głęboki, rubinowy kolor. A przecież zaczynamy jeść oczami. Uniwersalny pomost idealnie łączy świat dań słonych i słodkich. I proszę Państwa, jesienno-zimowy klasyk, nieodłączny element dań sezonowych i świątecznych. I co jeszcze bardzo ważne, naturalny zagęszczacz dzięki pektynom łatwo zmienia się w gęsty sos. Proszę Państwa, nie musimy korzystać z mąki, o ile to zdrowsze.
10: Najczęściej kupujemy taki dżem żurawinowy czy konfiturę żurawinową w sklepie, też często jako pamiątkę przewozimy z gór czy z jakichś innych miejsc. A można właściwie przygotować samemu taką żurawinę. Czy to trudne jest, Pani Elu? To robimy tak jak zwykły dżem, czy...
12: Proszę Państwa, jeżeli mamy do czynienia nawet z żurawiną świeżą, to dobrze, jak żurawinę przed produkcją zamrozimy.
10: I to jest najważniejsze.
12: Bo w ten czas tracimy tą goryczkę. Mhm. A później postępujemy tak jak przy każdym dżemie.
10: Czyli możemy z powodzeniem zrobić sobie sami taką żurawinę.
12: Tak, tylko wymaga to trochę chęci i zapału.
10: A to zapału wśród naszych słuchaczy na pewno nie brakuje.
12: Mam nadzieję.
10: Panie Elu, czyli tą żurawinę sobie powiedzmy, że przygotujemy sami, zrobimy sobie taką galaretkę czy taki dżem. I do czego ją podajemy? Do jakiego mięsa?
12: Proszę Państwa, drób, wieprzowina, dziczyzna. Zatrzymam się na chwilę przy dziczyźnie. Bardzo droga. Tylko w nielicznych punktach gdzieś można kupić, albo jak się ma znajomego myśliwego, gdzie można odkupić od niego. A ta dziczyzna częściej powinna gościć na naszych stołach, bo jest to mięso dla nas najzdrowsze. Proszę Państwa, żurawina. Fantastyczna do pasztetów, do pieczeni. Możemy właśnie wykorzystać konfiturę lub galaretkę. Zawiera pektynę. Jest to naturalny zagęszczacz. Jak wystygnie po zrobieniu, mamy taką galaretkę, którą możemy pokroić. Żurawina rośnie w północno-wschodniej części Ameryki Północnej. Jest szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych. Ale proszę Państwa, okazuje się, że teraz i u nas jest bardzo popularna i nie wyobrażamy sobie wielu potraw bez tej żurawiny.
10: I też można ją kupić na targach, w sklepach i tak dalej, z taką surową po prostu.
12: Teraz już też możemy i u nas kupić tą surową. Warto, bo jest to również bomba dla naszego organizmu, jeżeli chodzi o minerały, składniki odżywcze. I starajmy się do naszej kuchni wprowadzić rzeczy zdrowe. Ale żurawina to nie tylko mięsa. To również sałatki. To winegret zrobiony właśnie na żurawinie z octem winnym, a można sobie samemu zrobić ocet winny. Możemy połączyć z miodem, niedużą czerwoną cebulką. Możemy połączyć z olejem. I tutaj już Państwo wybieracie, jaki chcecie. Doprawiamy solą. Możemy dodać jeszcze troszeczkę orzechów. Więc proszę Państwa, tutaj kombinacji bardzo dużo.
10: A na słodko, Pani Elu, desery to jest coś, co nasi słuchacze z pewnością lubią bardzo.
12: Tak, ale desery trzeba trochę ograniczyć.
10: Ale z żurawiną zdrowe, suszonej troszkę
12: smaki
10: do ciasteczek.
12: Jesienno-zimowe. Pomarańcza, jabłko, orzechy. Przyprawy korzenne. Proszę Państwa, biała czekolada. Proszę mi wierzyć, że biała czekolada dodana nawet do tej galaretki czy sosu podbija niesamowicie smak. Jest rewelacyjna, ale jak ktoś nie wie, to będzie się zastanawiał, co zmieniło tam smak. Proszę się nie przyznawać, żeście dali małą tabliczkę czy mały kawałeczek białej czekolady, będzie to Wasza tajemnica. Proszę Państwa, ze świeżej można zrobić dekoracje. W jaki sposób? Białko lekko roztrzepane, zanurzamy żurawinę, a następnie dajemy do grubego cukru. Przy czym, jeżeli nam cukier troszeczkę się rozpuści, to trzeba ponownie dać, aby faktycznie wyszły takie piękne kryształki. Ale proszę Państwa, żurawina to również napary, napoje. Proszę Państwa, ileż to razy w zimie zmarzniemy? A tutaj herbatka żurawinowa, cytrusy, a proszę jeszcze owoce goi dodać, a może troszeczkę banana. Słuchajcie, możemy miksować i naprawdę ten napój zachwyci niejedną osobę. Tu już trzeba sobie też pomyśleć samemu, bo jedna osoba lubi limonkę, inna typowo cytrynę, a inna powie, ja chcę tylko pomarańcze albo tylko mandarynkę. Ale naprawdę można stworzyć bajeczne potrawy.
10: W sklepach często żurawina sprzedawana jest w takiej postaci suszonej.
12: Tak, ale to jest już żurawina, która jest w takiej zalewie cukrowej. I najlepiej, jeżeli to troszkę omijamy, bo tam jest za dużo cukru. Ja nie mówię, że odstawiamy, nie. Ale możemy ją połączyć z suszoną żurawiną bez tego dodatku cukrowego i w potrawach również znajdzie swoje miejsce.
10: Panie Elu, jaki dziś przepis? Rozmawiałyśmy troszkę o konfiturze z żurawiny, ale przepis będzie troszkę inny.
12: Tak.
10: Przepis dzisiaj jaki usłyszymy?
12: To będzie sosik.
10: O.
12: Bo trzeba też i sosik, który wykorzystamy do różnych miejsc, do różnych potraw. Tu od razu powiem. Do mięs, bo kwasowość żurawiny i garbniki doskonale neutralizują ciężkość i tłuszcz w mięsach. A garbniki skąd? Z wina. A wino jakie? Czerwone, wytrawne. Do serów słodycz sosu genialnie kontrastuje z intensywnym, słonym smakiem dojrzałych serów. I przechodzimy do
10: przepisu. Wstęp jest dobry, czekamy na przepis.
12: Żurawina świeża lub mrożona 300 gram. Ja polecam jednak żurawinę przemrożoną. Czerwone wino wytrawne 150 ml, cukier trzcinowy 3 do 4 łyżek. Jeżeli ktoś nie ma trzcinowego, robi na białym. Pomarańcza, sok i skórka starta z połowy sztuki. Proszę pomarańcze, jak chcecie skórkę wykorzystać, sparzyć. Cynamon, jeden mały kawałek kory lub szczypta mielonego. Goździki 2 sztuki, sól i świeżo mielony pieprz do smaku. Wino, sok z pomarańczy wlewamy do rondelka. Dodajemy cukier, skórkę z pomarańczy, cynamon oraz goździki. Doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy żurawinę, zmniejszamy ogień i w takich warunkach gotujemy 15-20 minut. Owoce muszą popękać, puścić sok. A płyn powinien odparować, czyli inaczej zredukować się i zgęstnić. Następnie wyjmujemy korę cynamonu i goździki, dodajemy szczyptę soli oraz pieprzu dla zbalansowania smaku. Sos zgęstnieje jeszcze bardziej po przestygnięciu, bo mamy w tyle głowy, że tam jest pektyna. Można go podawać na zimno i na ciepło. Naprawdę pyszne.
10: Jako dodatek, a niektórzy pewnie już ze szklanki by też mogli pić taki sos.
12: Tak, to można tak siąść i tak sobie próbować i później zobaczymy albo dno patelni, albo dno naczynia.
10: Do usłyszenia.
12: Do usłyszenia.
9: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
0: Kolejne spotkanie już za tydzień o tej samej porze w piątkowym popołudniowym programie Radia RDM Opolska i RDM Nowy Sącz. Na zegarach 26 minut po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Nie tylko mieszkańcy Polski południowo-wschodniej odczuwają brak promieni słonecznych. Tak jest w centrum kraju, na wschodzie, na zachodzie, na północy, na północnym zachodzie, północnym wschodzie. No, w całej Polsce sporo chmur. Właściwie w centrum teraz jest najwięcej przejaśnień, tutaj już nawet bez opadów. Ale też właśnie taka aura będzie do końca dnia nam towarzyszyć z takimi niewielkimi przejaśnieniami. Dopiero jutro i w niedzielę dużo pogodnego nieba, więc niech się wypada, co się ma wypadać.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Ale powtórzę to jeszcze raz. Wydaje się, że to, co miało spaść z nieba, to już dzisiaj spadło. Set Fire to the Rain i Adele.

Już wyjeżdżamy na drogi regionu. Marcinkowicka, Nowy Sącz, Limanowska, tutaj ruchy wzmożone. Witosa, Tarnowska, Kisza i Spokój, na Pieczkowskiego, Barska. Również ruch umiarkowany, nieco więcej samochodów. Lwowska, Barska. Lwowska, Barskie. Pod Białym Klasztorem, Królowej Jadwigi Piłsudskiego, tutaj płynnie, bez kłopotów, jest też na ulicy Węgierskiej. Sporo samochodów w tej chwili w Gorlicach, przede wszystkim na Mickiewicza, Legionów i na Kościuszki, na ulicy Parkowej, także tutaj jest ruch wzmożony. W Bochni natomiast na ulicy Floris nieco trudniej jeździ się na Kraszewskiego i na ulicy Trudnej właśnie. Limanowej na Piłsudskiego cisza i spokój. W Tarnowie natomiast ruch umiarkowany, więcej samochodów na Lwowski i Orkana, Słoneczna, Świtki, Słowackiego płynnie, na Narutowicza też nie wiele samochodów. Teraz ruch wzmożony jedynie na ulicy Dąbrowskiego do ulicy Gumińskiej i na Konarskiego. Nie, na Konarskiego nawet względny spokój na ulicy Lwowskiej przy Starodąbrowskiej. Teraz jest ciasno. Mickiewicza, Aleja Solidarności. O, aleja jest teraz obciążona dość mocno jadąc od ulicy Klichowskiej, ale później od Alei Matki Bożej Fatimskiej już spokojnie, podobnie na ulicy Krakowskiej. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości. Prawie 20 minut do godziny 14:00.

Piątek, 25 dzień września 2026 roku. Dzisiaj bawimy się Aurelii, Franciszka, Kamili, Wincentego, Władysława i Władysławy. Tak, to oni dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe. No i także bawimy się u wszystkich urodzonych 25 września. Wszystkiego najlepszego, torcik urodzinowy dla wszystkich tych, którzy obchodzą różnego rodzaju jubileusze. Także najlepsze życzenia od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ten muzyk, autor wielu tekstów, piosenek, wokalista i kompozytor, gdyby żył dziś, przyjmował życzenia z okazji 72 urodzin. Urodził się 25 września w 1954 roku. Jacek Skubikowski był prezenterem telewizyjnym, scenicznym, tworzył autorskie piosenki, ale także pisał teksty przebojów dla innych artystów i zespołów jak Lady Punk czy Lombard. Był uznawany za legendę polskiej muzyki rozrywkowej. Artysta zmarł w 2007 roku w wieku 52 lat. Karierę muzyczną rozpoczął jeszcze w czasach studenckich. Początkowo współpracował z grupami jazzowymi. W latach 70. grał w założonym przez siebie zespole jazz tradycyjny. Był nagradzany na festiwalu Złotą Tarką, a od 1983 roku występował jako solista, a także pisał teksty i komponował muzykę dla siebie oraz innych wykonawców. Jest autorem przebojów, które napisał dla zespołów Lombard, Lady Punk, Martyny Jakubowicz, Krystyny Prońko, Małgorzaty Ostrowskiej, Ewy Bem. Najbardziej znane jego piosenki to Zawsze tam, gdzie ty, Tacy sami, Taniec pingwina na szkle czy Droga pani z telewizji.

0: Droga pani z telewizji Grupa Lombard wkrótce odwiedzi Tarnów, konkretnie Tarnów Mościce. W Centrum Sztuki Mościce zagra koncert, bilety są dostępne, także warto na pewno wybrać. Ale ja wrócę do Jacka Skubikowskiego, który dzisiaj przyjmował życzenia z okazji 72. urodzin, autora tekstów, m.in. właśnie tekstu Droga pani z telewizji. W 1984 roku Jacek Skubikowski podkreślał, że chciałby, aby jego teksty wspomagały przekaz muzyczny, choć przyznał, że nie wie, czy jest bardziej kompozytorem, czy autorem tekstów.
1: Uważałem się chyba bardziej za kompozytora, ponieważ właściwie przez 10 lat występowałem głównie jako muzyk. Natomiast w ostatnich miesiącach zacząłem znowu bardzo dużo pisać tekstów dla innych wykonawców, nie tylko dla siebie. W związku z czym w tej chwili to wahadełko troszeczkę w drugą stronę się przechyla.
0: Jacek Skubikowski powiedział, że swoją twórczość umieściłby w nurcie piosenki autorskiej, ponieważ jest to jego osobista wypowiedź, pod warunkiem, że nie pisze dla niego, dla innego wykonawcy.
1: Nie chciałbym do tego, co piszę, przyklejać szyldziku, że to jest właśnie poezja, czy kłaść jakiegoś szczególnego nacisku na literackość. Piszę tak, a nie inaczej, dlatego że słucham wielu różnych wykonawców, którzy wyśpiewują różne teksty i wiem, co mnie w tych innych tekstach denerwuje. Natomiast w momencie, kiedy piszę dla siebie, no to oczywiście wyśpiewuję takie sprawy, które są istotne dla mnie.
0: Piosenki z tekstami Jacka Skubikowskiego znalazły się na ścieżce dźwiękowej serialu Na dobre i na złe w wykonaniu Anny Jurksztowicz oraz filmu W pustyni i w puszczy w wykonaniu Beaty Kozidrak. Artysta był prezenterem muzycznej audycji telewizyjnej Piano Express i prawniczej Po prostu paragraf, a także koncertów festiwalowych w Opolu i na pikniku country w Mrągowie. Jako solista koncertował w Związku Radzieckim, Niemczech, Holandii i Szwajcarii, a także w ośrodkach polonijnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Komponował muzykę do filmów animowanych, m.in. do telewizyjnego cyklu piosenek dla dzieci Samośpiew. Ostatni raz na scenie wystąpił w lutym w 2007 roku w Fabryce Trzciny w Warszawie. Artysta zmarł 13 czerwca w 2007 roku na raka krtani. Z chorobą zmagał się od 2005 roku. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Dobre miejsce dla naiwnych. Muzyka, tekst i wykonanie. Jacek Skubikowski.

W rocznicę urodzin Jacka Skubikowskiego. Dobre miejsce dla naiwnych. W piątek, 25 września, słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę wiadomości o 14.00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Uwaga kierowcy, zmiany na przejazdach kolejowo-drogowych w Rytrze. Sprawdzimy też, czy w Szerzynach będą ulice, a po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II.
7: Przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego.
6: Na zegarze 14:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zniknęły szlabany z przejazdu kolejowo-drogowego na drodze gminnej Rytro-Mikuty. Zmiany dotyczą też drugiego ważnego przejazdu w centrum miejscowości. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
8: Szlabany z drogi gminnej w Rytrze zniknęły ze względu na zmianę kategorii z A na C, czyli wprowadzenie na przejeździe automatycznej sygnalizacji i automatyzacji. Oznacza to, że o nadjeżdżającym pociągu informują dwa migające na czerwono światła oraz sygnał dźwiękowy. Jest to bezwzględny zakaz wjazdu na tory, nawet jeśli nie widać jeszcze pociągu. Zmieniła się też kategoria, tym razem z A na B, przejazdu kolejowo-drogowego na drodze powiatowej w stronę Roztoki Ryterskiej. Tam, pomimo zlikwidowania szlabanów, zamontowane są automatyczne półrogatki, zamykające tylko prawe pasy ruchu. Tu też są migające czerwone światła i dźwięk, które bezwzględnie zakazują wjazdu i wejścia na tory jeszcze zanim rogatki zaczną opadać. Trzeba też pamiętać, że w związku z modernizacją na przejazdach nie ma już drużników.
6: Czy w Szerzynach zamiast samych numerów domów pojawią się także nazwy ulic? Gmina zaczęła przygotowania do uporządkowania nazewnictwa dróg. Odbyło się już wstępne spotkanie z radnymi, a opracowanie w tej sprawie przygotowuje Uniwersytet Warszawski. Wójt Szerzyn Grzegorz Gottfried w programie Słowo za Słowo mówił, że chodzi przede wszystkim o uporządkowanie przestrzeni i ułatwienie dotarcia pod konkretny adres, między innymi służbom ratunkowym.
9: Dziś mamy, ujmując topograficznie, porozrzucane numery domów na obszarze całych Szerzyn. One nie są ułożone w sposób narastający bądź też zmniejszający się. Często na jednym przysiłku jest numer bardzo niski, na drugim jest bardzo wysoki. To powoduje, implikuje problemy z dotarciem na przykład karetki, już nie mówię o kurierach czy innych dostawcach, ponieważ trudno określić punkt, w którym mieści się dany adres.
6: Wójt na razie nie chce jednak zdradzać, jakie konkretnie nazwy znalazły się w przygotowywanym opracowaniu. Jak mówi, najpierw dokument musi zostać oficjalnie przekazany gminie, a później propozycje zostaną omówione podczas debaty w urzędzie. Następnie zapadną decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia nazw ulic. Jest to możliwe już od 1 stycznia przyszłego roku.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Centrum Piwnicznej Zdroju zostanie rozkopane. Już od najbliższego poniedziałku rusza remont rynku. Zakres prac jest bardzo szeroki, bo chodzi tu nie tylko o wymianę nawierzchni, ale też sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej. Roboty mają być podzielone na etapy, zdradza burmistrz Tomasz Michałowski.
10: Remont zacznie się od ulicy Chroberego, ale ta ulica Chroberego też będzie wykonywana dwuetapowo. Z jednej strony dlatego, że jest tam straż pożarna, żeby nie utrudniać tutaj działania jednostki, ale także są inni przedsiębiorcy, więc tutaj będzie pierwszy odcinek remontu w dwóch etapach. Potem przejdziemy do ulicy Sobieskiego i to jest to, co będzie wykonane w tym roku.
6: Później ruszą najtrudniejsze prace podziemne związane z wymianą sieci. Cała inwestycja podzielona jest na 14 etapów. To oznacza wielokrotną zmianę organizacji ruchu w rejonie centrum, o której mieszkańcy będą na bieżąco informowani.
1: Z życia kościoła.
6: Nowy semestr, nowe wyzwania i ciekawe tematy. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie ze sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym? To m.in. zagadnienia jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz Jan Bartoszek.
7: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
6: Wykłady odbędą się we wtorek 29 września w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę 30 września w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Początek o 17:00. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Zmienna pogoda przed weekendem. Trochę słońca, trochę deszczu. Na przykład teraz słońce mamy w Zakliczynie, nad Tarnowem także pojawiły się promienie słoneczne, ale na przykład w Jodłowej w tej chwili pada, niebo zasnute jest chmurami. No podobnie wygląda także Lubcza czy Latoszyn. Na termometrach całkiem przyzwoicie 13-14 stopni. Maksymalnie dzisiaj mogą pokazać termometry 16.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Niech pada, bo wiemy doskonale, że deszcz też jest potrzebny. Przyjemne są temperatury, więc te opady deszczu też nie są ani zbyt intensywne, ani zbyt nam nie przeszkadzają. Wypada się wszystko i jutro pogodnie, bez opadów, z zachmurzeniem umiarkowanym, 20 stopni na termometrach. W niedzielę 21 stopni, również z takim zachmurzeniem umiarkowanym i kolejne dni września, ostatnie pogodne, słoneczne i początek października również zapowiada się pogodny. Jednak noce będą chłodne. Najbliższa noc to 8 stopni, kolejna 12, później po 8.

0: Prawie 12 minut po godzinie 14. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Za chwilę jeden z czasochłonnych przebojów.
1: Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno. Koc? Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
8: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
9: Po reklamie.
10: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
11: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
10: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
12: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam.
13: Jutro to nie wczoraj, ani nie dziś. Niby proste, a jak często odkładamy na jutro to, co mamy zrobić dziś. A przecież jutro będzie inne od dziś, bo czas płynie i dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, bo nie jest to możliwe. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Pisała nasza noblistka Wisława Szymborska, a wyśpiewała też Kora. Nic dwa razy się nie zdarzy.
10: Wskazówki Jerzego Olszówki.
13: Czyli w życiu nie ma opcji cofnij i nie powtórzy się nigdy ta sama chwila. I dobrze by było, aby każdy dzień dodawał nam sił.
10: Nieoczekiwana zmiana czasu. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie.
13: W tej chwili, o chwili, Beata Kozidrak.

czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile. Trwaj chwilę.

0: To już prawie 23 minuty po godzinie 14. Mamy piątek, weekendu, początek i chcielibyśmy Państwu zarekomendować folkową listę przebojów, której słuchać możecie w każdy niedzielny poranek. Andrzej Zarych, witam,
1: dzień dobry. Zapraszam na folkową listę przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W naszym programie będzie wściekła Polka. Będzie tak wściekła ta Polka, tak dynamiczna, że każdy, kto będzie tańczył, to się zmęczy. Potem może sobie w rytm Krakowiaka trochę odpocząć, a nawet jeszcze przy walczyku całkiem wyrównać oddech. No bo później znowu czeka go Tramel Polka i kolejne Polki. To wszystko w naszej wędrówce po regionie, w wędrówce muzycznej z muzyką tradycyjną. Będziemy sobie tak chodzić, czasami śpiewać, czasami grać tylko. Folkowa lista przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Serdecznie zapraszam. Andrzej Zarych.
0: Bardzo dziękujemy i na pewno skorzystamy z tego zaproszenia. No to nie będzie wściekła Polka, ni to Foxtrot, ni Krzesany. Nowy taniec zwą Szarpanym. Także też bardzo dynamicznie, także można się przy tym wściekle, ale zmęczyć. Golec Orkiestra też już na folkową nutę wprowadza nas w folkowy klimat. Szarpany 24.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
1: Po reklamie. W Limanowej może dojść do referendum w sprawie odwołania burmistrz i Rady Miasta. Komitet referendalny złożył wniosek w tej sprawie do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Teraz ruszyć musi zbiórka podpisów. O szczegółach Maria Mułka.
12: W Limanowej zawiązał się komitet referendalny, który dąży do odwołania Jolanty Juszkiewicz z funkcji burmistrza. Referendum ma też dotyczyć odwołania obecnej Rady Miasta. Inicjatorzy komitetu podkreślają, że ich zdaniem Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o zaciągniętych kredytach i przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta. Referendum zostanie przeprowadzone, jeśli w ciągu 60 dni zebrane zostaną minimum 1142 podpisy pod wnioskiem. Później delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu wyznaczy termin głosowania. Wynik referendum będzie wiążący, jeśli weźmie w nim udział 3/5 uczestników poprzednich wyborów w 2024 roku. To oznacza, że swój głos oddać musi dokładnie 3804 mieszkańców.
1: Tymczasem krakowianie w niedzielę najbliższą wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydaci do ostatniej godziny planują wykorzystać trwającą kampanię wyborczą. Niemal wszyscy odwiedzają 18 dzielnic miasta, przekonując do siebie mieszkańców. W tym tygodniu kampania stała się bardziej dynamiczna, twierdzi Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13: Faktycznie w tym tygodniu działo się dużo. Do tego momentu ta kampania, nie to, że była jakaś niemrawa, ale brakowało jej dynamiki. Ta kampania także obyła się bez jakiegoś bardzo dużego czarnego PR-u, ten stopień agresji, szczerze powiedziawszy, był jak na standardy polskiej polityki umiarkowany. Można powiedzieć, że nawet pod tym kątem ta kampania była spokojna.
1: Przypomnę, wybory już w najbliższą niedzielę.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Naszą misją jest miłość bliźniego, mówią wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Działa ono przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie już od 25 lat. W Hospicjum Domowym wszyscy działają na zasadzie wolontariatu. Są odwiedziny w domach chorych, są też porady telefoniczne. Przy kościele księży misjonarzy działa także wypożyczalnia używania sprzętu medycznego. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Tarnowa, ale też Małopolski i Podkarpacia. O sprzęt dbają m.in. Edward Szafarz i Bogumił Lizak.
5: Wydajemy sprzęt, pożyczamy ludziom, a jak zwracają ludzie sprzęt, to wtedy odbieramy, sprawdzamy, czyścimy.
8: A jak pan chodził do chorych, co pan robił?
5: Głównie to pomagałem podnieść chorego, jak był leżący, czy tam pomóc rodzinie, czy nawet takie coś, że rodzina może przez tę godzinkę swoje rzeczy pozałatwiać.
14: A ja zawsze marzyłem o tym, żeby komuś pomagać. Nigdy nie miałem czasu, ale teraz mam. Tak się często mówi, że to wypożyczanie, tylko przyjmowanie, konserwacja. Za każdym takim sprzętem stoi osoba. Rodzina bardzo często są pogubieni w tym, co ich w pewnym momencie zastało, na co nie byli przygotowani.
1: W niedzielę w kościele księży misjonarzy o 12.30 zostanie odprawiona msza święta z okazji 25-lecia istnienia tarnowskiego hospicjum domowego. A o hospicjum szerzej powiemy w Pulsie Regionu. Startujemy o 15.30.
15: Z życia kościoła.
1: Sądeczanie będą modlić się o trzeźwość narodu. Dzisiaj w parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu odbędzie się comiesięczne czuwanie. Początek o 17.30. Wśród intencji będzie też modlitwa o uwolnienie od zniewoleń i uzdrowienie duszy i ciała. A w programie jest też różaniec, msza święta z homilią, egzorcyzm wody, soli i oleju, adoracja Najświętszego Sakramentu i ucałowanie relikwii świętego Szarbela. Wszystko zakończy się apelem jasnogórskim. I na koniec tragiczny finał poszukiwań 42-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Policja informuje, że zaginiony nie żyje i znaleziono jego ciało. W związku z tym poszukiwania zostały zakończone, a funkcjonariusze nie podają szczegółowych informacji na ten temat. Jak już informowaliśmy, mężczyzna wczoraj wyszedł ze swojego mieszkania w Nowym Sączu i nie było z nim kontaktu.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: W Tarnowie słońce, pogodne niebo, w Nowym Sączu niebo też się przeciera i za chwilę do mieszkańców Nowego Sącza także będą docierać promienie słoneczne. W Jodłowej przestało padać, bo tam jeszcze pół godziny temu dość padało, w Ryglicach rozpogodzenia, w Lubczy jeszcze dużo mokrych powierzchni, także jeszcze tego słońca tutaj jak na lekarstwo, ale tutaj z biegiem godzin, z upływem dnia także przybędzie promieni. Biometr niestety niekorzystny na razie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Także w miarę upływu dnia promieni słonecznych będzie przybywać w miejscach, gdzie teraz są chmury, wyjrzy słońce. Tak obiecują nam meteorolodzy, jak i mówią o pięknej aurze podczas ostatniego wrześniowego, a pierwszego jesiennego weekendu. I poprawi się biometr już w nocy.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Na zegarach 14:36. Dokładnie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: W rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
2: Po reklamie.
3: Dzień dobry, witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na początek statystyki policyjne. Bocheńscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie. Przejeżdżająca ciężarówka przewożąca walec zahaczyła nim o linki podtrzymujące przewody światłowodowe. Walec zsunął się z naczepy. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Do tego zdarzenia doszło w Starym Wiśniczu na bocznej drodze bez utrudnień w ruchu. To jedyne zdarzenie, jakie odnotowali bocheńscy funkcjonariusze. W Brzesku cisza i spokój, informuje oficer dyżurny. Dębicy policjanci w Gorzejowej rano odnotowali jedną niegroźną kolizję bez zdarzeń drogowych w Dąbrowie Tarnowskiej, a funkcjonariusze tarnowscy od rana odnotowali 3 Stuczki, 2 w Tuchowie, 1 w Tarnowie. Wyjeżdżam teraz na ulicę Tarnowa. Tutaj ruch nieco większy przede wszystkim na ulicy Narutowicza. W tej chwili na ulicy Konarskiego. Na Lwowskiej jest jeszcze względny spokój. Teraz zaglądam do regionu Nowosądeckiego. Rano w Rożnowicy tak na drodze wojewódzkiej 980, to powiat gorlicki, około 7.30, matka z dzieckiem trafiły do szpitala. Wahadło było tam do godziny 10. Teraz ulice, na ulicach bez zdarzeń, to gdzie mamy korki? W Nowym Sączu przede wszystkim ulice Droga Krajowa 75 na Północnych Rogatkach, Barska, Spieczkowskiego, Rondo Solidarności, Lwowska, Prażmowskiego, Bulwar Narwiku, okolice Rynku, Piotra Skargi, Węgierska, Zygmuntowska, Most Północny, skrzyżowanie w Chełmcu i Helena. Tłoczno też na Serpentynach, wyjeżdżając z Dąbrowy w stronę Gródka nad Dunajcem. W Limanowej ciasno wokół Rynku, na Piłsudskiego oraz na Rondzie w Sowlinach, w Mszanie Dolnej w centrum, na drodze krajowej 28. W Grybowie i Gorlicach korki na biegnącej przez centra tych miast drodze krajowej 28 oraz na dojazdach do niej. W Krynicy ruch średni, ale uważajcie na krajówce w Mochnaczce Wyżnej w stronę Muszynki. Tam remont, a zakończony remont obok na drodze gminnej z Czarnej w stronę Banicy. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Dokładnie kwadrans do 15.00.

Teraz czas na rekomendację tego, czym zajmują się reporterzy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wracamy na osiedle nauczycielskie w Tarnowie, bo tu mamy do czynienia z głośną sprawą. Mieszkańcy tej części miasta mają dość hałasu. Jakie są rozwiązania, kiedy mogą liczyć na poprawę sytuacji? O tym dzisiaj w Pulsie Regionu między 15.30 a 17.00. Zajrzymy także do tarnowskiego hospicjum domowego, które ma 25 lat. Odwiedzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego, którą prowadzą wolontariusze. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce. Sprawdzimy, jakim zainteresowaniem cieszy się program Aktywny Rodzic, między innymi tym tematem. Zostańcie z radiem RDN, naprawdę warto. A punktualnie o godzinie 15 zapraszamy słuchaczy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Numer naszego telefonu 14 6 200 500. W radiowym studiu modlić się będzie opiekun klubu Dobrze Nastawionych, kierownik anteny, ksiądz Marcin Gryzło. Now and then I think of when

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Test wiary. Czasami Bóg sprawia wrażenie naprawdę nierozsądnego. Weźmy na przykład tę sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi kobieta spoza narodu wybranego. Przychodzi i prosi Jezusa o wypędzenie demona z jej córki. Właściwie to go błaga. Na to Jezus odwraca się i praktycznie, cóż, najwyraźniej mówi jej, żeby spadała, bo nie jest Żydówką. Mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą, wręcz nazywa ją psem, co było żydowskim określeniem pogan. Całkiem gburowate zachowanie. Ale ona odpowiada, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. W tym momencie Jezus uwolnił jej córkę. Czasami Bóg wydaje się chować za naprawdę okrutnymi okolicznościami. Niekiedy z naszej perspektywy wyglądają one na kompletnie niedorzeczne. Ale zastanawiam się, czy w tych momentach nie pomaga nam on rozstrzygnąć we własnych sercach, na ile poważnie go traktujemy.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Kto ufa mojemu miłosierdziu, nie zginie, bo wszystkie sprawy Jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp mojego podnóżka. Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci i ciało, i krew, i duszę, i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Modlił się Andy z Duchowa. Pozdrawiam Radio RDN.
0: Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie swoim bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Za pościeć Boże. Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani mojego miłosierdzia. Halo, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Zapłać modliła się parafianka z Młyńczysk koło Limanowej.
0: Serdecznie Mędlem. Pozdrawiamy.
4: Zapłać.
0: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i samym miłosierdziem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Wszystkim naszym radiosłuchaczom dziękujemy za Czas modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia życzymy dobrego i spokojnego popołudnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: kalendarza klubowicza. Wyjazdy, spotkania, wspólna modlitwa i zabawa, czyli co, gdzie i kiedy.
1: Weź długopis i zapisz.
2: Zapraszamy.
1: Justyna Dziedzic
2: i ksiądz Marcin Gryzło.
3: Korzystając z obecności księdza Marcina w studiu radiowym, dawno znowu mogę powiedzieć, nie słyszeliśmy się, ale to oznacza jedno, że bardzo dużo dzieje się w Klubie Dobrze Nastawionych i ten czas jest zorganizowany właśnie gdzieś w plenerze, poza przestrzenią radiową. I na przykład ostatnio uczestnicy klubu, członkowie Klubu Dobrze Nastawionych byli w Gietrzwałdzie, tak, zwanym polskim Lourdes.
4: Tak, ostatnie dwa tygodnie to właśnie były wyjazdy klubowiczów z Tarnowa i z Nowogrodzka. Piękny czas, cudowne miejsca, bo nie tylko byliśmy w Gietrzwałdzie, ale byliśmy też Świętej Lipce, w Reszlu, w Wilczym Szańcu. Piękną pogodę mieliśmy, dlatego mogliśmy wypłynąć na największe polskie jeziora, Śniardwy, Mikołajki, Bełtany. Także ten czas rzeczywiście był piękny i to też oznacza, że klubowicze chcą z nami jeździć. Rozpoczęliśmy w ogóle nowy rok formacyjny i była msza święta, spotkanie i właśnie wyjazdy, ale to dopiero początek i szykuje się już coś nowego, tak?
3: No właśnie, coś nowego się szykuje, no i to jest zawsze ten apetyt na to drugą, na kolejne wyjazdy i tak dalej. I tak dalej.
4: Coś w tym jest.
3: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
4: Ja, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będzie jeszcze dane nam być w Gietrzwałdzie w przyszłym roku, bo też od razu powiem, że były osoby, które no nie załapały się i na jedną, i na drugą pielgrzymkę. To znaczy jest duże zainteresowanie. Ja przypomnę, w przyszłym roku nie tylko Sejm ogłosił rok 2027 rokiem między innymi Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, czy też świętego Andrzeja Boboli, ale to w związku z tym, że mamy 150. rocznicę, więc jest okazja do tego, żeby zobaczyć właśnie to nasze polskie Lourdes. Pięknie, że mamy różne inne światowe sanktuaria, do których jeździmy, ale też właśnie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Mamy właśnie nasze jedyne miejsce objawień w Polsce Maryjne, uznane przez Kościół i to jest właśnie Gietrzwałd. I myślę, że przyszły rok będzie też taką dobrą okazją, żeby zapoznać się z historią, z treścią objawień tego właśnie naszego cudownego miejsca, jakim jest Gietrzwałd, Warmia, w ogóle piękna Warmia i Mazury. Także tylko pozdrawiam tych, którzy z nami byli i mam nadzieję, że spotkamy się z tymi, którzy nie załapali się, ale chcieliby jechać do tego miejsca, więc bądźmy cierpliwi.
3: Natomiast... Czyli poznajemy swoje, ale też cudze chwalimy w tym momencie.
4: Oczywiście,
3: bo
4: tak.
3: Zapraszamy, bo to też nie było i to będzie nie pierwszy.
4: Chociaż muszę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu w sobotę dwa autokary wyruszają. Jeden właśnie w trasą cudze chwalicie swego nie znacie. To wycieczka do Bobowej, a potem na Szkołę Świętości do Nowego Sącza. Tutaj tym autobusem będzie jechać Justynka Dziedzic. A drugi autobus, moi drodzy, no to właśnie pielgrzymka do Medjugorji. Właściwie cieszę się, że grupa się zorganizowała, aczkolwiek mam jeszcze cichą nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, może jeszcze ktoś myśli, żeby na tak ostatnią chwilę może się zapisać, bo zostały dosłownie dwa ostatnie miejsca w ostatnim czasie. Jedno państwo zrezygnowało, dlatego to miejsce jeszcze czeka. Jakoś tak mam cichą nadzieję, że właśnie może dzisiaj się po naszym wejściu na antenę zapełni. Dwa ostatnie miejsca na tygodniowy wyjazd od 3 do 10 października do Medjugorji. Październik, miesiąc maryjny, miesiąc różańcowy, więc w każdym objawieniu i w Gietrzwałdzie i w Medjugorji również Maria zachęcała do odmawiania różańca, więc myślę, że tak w sposób duchowy dobrze ten miesiąc rozpocząć, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby, myślał, może nie był zdecydowany, no to powiem tak właśnie troszkę reklamowo. To miejsce właśnie czeka na ciebie, więc jeśli ktoś chce, dwa ostatnie miejsca na pielgrzymkę do Medjugorji. Więcej informacji pod numer telefonu 691 147 893. Może akurat, panie Jurku, ktoś tak...
3: Myślę, powiedzmy... że tak. Ja też myślę sobie, że może chętnych być więcej, bo może akurat teraz dopiero dowiedzieli się, że taki wyjazd jest 3 października, potrwa do 10?
4: Tak? Do 10 tak. Dzień mamy, przypomnę, nie tylko Medjugorje, ale będziemy też i na Rivierze Makarskiej, będziemy w pięknym Blagaju, będziemy w Mostarze, poznamy trochę też takie relacje chrześcijaństwa i innej religii, także będziemy też w Tichalinie, więc będzie naprawdę dużo dla ducha, dla oka, dla ciała, także...
3: Stali słuchacze z całą pewnością wiedzą już o tych wszystkich atrakcjach, które czekają tak. Ich, bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, ale właśnie zwracamy się do tych, którzy może teraz dopiero usłyszeli o Medjugorje. i chcielibyśmy was zaprosić. Jeżeli będzie więcej osób, to pewnie powstanie taka lista rezerwowa.
4: Tak, natomiast ja tak sądzę, że patrząc na listę osób, która właśnie już jest, to 95% jedzie po raz pierwszy. Także to jest też ciekawe, że wciąż są, mimo tylu różnych pielgrzymek organizowanych przez różne biura, parafie, są jeszcze osoby,
3: nie ma to
4: które...
3: jak z Radiem RDN.
4: A, no to już w ogóle.
3: Oczywiście
4: pozdrawiamy wszystkie biura innych też księży, którzy organizują, natomiast ja również zapraszam. Przypomnę, dwa ostatnie miejsca, pielgrzymka do Medjugorje 3-10 października, numer telefonu do zapisu 691-147-893. To naprawdę ostatnie chwile, a właśnie to miejsce czeka może właśnie dla ciebie.
3: Z księdzem Marcinem ta pielgrzymka na pewno będzie udana.
4: Bardzo dziękuję.
0: Z kalendarza klubowicza. Wyjazdy, spotkania, wspólna modlitwa i zabawa, czyli co, gdzie i kiedy.
1: Weź długopis i zapisz.
2: Zapraszamy.
1: Justyna Dziedzic
2: i ksiądz Marcin Gryzło.
5: Reklama.
6: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
3: Po godzinie 15 w Nowym Sączu korki na wjazdach od północy, ale też lwowską od miasteczka galicyjskiego, od Połtiana Węgierskiej, a od zachodu skrzyżowanie w Chełmcu, rondo na Helenie. Poza tym ciasno na ulicach Barska, Pieczkowskiego, rondo Solidarności, Lwowska, Prażmowskiego, bulwar Narwiku, okolice Rynku Piotra Skargi, Węgierska, Zygmuntowska, most północny, skrzyżowanie w Chełmcu i Helena. Przypominamy, że zamknięte jeszcze dziś jest skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Szujskiego, gdzie trwa remont. W Liman nowej ciasno wokół rynku na Piłsudskiego oraz na rondzie w Sowlinach, szczególnie od strony Łososiny Górnej, w Mszenie Dolnej w centrum na drodze krajowej 28 oraz na Orkana i Kolbego. W Grybowie korkuje się rynek oraz główne skrzyżowanie ze światłami, a w Gorlicach droga krajowa 28, a w centrum Mickiewicza, Legionów czy Biecka. Zwiększa się ruch w Krynicy, ale przypominamy, że zakończyła się już przebudowa drogi w Czyrnej do Balnicy. Teraz Tarnów. Na ulicach większy ruch przede wszystkim na Narutowicza, Konarskiego, ruch w obie strony utrudniony, na Dąbrowskiego jest także sporo samochodów, na ulicy Starodąbrowskiej w kierunku Słonecznej, przy ulicy Szkotnik ciasno, na Krakowskiej przy Narutowicza, przy Warsztatowej, przy Koszyckiej i Czerwonej, Lwowska, rondo Orkana. Ale w miarę spokojnie, bez większych problemów wyjeżdżamy z miasta ulicą Lwowską w stronę Rzeszowa, podobnie aleją Jana Pawła II w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Na zegarach dokładnie 21 minut po godzinie.

0: kończąc tę część naszego spotkania, nie żegnam się z Państwem, bo za kilka minut do 15.30 rozpoczynamy Puls Regionu. Zaglądam na karty muzycznego kalendarza. 25 września w 1955 roku w Reggio urodził się Reggio Emilia we Włoszech. Adelmo Franciari, czyli Cukero. Swój pseudonim oznaczający cukier zawdzięcza jednemu ze szkolnych nauczycieli, Cukero i Baila.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Rodzicu, czy masz pewność, że Twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że Twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510-500-802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
6: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
5: Interwencje.
7: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
5: Opinie.
8: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
5: Fakty.
9: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
10: Tarnowskie Hospicjum Domowe ma 25 lat. W Pulsie Regionu odwiedzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego, którą prowadzą wolontariusze.
11: Za każdym takim sprzętem stoi osoba. Rodzina bardzo często są pogubieni w tym, co ich w pewnym momencie zastało, na co nie byli przygotowani.
10: Nowe utrudnienia przy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Rondem w Podrzeczu jedziecie wahadłowo.
12: Do końca tygodnia będą przyszłego utrudnienia związane z rondem, bo tylko część ronda będzie przejezdna, druga część będzie remontowana.
10: Wchodzimy w okres jesienno-zimowych zachorowań na grypę. Sądecki sanepid zachęca do profilaktycznych szczepień.
13: Zdolność do mutacji jest bardzo duża, stąd konieczność konstruowania szczepionki na grypę co roku i konieczność kontynuowania szczepień co roku.
10: Gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce. Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do 17:00.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
6: Zapraszam, Szlendi.
8: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
8: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
8: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
0: Po reklamie.
10: Badanie poziomu hałasu na osiedlu nauczycielskim w Tarnowie powinno dojść do skutku w przyszłym roku. To odpowiedź zarządu dróg i komunikacji w Tarnowie na petycję mieszkańców. Podpisało się pod nią 160 osób. Więcej na ten temat Jolanta Moździerz.
11: Mieszkańcy osiedla nauczycielskiego mają dość hałasu i oczekują konkretnych rozwiązań. Domagają się pomiaru hałasu i ruchu oraz wdrożenia rozwiązań ograniczających ten hałas. Jak tłumaczą, mimo dotychczasowych zgłoszeń problem wciąż nie został rozwiązany, a osiedle przez lata pomijano przy kolejnych badaniach. Teraz mieszkańcy chcą ponownych pomiarów i konkretnych działań. Pod petycją do prezydenta Tarnowa podpisało się 160 osób.
12: Od 15 lat nie były prowadzone badania hałasu, przynajmniej z publicznie dostępnych danych. Ostatnie takie były w 2011 roku, które wykazały, że ten hałas jest przekroczony i nawet zalecano tam budowę przy obwodnicy DK94 paneli akustycznych, ale niestety nic nie powstało. Obecnie osiedle znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli właśnie obwodnica DK94 i ulica Lwowska DK73, która w tym momencie jest w remoncie. Istnieje tam swego rodzaju klin i kumulacja hałasu dobiegająca z dwóch ulic. Wygląda to tak, że głównie w godzinach szczytu rano i po południu oraz wieczorem i w nocy jest największa intensywność tego hałasu.
11: Mówił autor petycji Kamil Ziemirski. Petycja trafiła do Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Dyrektor Grzegorz Wałęga tłumaczy, że są w planach kolejne pomiary, które obejmą także osiedle nauczycielskie.
13: Do projektu budżetu na przyszły rok Wydział Ochrony Środowiska zabezpiecza środki na opracowanie mapy hałasu dla miasta Tarnowa. W tej mapie hałasu będą również uwzględnione drogi, które wykazują wzmożone natężenie ruchu i one również będą objęte tymi badaniami hałasu. Będzie to również obwodnica miasta Tarnowa na wysokości osiedla nauczycielskiego, jak również tego osiedla, które powstają, które się tam rozbudowywują w okolicy Alei Tarnowskich.
11: Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed hałasem, rozporządzenia i ustawy o drogach publicznych mają kilka rozwiązań.
13: Są to w głównej mierze ekrany akustyczne, ale również jest to zieleń separacyjna, jak i również, to jest podejrzewam dużo bardziej kosztowne, wymiana nawierzchni, która jest bardziej, że tak powiem, cichsza w użytkowaniu. Aczkolwiek przed ostateczną decyzją musimy poczekać na tą mapę hałasu, co tak naprawdę ta mapa pokaże. Należy tutaj zauważyć, że w momencie, kiedy budowano południową obwodnicę Tarnowa, na osiedlu nauczycielskim były 3 domy, więc każdy nowy lokator, który postanowił zlokalizować swój dom w tamtym miejscu po wybudowaniu obwodnicy, miał świadomość, że jest w sąsiedztwie drogi krajowej. Spychanie całej odpowiedzialności za tą decyzję na zarządcę drogi w tym temacie nie do końca jest w mojej ocenie właściwe.
11: Zapytaliśmy także dyrektora ZDIK-u, które rozwiązanie byłoby rozważane w przypadku osiedla nauczycielskiego.
13: I tak musimy poczekać na tą mapę hałasu, ponieważ jeżeli te przekroczenia by były nieznaczne, które można by było wyeliminować poprzez zieleń separacyjną, to myślę, że to by było rozwiązanie, które by było najłatwiejsze do wykonania, jak również zyskalibyśmy zieleń, która jest tak bardzo potrzebna w strefie miejskiej. Jeżeli te przekroczenia będą dużo, dużo większe, to trzeba będzie myśleć już o takim rozwiązaniu konstrukcyjnym jak ekrany czy wymiana nawierzchni, chociaż wymiana nawierzchni na tą taką mniej hałaśliwą, to są już większe koszty. Podejrzewam, że kilkukrotnie większe niż same ekrany akustyczne. Oczywiście też będziemy musieli to analizować pod kątem własności terenu.
11: Na osiedlu nauczycielskim około 90 domów znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli obwodnicą i ulicą Lwowską. Mieszkańcy apelują w petycji o wykonanie reprezentatywnych pomiarów hałasu nie tylko przy samych drogach, ale także w różnych częściach osiedla.
10: Relacjonowała Jolanta Moździerz i pewnie do tych głośnych dźwięków będziemy jeszcze wracać w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I nie rób tyle hałasu teraz, Manam, a za chwilę o nowych utrudnieniach w okolicy Nowego Sącza. Zostańcie z radiem RDN.

0: pojawiły się nowe utrudnienia w okolicy Nowego Sącza. Remont obwodnicy zachodniej miasta wszedł w kolejny etap. Kierowcy jeżdżą wahadłowo przez rondo w Podrzeczu. Tematem tym zajęła się Maria Mułka.
1: Rondo w Podrzeczu zostało rozkopane. To kolejny etap przebudowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, informuje starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Kierowcy muszą liczyć się tu z utrudnieniami w ruchu. Przejeżdżają tędy wahadłowo zgodnie z tym, jak prowadzi ich sygnalizacja świetlna.
2: Do końca tygodnia będą przyszłego utrudnienia związane z rondem, bo tylko część ronda będzie przejezdna, druga część będzie remontowana i od 5 listopada druga część, więc ten okres będzie tutaj bardzo trudny dla kierowców i dla mieszkańców, ale nie ma innego rozwiązania, żeby to rondo zrobić. Natomiast prace bardzo intensywnie przebiegają od ronda w Brzeznej do ronda właśnie tu w Podrzeczu. No i oczywiście też już stabilizacja jest składziona, idą badania na tej części od ronda Podrzeczu do Murówki.
1: Jak dodaje dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, rozpoczął się najgorszy dla kierowców etap prac.
3: Nasz plan jest taki, mam nadzieję, że w tym pogoda nie przeszkodzi, żeby do końca tego roku na całym odcinku były pakiet bitumiczny położony i żeby ta droga była przejezdna, więc z góry przepraszamy za wszystkie uciążliwości, ale jak przyspieszymy w tej chwili, to też wcześniej otworzymy tą drogę, więc będzie przez kilka najbliższych, myślę, dwa czy trzy tygodnie będzie wyjątkowo ciężko w tamtym miejscu, ale tak to wynika też z planu pracy wykonawcy i też powiedzmy z technologii wykonywania prac. Dzięki temu będzie ta inwestycja zakończona zdecydowanie szybciej.
1: Przejazd całym remontowanym odcinkiem o długości około 5 km będzie możliwy pod koniec tego roku. Starosta Nowosądecki zaznacza, że chociaż otwarty jest już odcinek od ulicy Łącznej w Chełmcu do marketu budowlanego w Podrzeczu, to jeszcze pojawią się tu utrudnienia. Cała obwodnica zachodnia zostanie zamknięta na czas ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni. To nie jedyna inwestycja prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg. W tym roku ruszą prace związane z budową dwóch ważnych mostów na Dunajcu i Popradzie.
2: W Obidzy tam czekamy na wejście wykonawcy, powtórzył badania, natomiast kwestia jest już ustalona, mają wejść już z palami w tym roku, więc umowy są wiążące, a kwestia suchej strugi, to jeszcze rozstrzygnięcie do końca dnia 28 września ma być już odpowiedź z firmy, która była najtańsza, czy ma odpowiednie dokumenty mówiące o doświadczeniu. Jeżeli tak, to rozstrzygamy, jeżeli nie, to pójdzie następna firma, więc myślę, że w przyszłym tygodniu we wtorek już będziemy wszystko wiedzieć.
1: Nowych utrudnień można spodziewać się też od wtorku w miejscowości Kamionka Wielka, gdzie

0: Rusza modernizacja drogi powiatowej. Kierowcy będą musieli liczyć się tu ze zwężeniami jezdni oraz okresowym zamknięciem odcinka drogi od okolicy granicy Kamionki z Jamnicą do mostu przy kompleksie handlowym i hali sportowej. Ruch pojazdów sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Dodajmy, że na powiatówkach prowadzone są roboty w różnych częściach regionu, m.in. w Marcinkowicach, gdzie trwa przebudowa skrzyżowania przy przejeździe kolejowym, a także budowa chodnika przy kościele.
1: Tyle z Nowego Sącza, Maria Mułka. Za chwilę Tarnów i tutaj odwiedzimy hospicjum domowe. Lice.

0: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest 10 minut do 16. Naszą misją jest miłość bliźniego, mówią wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Działa ono przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie już od 25 lat. To miejsce z mikrofonem odwiedziła Ewa Biedroń.
1: W hospicjum domowym wszyscy działają na zasadzie wolontariatu. Są odwiedziny w domach chorych, porady telefoniczne. Przy kościele księży misjonarzy działa także wypożyczalnia sprzętu medycznego. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Tarnowa, ale także Małopolski i Podkarpacia. O sprzęt dbają m.in. Edward Szafarz i Bogumił Lizak.
2: Wydajemy sprzęt, pożyczamy ludziom, a jak zwracają ludzie sprzęt, to wtedy odbieramy, sprawdzamy, czyścimy.
1: A jak pan chodził do chorych, co pan robił?
2: Głównie to pomagałem podnieść chorego, jak był leżący, czy tam pomóc rodzinie, czy nawet takie coś, że rodzina może przez tę godzinkę swoje rzeczy pozałatwiać.
3: A ja zawsze marzyłem o tym, żeby komuś pomagać. Nigdy nie miałem czasu, ale teraz mam. Tak się często mówi, że to wypożyczanie, tylko przyjmowanie, konserwacja. Za każdym takim sprzętem stoi osoba. Rodzina bardzo często są pogubieni w tym, co ich w pewnym momencie zastało. Na co nie byli przygotowani.
1: Za wypożyczenie sprzętu można złożyć ofiarę. Dzięki datkom od ludzi dobrej woli wolontariusze kupują m.in. kolejne łóżka, o które zazwyczaj pytają mieszkańcy regionu. Tarnowianka Grażyna Walat od 22 lat pomaga w hospicjum domowym.
4: Najpierw pracowałam z chorymi w domach, odwiedzałam chorych. Natomiast w 2010 roku sama zachorowałam. Pracuję w biurze Tarnowskiego Hospicjum. Prowadzę prace takie administracyjne, których jest sporo. To jest radość serca. To nie jest tak, że ja tylko coś daję, ale ci chorzy dają nam. Właśnie to ciepło, miłość.
1: Wiceprezes Tarnowskiego Hospicjum Domowego siostra Zofia Krasuska mówi, że potrzeb jest bardzo dużo, bo rocznie pod opieką jest ponad 600 osób. Mile widziani są wolontariusze.
5: Czynnych wolontariuszy jest 57 osób i ciągle są braki. Oczywiście bardzo, bardzo by były mile widziane ręce do łóżka chorego, bo to też jest bardzo takie wsparcie potrzebne, żeby zastąpić chwilowo rodzinę i żeby rodzina mogła sobie jakieś sprawy załatwić, a jednak nie mamy na tyle wolontariuszy. No najczęściej to jest mile widziana pomoc pielęgniarska. Pielęgniarek no nie mamy tak za wiele, ale są. Są też, służą pomocą, na ile to jest możliwe, bo to są pielęgniarki pracujące zawodowo. Jest 5 pielęgniarek. Lekarzy mamy 4. Lekarze też służą doradą.
1: Proboszcz parafii Świętej Rodziny i prezes Tarnowskiego Hospicjum Domowego ksiądz Arkadiusz Markowski podkreśla, że w niedzielę zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia będzie przeżywać uroczystość swojego założyciela świętego Wincentego a Paulo, patrona dzieł miłosierdzia.
6: W dniu wspomnienia świętego Wincentego a Paulo 27 września podjęliśmy decyzję, że jest to świetna okazja, żeby świętować 25-lecie Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Za każdym razem, kiedy mamy spotkanie, ja z pełnym wzruszeniem patrzę na wszystkich wolontariuszy, którzy robią świetną, naprawdę świetną robotę i chylić czoła i dziękować za to, co się dzieje i zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby podjąć się wolontariatu w Tarnowskim Hospicjum Domowym.
1: W niedzielę w kościele księży misjonarzy w Tarnowie o 12:30 zostanie odprawiona msza święta z okazji 25-lecia istnienia Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Biuro hospicjum znajduje się przy parafii Świętej Rodziny, jest czynny od poniedziałku do piątku od 16 do 18. Wtedy też można wypożyczyć sprzęt medyczny.
0: Materiał przygotowała Ewa Biedroń. Za chwilę o 16 w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wiadomości przedstawi Marta Jadłowska, a po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce. Zostańcie z nami.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
5: Hyundai.
6: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarski.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołtys miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie. Będzie wniosek o areszt i chora M. Szczegóły za chwilę. Podsumujemy też policyjne działania. Poszukiwany na Sądecczyźnie. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jeszcze dziś można spodziewać się wniosku o areszt podejrzanego o zabicie księdza w opactwie w Jarosławiu. Ihor M. może odbyć karę w warunkach szpitalnych, bo biegli stwierdzili, że jest niepoczytalny, powiedziała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
9: Dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Psychiatrzy stwierdzili, że aktualny stan psychiczny podejrzanego nie pozwala na jego udział w czynności procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga leczenia przeciwpsychotycznego.
1: Wniosek w sprawie aresztu ma trafić do sądu w Jarosławiu. Sąd wyznaczył już obrońcę z urzędu. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa, a sprawcy grozi dożywotnie więzienie.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sądecka policja zatrzymała 13 poszukiwanych w ramach akcji organizowanej w całej Małopolsce. Udało się też odnaleźć jednego zaginionego. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
10: W akcji poszukiwany brało udział 189 policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Celem było zatrzymanie osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Zaangażowani byli mundurowi z wszystkich jednostek policji w Małopolsce. Sądeccy funkcjonariusze zatrzymali 10 osób poszukiwanych na podstawie wydanych przez sądy nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. 6 zatrzymanych zostało faktycznie doprowadzonych do więzienia, gdzie będą odbywać kary w wymiarze od 14 dni do 6 miesięcy. Pozostałych 4 zatrzymanych, którzy mają do odbycia zastępcze kary pozbawienia wolności, ostatecznie wpłaciło grzywny, tym samym uwalniając się od więzienia. Dodatkowo podczas działań policjanci ustalili miejsca pobytu 3 osób poszukiwanych przez prokuraturę do dalszych czynności prawnych oraz odnaleźli 1 zaginioną osobę.
1: Już dziś warto zaplanować czas, by pomóc innym. Klub honorowych dawców krwi przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie organizuje akcję oddawania krwi. Odbędzie się ona w najbliższy wtorek w godzinach od 8 do 12 w sali konferencyjnej Starostwa przy ulicy Narutowicza. To już kolejna taka akcja.
11: Dotychczas uczestniczyło 826 osób, gdzie oddano 372 litry krwi. Zachęcam bardzo, bo to jest najcenniejszy dar, który możemy oddać drugiemu człowiekowi. 29 od godziny 8. Wiem, że już wiele osób się pyta, jest zainteresowanych, dlatego serdecznie zapraszam.
1: A zapraszał starosta tarnowski Jacek Chudyma. Rejestracja planowana jest od godziny 8 do 11. Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. A wybierając się na akcję, trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Soki, owocowe herbaty, a może konfitury czy warzywa. Na progu jesienno-zimowego sezonu zachorowań na grypę i przeziębienia sądeczanie rozpoczynają coroczną naturalną suplementację. Rynek Maślany w Nowym Sączu to dobre miejsce na znalezienie produktów, które mogą służyć wzmacnianiu naszej odporności.
12: Pigwa najlepsza. Można robić takie różne soki, nalewki. Jest czosnek, mamy imbir, fantastyczne. I miód. No miód, przecież tu na Maślanym Rynku jest tyle ludzi, co mają miód spadziowy, kwiatowy, lipowy, z gryki. Herbata gorąca, malinki, kompoty, no herbata z cytryną, z miodem, imbir.
13: Polecam sok malinowy z własnych malin. Na cały rok.
14: Na przeziębienie no to tylko malinki.
1: Lekarze i sanepid oprócz stosowania naturalnej suplementacji zalecają też profilaktycznie szczepienia na grypę, co ma zwiększyć powszechną odporność i zapobiegać dalszym zachorowaniom. Do tego tematu wrócimy dzisiaj jeszcze w Pulsie Regionu. Film o świętym Maksymilianie Kolbe nagrodzony na festiwalu Niepokalana. Triumf Serca zdobył Grand Prix festiwalu. Główną rolę zagrał pochodzący z Tarnowa aktor Marcin Kwaśny.
15: Mnie fascynuje w tej postaci to, jak wielką wiarę miał Maksymilian, jak wielką pokorę, jak wszystko nawierzał Bogu przez Maryję. Nie zagrałbym tej roli, nie będąc człowiekiem wierzącym, bo to jednak jest bardzo ważne. Ja powiedziałem, Panie Jezu, a jeżeli dasz mi tę rolę, to ja zrobię wszystko, schudnę 10 kilo, nie będę narzekał na planie. Schudłem 10 kilo, a na planie były naprawdę ciężkie warunki, bo to była cela chłodna, zimna, wilgotna, ciemna i pracowaliśmy po 12-14 godzin, ale ja nie narzekałem, po prostu miałem wdzięczność w sercu, że mogę zagrać tę postać.
1: Film o świętym Maksymilianie Marii Kolbe w Polsce obejrzało już około 200 tysięcy widzów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Podobne zachmurzenie tak w Nowym Sączu, jak i w Tarnowie. Od czasu do czasu chmury pozwalają przebić się promieniom słonecznym do nas. W Latoszynie, w Ryglicach tutaj troszeczkę więcej jest chmur, ale to nie są chmury deszczowe. Sporo teraz pogodnego nieba, na przykład w Iwkowej, w Zakliczynie. Tutaj też świeci słońce, podobnie jest w Ciężkowicach. Także to jest dobry prognostyk na cały zbliżający się ostatni weekend września.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Na termometrach 14-15 stopni. W nocy temperatura spadnie do 8, jutro 20 stopni.

0: śpiewały Hania Kuzimowicz i Kayla, niech już będzie wszystko jedno. Co będzie, to będzie. O tym się przekonamy. Na razie wiemy, co mamy. Mamy piątek, 25 dzień września. Mamy nową porę roku, jeszcze mało używaną, bo od 3 dni. Jaka będzie? Czasem słońce, czasem deszcz, jak to jesień. Czy jesienna plucha oznacza więcej zwolnień lekarskich z powodu przeziębień? Jak wpłynąć na wysokość swojej emerytury? I jakim zainteresowaniem w Tarnowie cieszy się program Aktywny Rodzic? O tym będziemy rozmawiać już za chwilę z gościem Pulsu Regionu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
2: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
1: Po reklamie.
0: 11 minut po 16. Czas na spotkanie z gościem Pulsu Regionu. A z gościem popołudniowego programu rozmawia Jolanta Moździerz.
6: Naszym gościem jest dziś pani Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Krakowie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Sezon jesienny często oznacza wzrost infekcji, no a co za tym idzie, także wzrost zachorowań i nieobecności w pracy. Czy to właśnie ten okres jesienno-zimowy to czas, kiedy tych zwolnień lekarskich pojawia się najwięcej?
7: Faktycznie w tym sezonie jesienno-zimowym zauważamy, że zwolnień jest więcej. Ja tu mam takie podsumowanie za pierwsze półrocze 2026 roku i jest kilka ciekawych wniosków, bo na przykład w pierwszym półroczu lekarze, jeśli chodzi o Małopolskę, wystawili 964 tysiące zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na niemal 9 987 dni absencji chorobowej. I co ciekawe, jest o 2% mniej zwolnień niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Natomiast nastąpił niewielki wzrost dni nieobecności, to jest 0,3%, czyli mniej zwolnień, ale dłuższa absencja.
6: Z jakiego powodu najczęściej są wypisywane te zwolnienia lekarskie?
7: Najwięcej dni absencji chorobowej, i tutaj mówię o dane krajowe, to są przede wszystkim choroby układu mięśniowo-szkieletowego. To jest pierwszy powód zwolnień lekarskich. Na drugim miejscu są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, i tu jest ciekawa informacja, ponieważ z roku na rok tych zwolnień związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania jest coraz więcej. Obserwujemy przyrost z roku na rok. Później mamy urazy i zatrucia, i dopiero na czwartym miejscu są choroby układu oddechowego, które w sumie odpowiadają też za przyczyny nieobecności w tym sezonie chorobowym. No i na piątym miejscu mamy ciążę, poród i połóg.
6: Częściej chorują kobiety czy mężczyźni?
7: Częściej chorują kobiety. Może to jest też związane ze zwolnieniami związanymi z ciążą, porodem i połogiem. Ponad połowa zwolnień jest wystawiana kobietom. Ich udział wynosi 56,3%.
6: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych weryfikują i sprawdzają, czy osoba, która ma takie zwolnienie lekarskie, naprawdę jest chora. Są to najczęściej kontrole osobiste?
7: My prowadzimy dwa rodzaje kontroli. Pierwszy to jest, weryfikujemy, czy taka osoba faktycznie jest chora, i robią to lekarze orzecznicy ZUS, i mogą osobę chorą albo wezwać do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo poprosić o dokumentację medyczną. I tu są dwa rodzaje konsekwencji, bo lekarz orzecznik sprawdza, czy to zwolnienie po prostu jest dalej potrzebne. Jeśli stwierdzi, że już takiej potrzeby nie ma, żeby dana osoba była na zwolnieniu lekarskim, wtedy na następnego dnia jest zobowiązana do tego, aby stawić się w pracy, i jej świadczenie chorobowe jest od tego dnia wstrzymywane. Drugi rodzaj kontroli, i ten rodzaj kontroli albo mogą przeprowadzić pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do tego upoważnieni, albo może to zrobić pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 ubezpieczonych i ma upoważnienie do samodzielnej wypłaty zasiłków chorobowych.
6: Możecie jako urzędnicy zapukać do drzwi i sprawdzić, czy osoba, która ma zwolnienie lekarskie, rzeczywiście przebywa w domu, rzeczywiście działa na takich zasadach, w jakich zostało to zwolnienie wypisane.
7: Tak, ten drugi rodzaj kontroli polega na sprawdzeniu, czy ta osoba faktycznie jest chora, czy nie podejmuje w tym czasie czynności, które mogłyby zaburzyć jej rekonwalescencję, czyli na przykład, czy nie pracuje w innym miejscu lub nie podejmuje innych aktywności, które nie sprzyjają zdrowieniu.
6: Często zdarza się, że no, nie jest tak, jak być powinno.
7: Zdarzały się przypadki, że dana osoba podejmowała pracę w czasie zwolnienia lekarskiego albo inne czynności, na przykład były to remonty, jakieś niedozwolone aktywności, na przykład porządkowanie ogródka.
6: W takim przypadku tracimy ten zasiłek?
7: No i właśnie tutaj jest inna konsekwencja, ponieważ jeśli pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi, że zwolnienie było wykorzystane w sposób nieprawidłowy, wtedy dana osoba musi zwrócić zasiłek chorobowy za cały okres zwolnienia lekarskiego, nawet jeśli kontrola miała miejsce ostatniego dnia tego zwolnienia.
6: Nasza praca zarobkowa wpływa na wysokość naszej emerytury. O tych emeryturach troszkę więcej chciałabym porozmawiać, dlatego że ta rozbieżność w kwotach może być spora, jeśli chodzi o emerytury. To może tak na początek zapytam, jaka jest najniższa, a jaka najwyższa emerytura w Tarnowie?
7: Najniższe świadczenie wypłacane przez oddział w Tarnowie to 28 groszy, natomiast najwyższa emerytura to 25 800 zł.
6: Z czego to wynika?
7: To wynika przede wszystkim z konstrukcji naszego systemu emerytalnego. Po reformie systemu w 1999 roku jest ten sposób, że ile uskładamy sobie na tą przyszłą emeryturę, tyle później otrzymamy. Ta emerytura, o której mówiłam, nie jest najwyższa w kraju. Jeśli chodzi o Małopolskę, to jest 37,5 tysiąca złotych.
6: Najwyższa emerytura.
7: Najwyższa emerytura w Małopolsce. Natomiast w kraju rekordzista otrzymuje co miesiąc 54 tysiące złotych. Ale on miał bardzo długi staż ubezpieczeniowy, ponad 60 lat, i też opóźnił swoje przejście na emeryturę. I właśnie na wysoką emeryturę składają się tak jakby trzy składowe. Solidne składki przede wszystkim.
6: Czyli musimy dużo zarabiać.
7: Mówię o tych rekordowych emeryturach, tak. To są solidne składki, ale też przedłużenie naszej aktywności zawodowej. Każdy rok to emerytura wyższa od kilku do kilkunastu procent, w zależności od sytuacji wyjściowej danej osoby. No i nie zapominajmy również o waloryzacji, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza co roku w czerwcu, i te składki solidnie rosną, bo dwa lata temu, przypomnę, że waloryzacja była rekordowa i to było około 14%. Ja przede wszystkim namawiam, żeby już teraz sprawdzić, wejść na swoje konto emerytalne i sprawdzić, ile sobie uskładaliśmy na poczet przyszłej emerytury, i żeby każdy z nas zaczął świadomie planować wysokość tej emerytury. Oczywiście można przedłużyć, żeby otrzymywać więcej w czasie naszej jesieni życia, można albo przedłużyć aktywność zawodową, albo sobie dorabiać do świadczenia.
6: Czyli będąc w sile wieku, możemy wpłynąć jeszcze na podwyższenie tej emerytury.
7: Tak, możemy wpłynąć na podwyższenie emerytury, a wszystkie osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, doradzam im, aby spotkały się z doradcą emerytalnym, który jest w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z taką osobą można się umówić i ona przedstawi nam prognozę naszej przyszłej emerytury i zrobi to w kilku wariantach. Ile teraz byśmy dostali, ile byśmy dostali na przykład, jeśli zdecydujemy się popracować do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, albo ile dostaniemy, jeśli przedłużymy aktywność zawodową i będzie to rok, dwa, trzy albo więcej. Także warto sprawdzić, ile wynosi nasze przyszłe świadczenie.
6: Weźmy taki scenariusz, że pani X czy pan X przechodzą na emeryturę, osiągnęli wiek, spełnili wszystkie warunki, no ale patrzą na tą emeryturę i stwierdzają, że no nie bardzo. Chcemy jeszcze sobie dorobić. Można to zrobić nie tracąc jednocześnie świadczenia albo w jakiś sposób go nie obniżając? Jak to w ogóle zrobić? Jak to wygląda?
7: Tak, jeśli ukończymy powszechny wiek emerytalny, to możemy dorabiać bez ograniczeń. Natomiast wcześniejsi emeryci i renciści muszą pamiętać o limitach dorabiania. Oczywiście doświadczeń można dorabiać, pamiętamy o limitach dorabiania, bo ich przekroczenie może spowodować to, że ZUS zmniejszy czy też zawiesi wypłatę świadczenia. I tak jak mówiłam, emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń. Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi tutaj o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz tych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Natomiast wcześniejsi emeryci i pozostali renciści pamiętają o limitach dorabiania. I teraz od 1 września zmniejszył się ten limit i ta grupa będzie mogła do swoich świadczeń dorobić o niemal 231 zł mniej bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. I tutaj wchodzą w grę dwa progi. Jeden to jest 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i od 1 września będzie to 6463,20 zł. Czyli przychody do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacie świadczenia. Jeśli dojdzie do przekroczenia, wtedy świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia. Drugi próg to 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od września wynosi 12 003,10 zł. I jeśli wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, wtedy ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rusza z programem 50+. Na czym on będzie polegać?
7: My z tym programem już ruszyliśmy i on cały czas działa, bo staramy się edukować, jeśli chodzi o nasz system ubezpieczeń społecznych, różne grupy wiekowe. Docieramy do uczniów szkół podstawowych, tam jest dla nich projekt ZUS. Mamy taki projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych, czyli lekcje z ZUS i lada dzień rusza 13. edycja tych lekcji.
6: 1 października.
7: Tak, także warto już teraz się do niej zgłaszać, ponieważ uczniowie, którzy wezmą udział w lekcjach ZUS, to są 4 lekcje, do których zapewniamy materiały i wsparcie merytoryczne. Później ci uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w olimpiadzie i to się naprawdę opłaca, bo finaliści mogą otrzymać dodatkowe punkty rekrutacyjne, a nawet indeksy na wymarzone kierunki studiów.
6: Do tej lekcji ZUS trzeba się wcześniej zapisać, jak rozumiem.
7: Tak. I zachęcamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych, aby przystąpić do programu, wejść na naszą stronę internetową. Tam jest zakładka projekty edukacyjne i tam jest kontakt do koordynatorów, którzy się tym tematem zajmują.
6: Czy do tej najbliższej lekcji jeszcze jest szansa się zapisać, czy to już my myślimy o tych przyszłorocznych edycjach?
7: Jeszcze cały czas można się zapisywać, jednak musimy tutaj pamiętać o terminach, bo pierwszy etap, jeśli chodzi o lekcje z ZUS, to jest etap szkolny, to jest pierwszy etap do olimpiady, czyli ci uczniowie, którzy chcą wziąć udział w olimpiadzie, muszą pomyśleć o tym wcześniej. Natomiast te osoby można też nie brać udziału w olimpiadzie i przystąpić do programu, wtedy ten limit czasowy jest dłuższy.
6: Rozmawiałyśmy o emeryturach, no, a żeby zarobić na emerytury, no to trzeba pracować. Taką możliwość mają także rodzice dzieci w ramach programu Aktywny Rodzic. Przypomnijmy, na czym polega, kto i na jakich zasadach może się o niego ubiegać.
7: Aktywny Rodzic to jest wsparcie dla rodziców małych dzieci, czyli tych w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. I tutaj na ten program składają się trzy świadczenia. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. I każdy z tych świadczeń ma inne założenia. Aktywni rodzice w pracy to jest dodatkowe 1500 zł miesięcznie na dziecko w tym limicie od 12 do 35 miesiąca życia, wtedy kiedy rodzice są aktywni zawodowo, a dziecko nie korzysta z opieki w żłobku czy też w przedszkolu. Wtedy rodzice mogą otrzymać 1500 zł i przeznaczyć je na zorganizowanie opieki dla dziecka. Może to być też babcia, bo to świadczenie jest również zwane babciowym. Drugie świadczenie, i to jest świadczenie najbardziej popularne w naszym kraju, jak i w województwie, to jest do 1500 zł dofinansowania za opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub też u dziennego opiekuna. I trzecie świadczenie, aktywnie w domu, dla rodziców, którzy zdecydowali się pozostać z dzieckiem w domu. Jest to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia.
6: I które z tych świadczeń cieszą się największą popularnością w naszym regionie, w Tarnowie?
7: No i właśnie tutaj mamy ciekawe dane, ponieważ tak jak wspominałam, najwięcej świadczeń zarówno w kraju, jak i w Małopolsce wypłacamy. Są to dofinansowania do opieki żłobkowej. Natomiast tutaj w Tarnowie najwięcej świadczeń wypłacamy aktywnie domu, czyli dla tych rodziców, którzy samodzielnie wychowują dzieci w domu, zostają z nimi w domu. To jest 3,5 tysiąca świadczeń na, jest to 11 milionów złotych. To są dane za ten rok. Potem na drugim miejscu jest świadczenie aktywni rodzice w pracy. Wypłaciliśmy tych świadczeń dla 3300 dzieci, to jest 27 milionów łącznie, i ostatnie, najmniej popularne w regionie, 2000 świadczeń, tak zwane żłobkowe, jest to 22 miliony złotych w regionie.
6: To jeszcze na koniec przypomnienie także dla rodziców o świadczeniu 300 plus na wyprawkę szkolną. Na co te pieniądze można wydać? No i jeszcze do kiedy składanie wniosków, bo trzeba się spieszyć.
7: Tak, no rok szkolny się zaczął. Wiadomo, że rodzice już zaopatrzyli swoje dzieci w wyprawkę szkolną. Natomiast jeszcze cały czas można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Jest to 300 zł, które przysługuje raz w roku, bez względu na dochody rodzica. Można o to świadczenie starać się tylko drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów. Mamy aplikację mobilną MZUS i rodziców zachęcamy do założenia tej aplikacji, bo w ten sposób po prostu najłatwiej złożyć wniosek. Mamy portal EZUS, bankowość elektroniczną, wciąż najczęściej wybieraną przez rodziców, i portal Empatia. Wnioski składamy do 30 listopada.
6: Więc czasu jeszcze trochę jest, ale ten czas bardzo szybko płynie. Ja tutaj w tym miejscu stawiam kropkę. Regionalny rzecznik ZUS w Krakowie, Anna Szaniawska, była dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
0: Z którą rozmawiała Jolanta Moździerz. 27,5 minuty po godzinie 16.
1: Reklama.
8: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Fonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Fonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
5: Po reklamie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Druga część dnia, popołudnie piątkowe, bardziej pogodne, słoneczne i cieplejsze, bo już mamy 15 stopni na termometrach, być może gdzieś 16 pokazują termometry. Jutro przed południem niewielkie zachmurzenie, po południu dużo pogodnego nieba, dużo słońca, na termometrach okolice 20 kreski. W nocy jednak chłodno, bo poniżej 10 stopni. Sytuacja biometeorologiczna się poprawia, jakość powietrza teraz średnia.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: przyciąganie.
1: Za chwilę w Pulsie Regionu wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Niedzielan.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
2: Po reklamie.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dziś w półfinale Mistrzostw Europy. We włoskiej miejscowości Asago pod Mediolanem biało-czerwoni zagrają ze Słoweńcami. W ostatnich dwóch meczach z tym rywalem reprezentacja Polski była górą. Ostatnio w memoriale Huberta Wagnera, a wcześniej w Lidze Narodów w Ningbo. Trener reprezentacji Nikola Grbić spodziewa się, że w półfinale Mistrzostw Europy będzie jeszcze trudniej.
7: Oczekuję absolutnie inny mecz niż ten, który mieliśmy w Ningbo. Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi. Być faworytem nie jest łatwe. Oczekiwania są rzeczy, które nie pomagają. Bardzo łatwo jest być komentatorem rzeczy, o których nie masz pojęcia.
6: Mecz Polska-Słowenia rozpocznie się o 17:00. W drugim piątkowym półfinale Finlandia zagra z Francją o 21:00. Polscy piłkarze dziś o 20:45 zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dla biało-czerwonych będzie to pierwsze spotkanie na zapleczu elity tych rozgrywek. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban przyznał, że nie miał dużo czasu na treningi z drużyną, ale jest dobrej myśli.
8: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak. Podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
6: Jednym z problemów reprezentacji polskiej jest kontuzja podstawowego bramkarza Kamila Grabary. Bartłomiej Drągowski, który miał go zastąpić, również doznał urazu. W kadrze są teraz Marcin Bułka, Mateusz Kochalski i Sławomir Abramowicz. I z tych zawodników Jan Urban wybierze bramkarza. Wśród nieobecnych są też skrzydłowy Oskar Pietuszewski i Filip Rózga, a Nikola Zalewski i Jakub Kamiński grali ostatnio mniej w swoich klubach. Mecz Polska-Bośnia odbędzie się, przypomnę, dziś o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. A piłkarze Sandecji Nowy Sącz w najbliższy weekend nie zagrają o ligowe punkty z uwagi na przerwę na mecze reprezentacji. Najbliższa 10. kolejka drugiej ligi jest zaplanowana na 3 i 4 października. Chcemy dobrze wykorzystać nieco dłuższą przerwę od meczów o punkty, mówi trener Rafał Smalec.
9: Trzeba złapać oddech, popracować nad pewnymi elementami. Myślę, że na pewno też nad wykończeniem, bo u nas to jest taki element, który w treningu wygląda naprawdę fajnie, ale w meczu czegoś tam nam zawsze brakuje.
6: Najbliższym rywalem Sandecji będzie w sobotę 3 października Lechia Zielona Góra, która przyjedzie do Nowego Sącza. Biało-czarni po 9 kolejkach tego sezonu są na 7. miejscu w drugiej lidze ze stratą 5 punktów do lidera. Rezerwy Tarnowi zmierzą się z Unią Tarnów w półfinale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Tarnowie. Tarnowia w ćwierćfinale po rzutach karnych 4-1 pokonała Nową Jastrzębkę, a półfinałowy mecz tarnowskich zespołów odbędzie się w środę 30 września. Dodam, że w drugim spotkaniu jednej drugiej finału LKS Szynwałd zmierzy się z Wolanią Wola Rzędzińska. To będą już 4 zawody w biegach na nartorolkach o Puchar Jaworza. W najbliższą sobotę w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej rywalizować będą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Rozpoczęcie konkurencji sportowych planowane jest na 10:30, mówi Marcela Marcisz, trener parafialnego klubu sportowego Jaworze.
10: Dzieciaki będą mieć okazję zmierzyć się na kilku dystansach, bo mamy 500 metrów, 900, 1800, 2600 i kategoria open na 3 km i 5, w zależności zależności od płci, ale zaczynamy od najmłodszej kategorii. Dla mnie osobiście najpiękniejszej, bo są to dzieciaczki, to jest bardzo fajne ściganie, najwięcej emocji tak naprawdę budzi. Najmłodszy zawodnik jest z rocznika 2021, czyli tak na dobrą sprawę niedawno nauczył się dobrze chodzić.
6: Organizatorem zawodów jest parafialny klub sportowy Jaworze w Ptaszkowej. Przy współpracy z województwem małopolskim, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Grybowie i OSP w Ptaszkowej. A przypomnę, że w zeszły weekend w Ptaszkowej miały tu miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów na nartorolkach.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
1: Za chwilę wiadomości kulturalne.

0: znalezionej i kameralnej odbędzie się w sali lustrzanej o godzinie 18. Tym razem będzie to połączenie gitary i fortepianu w wykonaniu hiszpańskich muzyków. Wstęp jest wolny. Już dziś odbędzie się też koncert galowy w ramach Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantatibus Organis. Wczoraj odbyły się przesłuchania wszystkich uczestników. Adam Czuchra z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Zasowie jest już organistą od 20 lat. Mimo tak długiego doświadczenia w czasie zmagań konkursowych mierzył się ze stresem.
1: Bardzo duże emocje i trema, bo to mój właściwie pierwszy występ na takim wydarzeniu. Na pewno świetni organiści, jest czego posłuchać. Instrument inaczej pracuje, inaczej brzmi. Każdy organista jest, wiadomo, inaczej przyzwyczajony do instrumentu, na którym gra codziennie. Miłość do muzyki, zainteresowanie muzyką właściwie od najmłodszych lat. Natomiast dlaczego akurat organistą? Jakaś taka aura w domu była, mocny akcent postawiony na religijność, na wiarę, na Boga.
0: Finał konkursu odbędzie się dziś w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. O godzinie 18 odprawiona zostanie msza święta, a od godziny 19 do 21 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Festiwal odbywa się w cyklu czteroletnim. Japońska kultura, literatura, muzyka i kulinarne tradycje spotkają się w jednym miejscu podczas wydarzenia Smaki, Słowa i Melodie Japonii. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na finał japońskiej części projektu Literatura bez granic. Wydarzenie odbędzie się jutro w Nowosądeckim Ratuszu. Finałowe popołudnie połączy spotkanie autorskie i podróżnicze. Literaturę czytaną w dwóch językach, tradycyjne japońskie instrumenty, ceremonie parzenia herbaty oraz smaki japońskiej kuchni. O 16:00 odbędzie się spotkanie z Kasią i Wojtkiem Grabowskim, autorami książki Poznaj Japonię, Twój przewodnik po kraju kwitnącej wiśni, kultura, zwyczaje i praktyczne wskazówki. Podczas spotkania podróżnicy opowiedzą o codziennym życiu Japończyków, miejscowych zwyczajach i zasadach. O godzinie 17:30 rozpocznie się czytanie performatywne Głosy Świata. Wybrane fragmenty literatury japońskiej zabrzmią w języku polskim i japońskim. Muzycznym finałem wydarzenia będzie koncert zespołu Amaterasu, który rozpocznie się o 18:30. Publiczność usłyszy tradycyjne japońskie bębny oraz flet. Na spotkanie autorskie z Kasią i Wojtkiem Grabowskimi oraz koncert muzyki japońskiej obowiązują bezpłatne bilety wstępu. Można je odbierać w wypożyczalni Głównej Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. A teraz zaproszenie do Krynicy na koncert Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego, podczas którego zabrzmi jedno z najsłynniejszych dzieł muzyki barowej, Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, 27 września, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju. Wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa imienia Adama Wrońskiego pod batutą maestro Mieczysława Smydy. W partii solowej na skrzypcach zagra natomiast Anna Hara Pióro. W przestrzeni kościoła zdrojowego zabrzmią najbardziej rozpoznawalne fragmenty tego barokowego arcydzieła. Początek o 16:00. Film o świętym Maksymilianie Kolbem, nagrodzony na festiwalu Niepokalana, Triumf Serca zdobył Grand Prix festiwalu. To poruszający dramat oparty na prawdziwej historii świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Film amerykańskiego reżysera Antonego D'Ambrosio rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbe się kończy, w celi śmierci. Główną rolę zagrał pochodzący z Tarnowa aktor Marcin Kwaśny.
2: Mnie fascynuje w tej postaci to, jak wielką wiarę miał Maksymilian, jak wielką pokorę, jak wszystko nawierzał Bogu przez Maryję. Nie zagrałbym tej roli, nie będąc człowiekiem wierzącym, bo to jednak jest bardzo ważne. Ja powiedziałem: Panie Jezu, a jeżeli dasz mi tę rolę, to ja zrobię wszystko, schudnę 10 kilo, nie będę narzekał na planie. Schudłem 10 kilo, a na planie były naprawdę ciężkie warunki, bo to była cela chłodna, zimna, wilgotna, ciemna i pracowaliśmy po 12-14 godzin, ale ja nie narzekałem, po prostu miałem wdzięczność w sercu, że mogę zagrać tę postać.
0: Film o świętym Maksymilianie Marii Kolbem w Polsce obejrzało już około 200 tysięcy widzów. Ponad 150-letnie dzieje tarnowskiego Sokoła będzie można zobaczyć w Tarnowie na wystawie plenerowej w podcieniach budynków Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Już jutro pojawi się 18 plansz, na których będzie można obejrzeć dzieje Towarzystwa Historycznego Sokół od narodzin do współczesności. To nie tylko opowieść o sporcie, ale też o patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, działalności społecznej i walce o niepodległość. Na plakatach zobaczymy m.in. wkład członków Sokoła w tworzenie Błękitnej Armii, ich udział w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich, a także rolę organizacji w rozwoju sportu i harcerstwa na ziemiach

0: polskich. Otwarcie wystawy w jedności Siła Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od narodzin do współczesności będzie o godzinie 16. Wystawa będzie czynna do 11 listopada.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Rozpoczął się jesienno-zimowy okres zachorowań, a tym samym szczepień przeciwko wirusowi grypy. Sanepid i lekarze zachęcają do szczepień, ale ważna jest też profilaktyka zwiększania naturalnej odporności. O co możemy zadbać sami? Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: Zachorowania na grypę w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim od 2 lat kształtują się na podobnym poziomie, czyli niezmiennie jest to około 4,5 tysiąca przypadków w sezonie. W minionym okresie jesienno-zimowym więcej osób chorowało w ostatnim kwartale.
2: Większość zachorowań przypadała na miesiące wiosenne, to już był 2026 rok, natomiast w poprzednim sezonie grypowym większość tych zachorowań była w miesiącach jesienno-zimowym.
1: Mówiła kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu Renata Olszowska-Pasoń. Szczyt zachorowań zależy od pogody i odporności ludzi, ale niezależnie od tego, kiedy przypadnie w rozpoczynającym się właśnie sezonie, zawsze warto się szczepić. Dlaczego?
2: Jest to z punktu widzenia mikrobiologów, wirusologów bardzo ciekawy wirus ze względu na tą bardzo dużą umiejętność przekazywania materiału genetycznego pomiędzy różnymi grupami wirusów grypy. I tutaj ta zdolność do mutacji jest bardzo, bardzo duża. Stąd konieczność konstruowania szczepionki na grypę co roku i konieczność kontynuowania szczepień co roku.
1: Dodała Renata Olszowska-Pasoń. Zachorowania tej jesieni w regionie sądeckim już się zaczęły, co potwierdza zastępca dyrektora nowosądeckiego szpitala Bogusław Latacz.
3: Chorób infekcyjnych jest cały czas dużo. Nie ma jeszcze jakiegoś takiego zachorowania epidemicznego, ale pojawiły się już na przykład szczepionki, więc ludzie się już zaczęli szczepić. No i to kwestia krótkiego czasu. No parę takich dni jak ostatni i ludzie zaczną chorować. No, to niestety tak jest.
1: Do szczepienia się na grypę zachęca doktor nauk medycznych, nefrolog i specjalista chorób wewnętrznych Andrzej Fugiel z Nowego Sącza.
4: Nie możemy wprost liczyć, że ja jestem niewrażliwy, bo są tacy. Około 30% osób ma taką odporność własną, niespecyficzną, że się nie zarazi. Natomiast my musimy wiedzieć, że im więcej osób będzie niewrażliwych, odpornych na dane schorzenie, to tym ta pozostała część będzie bezpieczniejsza.
1: Andrzej Fugiel poleca jednocześnie, aby po prostu dbać o zdrowie, bo to wzmacnia naszą odporność. Chodzi o ruch, dobry sen, ale też suplementację i zdrowe odżywianie. Produkty, które mogą nam pomóc w tej ostatniej kwestii, znajdziemy na rynku maślanym w Nowym Sączu.
5: Pigwa najlepsza. Można robić takie różne soki, nalewki. Jest czosnek, mamy imbir, fantastyczne. I miód. No miód. Przecież tu na maślanym rynku jest tyle ludzi, co mają miód spadziowy, kwiatowy, lipowy, z gryki,
6: herbata gorąca, malinki, kompoty, no herbata z cytryną, imbir. Z miodem, imbir.
7: Polecam sok malinowy z własnych malinek na cały rok.
8: Na przeziębienie, no to tylko malinki.
1: O swoje zdrowie i formę powinniśmy dbać cały rok, ale szczególnie właśnie teraz. Niezależnie od decyzji co do profilaktycznych szczepień, najważniejsza jest profilaktyka codzienna, którą możemy wprowadzać w nasze życie sami.
0: Materiałem Łukasza Raczkowskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu z życzeniami zdrowia, pięknego, słonecznego, ciepłego weekendu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Jerzy Olszówka w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym. No i idealnego snu także Państwu życzymy. Ten ma ogromny wpływ też na nasze zdrowie. Za chwilę wiadomości o 17:00 przedstawi Marta Jadłowska. Pa, pa!

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie. Już za chwilę zmiany na przejazdach kolejowo-drogowych w Rytrze. Mieszkańcy osiedla nauczycielskiego w Tarnowie mają dość hałasu. Sprawdzimy, jakie rozwiązania zaproponuje miasto.
5: W tej mapie hałasu będą również uwzględnione drogi, które wykazują wzmożone natężenie ruchu.
1: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zniknęły szlabany z przejazdu kolejowo-drogowego na drodze gminnej Rytro-Mikuty. Zmiany dotyczą też drugiego ważnego przejazdu w centrum miejscowości. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
6: Szlabany z drogi gminnej w Rytrze zniknęły ze względu na zmianę kategorii z A na C, czyli wprowadzenie na przejeździe automatycznej sygnalizacji i automatyzacji. Oznacza to, że o nadjeżdżającym pociągu informują dwa migające na czerwono światła oraz sygnał dźwiękowy. Jest to bezwzględny zakaz wjazdu na tory, nawet jeśli nie widać jeszcze pociągu. Zmieniła się też kategoria, tym razem z A na B, przejazdu kolejowo-drogowego na drodze powiatowej w stronę Roztoki Ryterskiej. Tam, pomimo zlikwidowania szlabanów, zamontowane są automatyczne półrogatki, zamykające tylko prawe pasy ruchu. Tu też są migające czerwone światła i dźwięk, które bezwzględnie zakazują wjazdu i wejścia na tory jeszcze zanim rogatki zaczną opadać. Trzeba też pamiętać, że w związku z modernizacją na przejazdach nie ma już drużników.
1: Badanie poziomu hałasu na osiedlu nauczycielskim w Tarnowie ma odbyć się w przyszłym roku. To odpowiedź Zarządu Drugiej Komunikacji w Tarnowie na petycję mieszkańców. Podpisało się pod nią 160 osób. Jak już mówiliśmy w wiadomościach, mieszkańcy chcą pomiaru hałasu i ruchu, a także wdrożenia rozwiązań ograniczających hałas. Petycja trafiła do Zarządu Drugiej Komunikacji w Tarnowie.
5: Do projektu budżetu na przyszły rok Wydział Ochrony Środowiska zabezpiecza środki na opracowanie mapy hałasu dla miasta Tarnowa. W tej mapie hałasu będą również uwzględnione drogi, które wykazują wzmożone natężenie ruchu i one również będą objęte tymi badaniami hałasu. Będzie to również obwodnica miasta Tarnowa na wysokości osiedla nauczycielskiego, jak również tego osiedla, które powstają, które się tam rozbudowywują w okolicy Alei Tarnowskich.
1: Wyjaśniał dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęga. Na osiedlu nauczycielskim około 90 domów znajduje się między dwoma ruchliwymi drogami, czyli obwodnicą i ulicą Lwowską. A mieszkańcy apelują w petycji o wykonanie reprezentatywnych pomiarów hałasu nie tylko przy samych drogach, ale też w różnych częściach osiedla.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To będzie już 23 rok działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja będzie 1 października o 11 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Uniwersytet cieszy się bardzo dużą popularnością wśród sądeczan, bo na sezon akademicki 2026-27 zapisało się aż 300 osób. Nie ma już wolnych miejsc, a możliwość uczestnictwa w wykładach i zajęciach mają jeszcze tylko ci, którzy zapisali się na listę rezerwową. Jak mówi prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wiesława Borczyk, taka frekwencja pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na inicjatywy dla seniorów.
7: Współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami, organizacjami na terenie Nowego Sącza. Taka przyjazna, dobra atmosfera dyrekcji tych instytucji powoduje, że nasi słuchacze chodzą w różne miejsca, do biblioteki, chodzą do Małej Galerii, chodzą do Sokowa, na basen. Tam jest ogromne też zainteresowanie. Potrzebujemy tych zajęć gimnastyki ruchowej i w terenie, ale i na sali gimnastycznej.
1: A podczas inauguracji 23. sezonu Sądeckiego Uniwersytetu III wieku odbędzie się wykład generała brygady Tadeusza Szczurka, który jest byłym rektorem Akademii Wojskowej. Temat wykładu to państwo jako gwarant bezpieczeństwa.
4: Z życia Kościoła.
1: Tymczasem po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie ze sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym? To m.in. zagadnienia jednego z wykładów. A prelekcje w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz Jan Bartoszek.
8: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
1: A wykłady odbędą się w najbliższy wtorek przy Sądeckiej Bazylice i dzień później w Auli Świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Początek o 17:00, wstęp jest wolny.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
0: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
2: Tajemnica tajemnicy. O języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.
3: Dzień dobry, szczęść Boże. Kochani, cieszę się, że spotykamy się po raz kolejny na naszej katechezie liturgicznej i mistagogicznej. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy już od procesji, która rozpoczyna celebrację, obrzędy wstępne, przeszli dalej. Na samym początku celebracji do Soboru Watykańskiego II kapłan, stając przed ołtarzem, odmawiał modlitwę przed stopniami ołtarza, modlitwę wstępującą. Zwykle był to psalm 42. Posłuchajcie jego fragmentu, bo on pokazuje, w jaki sposób ten moment szczególnie miał wyrażać tęsknotę człowieka za spotkaniem z Bogiem. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Kochani, obrzędy wstępne są właśnie tym. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? I moment, kiedy zaczyna się celebracja, jest odpowiedzią na ten moment.
2: Tajemnica tajemnicy. O języku Boga w liturgii.
3: W czasie ostatniej katechezy mówiliśmy o procesji wejścia. Dzisiaj chciałbym już iść krok dalej. Kiedy usługujący, poszczególni duchowni, ale także przewodniczący liturgii wejdą do prezbiterium, rozpoczyna się bardzo subtelny obrzęd, ale niezwykle piękny. Bardzo dla mnie, jako dla księdza, jest on przejmujący. Na samym początku, kiedy kapłan uda się przed ołtarz, oddaje mu cześć, zwykle przez głęboki ukłon bądź przez przyklęknięcie, jeśli tabernakulum znajduje się w prezbiterium, pocałunek i okadzenie. Ten obrzęd nazywa się pozdrowieniem ołtarza. Zobaczcie, ma on trzy elementy: oddanie ukłonu bądź przyklęknięcie, pocałunek i okadzenie. Na początku głęboki ukłon. Poprzez ukłon, myślę, że dla wszystkich to jest oczywiste, oddajemy cześć. Skłaniamy się przed kimś, kogo chcemy uznać, kogo chcemy pokazać jako albo wyżej stojącego od nas, albo komuś, komu po prostu ten szacunek, oddanie czci się należy. Głęboko skłaniamy swoje ciało przed ołtarzem, kiedy przechodzimy przed ołtarzem w czasie liturgii, albo przyklękamy. Ten znak jest oddaniem czci Panu Jezusowi, który stąpił na ziemię jako Syn Boży, aby stać się człowiekiem. Mówi się tutaj o kenozie, czyli o uniżeniu Syna Człowieczego. Przez to, że On, Bóg, był w stanie zejść z tronu, żeby zacząć służyć człowiekowi, żeby człowieka zbawić, my oddajemy ołtarzowi cześć jako pierwszemu symbolowi Pana Jezusa. I zarówno w tym głębokim skłonie, jak i przyklęknięciu jest element czci, oddania, ale i błagania. Już tutaj zaczyna się ten moment, kiedy człowiek błaga, otwierając swoje serce na spotkanie z Bogiem. Drugim, bardzo subtelnym, przecież trwającym ułamek sekundy obrzędem, możemy tak powiedzieć, przywitania ołtarza, pozdrowienia ołtarza, jest jego ucałowanie. Bardzo lubię ten gest, bo on jest taki bardzo osobisty. Wiele gestów liturgii, jako ksiądz, jako przewodniczący, ale też myślę, że wy jako wierni, wykonujemy wszyscy razem. One są widoczne dla wspólnoty, dla zgromadzenia. A ten gest jest taki niezwykle intymny i czuły. Pocałunek ołtarza. Skąd się wziął? Oczywiście na początku jego geneza jest ze świata pogańskiego, bo wśród pogan w kulcie pogańskim całowanie ołtarza albo progu świątyni było rzeczą normalną, naturalną. Nawet w czasie kultu takiego pogańskiego istniał taki zwyczaj posyłania pocałunków na odległość. W czasie spożywania różnych posiłków w domach całowano stół rodzinny przed posiłkiem, przepiękny gest, a od IV wieku ten pocałunek wszedł do liturgii. Liturgia ochrzciła niejako ten pogański zwyczaj jako swój. Święty Ambroży jako pierwszy zaczął łączyć ołtarz z osobą Pana Jezusa. I tutaj mamy tą genezę pocałunku. Od IV wieku ołtarz zaczyna symbolizować samego Chrystusa, od kiedy pojawiły się kamienne ołtarze. Z Skąd to się bierze? Chrystus jako kamień węgielny. W ten sposób nawiązywano w liturgii i w tłumaczeniu, czym jest ołtarz, do Apokalipsy świętego Jana, gdzie Chrystus jest kamieniem węgielnym, jest ołtarzem, jest barankiem ofiarnym. Jest to rodzaj modlitwy, ten moment pocałunku, najbardziej intymny gest kapłana. Łączony jest z innym pocałunkiem. Zobaczcie, w czasie liturgii mamy jeszcze jeden. Na początku kapłan całuje ołtarz, a po odczytaniu Ewangelii całuje Księgę Ewangelii. Te dwa pocałunki mają pokazywać szczególną obecność Jezusa. Zobaczcie, zanim będzie przeistoczenie, zanim będziemy klękać przed świętymi postaciami ciała i krwi Pana Jezusa, zanim będziemy je przyjmować, już tutaj widzimy Jego obecność w ołtarzu i w Jego słowie. Gest ucałowania w kościele starożytnym miał bardzo różne formy. Początkowo na ołtarzu kładziono Księgę Ewangelii, którą całowano, i całowano albo ołtarz i Ewangeliarz, albo tylko Ewangeliarz. Pamięci, jaką mamy, kiedy sami adorujemy krzyż Pana Jezusa w Wielki Piątek. Później w kościele, kiedy pojawił się księgi liturgiczne, mszał, całowano obraz ukrzyżowanego Pana Jezusa w mszale, który zawsze znajdował się na początku kanonu modlitwy eucharystycznej. Ucałowanie ołtarza pomnażano później o kolejne w modlitwie eucharystycznej i pod koniec Eucharystii. Ale dziś ten gest ucałowania ołtarza oznacza cześć i szacunek, ale oprócz tego jest znakiem wiary. Zobaczcie, całujemy kamień konsekrowany przez biskupa jako ołtarz, uroczyście, którym wspólnota cieszy się, że ma ołtarz na stałe wmurowany do ziemi, czyli ołtarz, który jest nie do zburzenia, pokazujący stałość Boga i Jego Kościoła, ale w ten sposób wyrażamy naszą wiarę. Kiedy całuje ołtarz jako ksiądz, już pierwszy raz wyznaje w czasie liturgii wiarę, wierzy,

0: że tu jesteś obecny, że na tym ołtarzu, na tym stole dokonała się największa tajemnica wiary, że tutaj dokona się to, co jest najpiękniejsze. Tutaj dokona się Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie, ofiara naszego Pana, a my będziemy mogli ją sprawować. Całuje się mensę, czyli właśnie miejsce tej wspomnianej przed chwilą ofiary. I ten pocałunek, ten gest niezwykle czuły jest pozdrawieniem samego Chrystusa. W kościele bardzo szybko wiązało się to również z kultem świętych, ponieważ relikwie do tej pory umieszczamy w ołtarzu, relikwie najpierw męczenników, teraz relikwie różnych świętych. I w kościele w starożytnym, może bardziej średniowiecznym, pocałunek ołtarza, w którym były relikwie, rozumiany jako pocałunek kościoła triumfującego. Na przykład papież Innocenty III w XIII wieku interpretował pocałunek ołtarza jako pozdrowienie przez Chrystusa, tu w osobie biskupa, swojej oblubienicy, czyli relikwii, które były traktowane jako znak Kościoła. Przepiękny ten gest, kiedy biskup przewodniczący in persona Christi w osobie Chrystusa całuje relikwie, czyli całuje tych, którzy już osiągnęli niebo, którzy są w Kościele, ale już triumfującym. Przepiękne, bardzo, bardzo mi się to spodobało, kiedy to przeczytałem. Żeby zrozumieć też ten gest ucałowania i dlaczego na samym początku liturgii ten ołtarz jest tak ważny, jest tak zaznaczony, tak w centrum, warto zastanowić się, czym jest ołtarz w liturgii.
1: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii.
0: Na wschodzie przepiękna symbolika, teologia ołtarza mówi, że ołtarz to symbol samego Chrystusa i Jego Królestwa. Ołtarz to stół, wokół którego Chrystus gromadzi swoich wyznawców. Ale jednocześnie ten ołtarz, wokół którego my spotykamy się na tej uczcie ofiarnej, uczcie paschalnej, w którym my celebrujemy Eucharystię, jest tronem Króla i Pana. To właśnie z tego miejsca On przecież zostanie podwyższony na ziemię, na krzyżu i na tym miejscu On zmartwychwstaje. Wschód nawet w ołtarzu widzi symbol nieba, że to jest miejsce, w którym łączy się niebo z ziemią. Co więcej, widzi tam królestwo, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkich. Bardzo jakoś porusza mnie ta symbolika, że ołtarz jest miejscem królestwa, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkich. Bo zobaczcie, kochani, jakim niezwykłym szacunkiem my darzymy ołtarz, na którym nie powinno być nic oprócz tego, co jest niezbędne do sprawowania Eucharystii. Bardzo to jest takie dla mnie przejmujące i czasem zasmucające, kiedy ołtarz staje się jak taka półka, na którym wszystko można położyć. Czy jakiś dodatkowy mikrofon, czy księgę, czy jakieś tam kwiatki, czy jakieś winogrona z dzieci pierwszokomunijnych. To są wszystko piękne symbole, ale miejscem tego nie jest ołtarz. Bo ten ołtarz, na którym składamy najświętszą ofiarę, ma być wszystkim we wszystkich, czyli ma być miejscem, gdzie objawia się tylko Bóg. Wschód, idąc dalej, w ołtarzu widzi eschatologiczny biegun liturgii. Eschatologiczny, czyli związany z końcem świata. To on pokazuje, jaki jest kierunek liturgii. Ostateczne spełnienie się w Ojcu, przez Syna, w Duchu Świętym. Idąc jeszcze dalej, w ołtarzu liturgia Kościoła Wschodniego widzi obecność, taką misteryjną, pełną tajemnicy, która całą świątynię przekształca w niebo na ziemi. Widzimy tu inny kierunek liturgii, no tak jak na zachodzie mówiliśmy, taki wstępujący, ale właśnie wstępujący. Właśnie w tym symbolu ołtarza wszystko wznosi się ku rzeczywistościom ostatecznym. Czyli ta liturgia wejścia, te początkowe obrzędy, kiedy zawiązuje się wspólnota, prowadzi nas do ołtarza, który symbolizuje wznoszenie się ku rzeczywistościom ostatecznym. Zobaczcie, my w procesji wejścia spotkaliśmy się, kapłan bądź biskup jako przewodniczący zgromadzenia, idąc na końcu, wprowadza nas wszystkich do ołtarza, który nam pokazuje, gdzie jest nasze ostateczne miejsce. Od Soboru Watykańskiego II w Kościele można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak altarocentryzm, bo właśnie ołtarz jest centrum zgromadzenia liturgicznego. Ołtarz jest znakiem samego Chrystusa, miejsce, na którym dokonują się zbawcze tajemnice. I tutaj, w tym

zwyczajnej formie rytu rzymskiego, liturgię trydencką. Powiedzą, że kiedy ołtarz był razem z tabernakulum, nie było problemu. Pewnie też w tym jest racja. Ale przeczytałem kiedyś taką niezwykłą interpretację, co jest w czasie liturgii, w cudzysłowie oczywiście, ważniejsze, ołtarz czy tabernakulum. I tak jak ołtarz został nazwany słońcem, słońcem w czasie liturgii, kiedy świeci słońce, widzimy, na ziemi mamy światło, wszystko jest jakby, to słońce daje nam promienie, które pokazują nam świat, pokazują ziemię, dzięki którym widzimy. I w czasie liturgii to ołtarz jest słońcem, wokół którego krążą wszystkie planety. Liturgia, nasze zgromadzenie, wszystkie obrzędy, wszystkie słowa, to jak przeżywamy. Ale kiedy liturgia gaśnie, kiedy słońce zachodzi, to promienie tego słońca odbija księżyc, czyli tabernakulum. To wszystko, co się w liturgii dzieje przy ołtarzu, na ołtarzu, co przeżywamy w czasie celebracji sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, co no bezsprzecznie dzieje się przecież w centrum, czyli na ołtarzu, kiedy liturgia milknie, kiedy słońce gaśnie, wszystko odbija się w tabernakulum. Bardzo mnie poruszył kiedyś ten obraz, bardzo go jakoś noszę w sercu i właśnie w taki sposób też staram się kształtować tą liturgię, którą mogę przygotowywać chociażby w katedrze w Gliwicach, żeby ten symbol, może nawet to za małe słowo, był właśnie najbardziej tak widoczny. W wielu kościołach, zwłaszcza w katedrach, tym takim starożytnym zwyczajem, w centrum mamy tron, w którym siedzi biskup, miejsce przewodniczenia, ołtarz i ambonę, bardzo często w linii prostej, pokazujące te trzy przestrzenie obecności Boga w osobie przewodniczącego, jako głowie, w ołtarzu i w słowie. Tabernakulum, które w kościele kształtowało się dużo później, umieszczane było z boku i tak jest dzisiaj w wielu kościołach. I to nam pozwala zobaczyć właśnie tą różnicę. Jak gaśnie słońce, to wtedy jego światło odbija księżyc, czyli tabernakulum. Idźmy dalej. Kiedy kapłan już ukłoni się przed ołtarzem, albo przyklęknie, jeśli jest w prezbiterium, Najświętszy Sakrament. Kiedy ucałuje ołtarz, to go okadza. O okadzeniu wzmianki są w liturgii od IV wieku. Wcześniejsza interpretacja okadzidła w ogóle w liturgii związana była z pewną niechęcią czy dystansem, ponieważ były to zwyczaje pogańskie. I właśnie paląc kadzidło przed figurą jakiegoś bóstwa, czy władcy, czy cesarza, zmuszano chrześcijan do odstępstwa od wiary. Więc kadzidło kojarzyło się też z jakąś taką formą aktu apostazji. Stąd początkowo była duża do niego niechęć. Niewielkie wzmianki o kadzidle, o kadzeniu są na przykład w liturgii w Jerozolimie, w Bazylice Anastazis Zmartwychwstania w IV wieku. Ale oczywiście, jak już ciągle nam to wraca, liturgia papieska, która jest przebogata w symbole, w różne tradycje, rozbudowane obrzędy, zaczyna i to bierze z ceremoniału dworskiego, stosować kadzidło. Przed papieżem w liturgii, w procesji niesiono kadzidło po to, żeby oddać chwałę Panu Bogu, który będzie w osobie papieża, w osobie widzialnej głowy Kościoła, działał, nauczał, celebrował. Okadzenie ołtarza od IX do XI wieku zaczyna już być właściwie w Kościele powszechne. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, czyli te przepisy, które nas dzisiaj w Kościele obowiązują, mówią o tym, że najpierw okadza się ołtarz, a potem krzyż. I ta kolejność nie jest przypadkowa, ponieważ najpierw okadzamy Jezusa w symbolu ołtarza, później w znaku krzyża, w który wpatrujemy się, często dzisiaj ustawiony na środku ołtarza albo przy ołtarzu. Co oznacza okadzenie? Cześć i modlitwę, uczczenie Chrystusa w symbolu ołtarza i później w krzyżu. Psalm 142 mówi: niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło, wzniesione me ręce jak ofiara wieczorna. Albo Apokalipsa świętego Jana w 8 rozdziale mówi: i przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwę wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. Albo księga proroka Izajasza bądź księga wyjścia, gdzie chwałę Boga symbolizował dym, obłok. Tym jest właśnie kadzidło, chwałę Boga. Tam, gdzie roznosi się zapach kadzidła, tam, gdzie wznosi się ten dym, tam mamy zobaczyć szczególną obecność Boga, która jest jak miła woń, jak piękny zapach, który nas zaprasza do piękna, do spotkania.
Kadzidło jest jednym z elementów radości tworzenia święta w liturgii, przeniesienia wyznawców

0: Pana Jezusa w świat innej niż codzienna rzeczywistości, niemniej jednak prawdziwiej jak ta codziennie doświadczana. Takie zdanie wyczytałem w jednym z podręczników, że dzięki kadzidłu my wchodzimy w przestrzeń inną, jednocześnie bardzo taką doświadczalną zmysłami. Po to nam jest potrzebne kadzidło. I tak po tym obrzędzie przywitania ołtarza pozdrowienia główny celebrans staje na miejscu przewodniczenia. Dobrze, jeśli one w parafii są, bo to miejsce to jest tak zwane miejsce prezydialne, z którego my jako wierni mamy zobaczyć, kto jest naszą widzialną głową. In persona Christi działa celebrans, albo kiedyś mówiono alter Christus, drugi Chrystus. W osobie celebransa mamy zobaczyć kogoś, w kim my się mamy jednoczyć. Oczywiście nie we mnie jako w księdzu, ale w samym Panu Jezusie. Skąd się wzięło to miejsce przewodniczenia? Od katedry, tych żydowskich miejsc do nauczania, aż do sedilli, czyli miejsca, gdzie nauczyciele zasiadali. Po to jest ten, oczywiście w katedrach, gdzie zasiada biskup, jest ten tron biskupi, krzesło biskupa. W naszych mniejszych kościołach parafialnych, ale i wszystkich innych, ma być krzesło, które wyraźnie pokazuje, kto jest przewodniczącym. I nie chodzi tutaj o takie względy czysto ludzkie, żeby proboszcz, wikary czy biskup siedzieli na jakimś lepszym krześle. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że to krzesło jest jak katedra Mojżesza. Jest jak miejsce, z którego ma płynąć nauczanie. Tutaj pokazuje się funkcja nauczycielska. Dlatego biskup, ale i każdy ksiądz może głosić homilię właśnie z tego miejsca, z takiego nauczania. Kiedyś, kiedy pierwszy raz w katedrze gliwickiej obecny biskup Sławomir głosił homilię na siedząco, ktoś powiedział, bardzo mi się to spodobało, że na tej liturgii czuł się jakby taki dziadek brał swoje wnuki i opowiadał takie najważniejsze rzeczy, jak wszyscy słuchają zgromadzeni wokół niego. Jak kiedy powiedziałem to biskupowi, to się uśmiechnął z tego słowa dziadek. Ale w tym obrazie jest coś takiego, że to miejsce nauczycielskie jest po to, byśmy się mogli zgromadzić i słuchać.
1: Tajemnica tajemnicy o języku Boga w liturgii. Zaprasza ksiądz Daniel Bębenek.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam Szlendi.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Słukowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Nigdy dość powtarzania, że nie wierzy w Jezusa nikt z tych, którzy wystawiają Mu bardzo wysokie opinie, którzy uważają Go za kogoś równego Buddzie czy Mahometowi. Przyjmują Jezusa w wierze jedynie ci, którzy przyłączają się do wiary Piotra. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ci, którzy szukają u Niego odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem. Którzy przyjmują Jezusa jako drogę prowadzącą do przedwiecznego Ojca. Wiara, choć wyznawana we wspólnocie, jest zawsze najpierw indywidualnym głosem w moim sercu. Jeśli człowiek jest przesiąknięty relacją z Bogiem, to żadna przestrzeń i żadne pytanie o wiarę nie będzie powodem, aby wstydzić się być Jego świadkiem. Wyrażana wiara umacnia, przeżywana we wspólnocie daje siłę, a pogłębiana daje poczucie, że jest się zaopiekowanym i prowadzonym przez samego Boga.
2: Słuchajcie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Maryi Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Mariusz Urbański, proboszcz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Chotowej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Obecna msza święta celebrowana jest w następujących intencjach. Jedna za zmarłą Lucynę Wróblewską. Jest to kolejna z mszy świętych gregoriańskich. Druga za zmarłych Helenę i Kazimierza Damian. Trzecia za zmarłą Eugenię Galicką z okazji urodzin. Czwarta za zmarłego Wiesława Augustyna. To również kolejna z mszy świętych gregoriańskich. Ja celebruję mszę świętą w intencji całej wspólnoty parafialnej Schotowej. Siostry i bracia zgromadzeni tu w kościele, siostry i bracia łączący się z nami dzięki Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, rozpoczynamy Eucharystię. Eucharystię, na której zawsze uczymy się rozumieć i patrzeć na Jezusa jako na Mesjasza. Wsłuchujmy się dziś w Słowo Boże, przyjmujmy Komunię Świętą, a przez to umacniajmy naszą wiarę w Chrystusa, naszego Pana, i przygotowujmy się na przekazywanie tej wiary dzisiejszemu światu. A na początku tej mszy świętej, świadomi naszych grzechów i zaniedbań, wołajmy do Boga o ich przebaczenie. Spowiadam się, wszystkich aniołów i za mnie do Pana Boga naszego.

Czas z księgi Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Czas pieszczot cielesnych i czas wytrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Oto słowo Boże.

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

0: Siostry i bracia, pytanie Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii o to, kim On dla nas jest, jest pytaniem fundamentalnym dla naszej wiary, dla całego naszego życia. Dopiero na odpowiedzi na to pytanie można budować dalszą relację z Chrystusem. Można budować swoją duchowość. Zatem po usłyszeniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii pytajmy siebie nawzajem, kim dla nas jest Jezus z Nazaretu? Bogiem? Przyjacielem? A może tylko ideą, tradycją przekazaną nam przez naszych ojców? Czy rzeczywiście uznajemy Pana Jezusa za naszego Pana i Boga? Czy w naszym życiu kierujemy się Jego Ewangelią, Jego nauką, wartościami? Czy z tymi wartościami liczymy się w naszym życiu osobistym, w naszym życiu rodzinnym? Jak wyglądają dziś nasze rodziny? Czy rzeczywiście w tworzeniu tych naszych rodzin, w wychowaniu młodego pokolenia kierujemy się nauczaniem Chrystusa? Siostry i bracia, w dzisiejszym rozważaniu, kiedy odpowiadamy na pytanie, kim dla nas jest Jezus Chrystus, warto zapytać samych siebie chociażby o to, czy potrafimy jeszcze mówić o tym, że Jezus jest naszym Panem? Czy w ogóle w naszym słownictwie, w potocznej mowie używamy takiego określenia Pan Jezus? A może się już tego wstydzimy? Krępujemy? Może tego określenia, że Jezus jest naszym Panem, w ogóle już nie ma w naszej mowie, w naszym codziennym życiu? Dalej, w tym dzisiejszym rozważaniu, kiedy odpowiadamy na pytanie, kim dla nas jest Jezus Chrystus, warto chociażby zapytać, jak wygląda świętowanie niedzieli, Dnia Pańskiego. Dnia, który zawsze jest uroczystością upamiętniającą i uobecniającą zmartwychwstanie Chrystusa. Czy każda niedziela jest rzeczywiście Dniem Pańskim, poświęconym Bogu, poświęconym umacnianiu naszej relacji z Chrystusem? A może jest dniem niczym nie różniącym się od innych dni w tygodniu? Czy jako osoby uważające Pana Jezusa za naszego Pana zawsze w tym dniu, w niedzielę, znajdujemy czas na właściwe uczestnictwo w Eucharystii? Jeżeli Jezus jest naszym Panem, to nie powinno być w tej materii żadnych wątpliwości. Dzień Pański powinien być Dniem Pańskim, a nie dniem pracy. Albo dziś piątek, dlatego w tym dzisiejszym rozważaniu, kiedy odpowiadamy na pytanie, kim dla nas jest Jezus Chrystus, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyglądają piątki w naszym życiu. Piątki, czyli dni, które zawsze powinny być wspominaniem męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy wszystkie piątki mają właściwy charakter w naszym życiu? Czy chociażby pamiętamy o takiej praktyce jak wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? Czy post z pobudek religijnych ma jeszcze miejsce w naszym życiu? Jeżeli Pan Jezus jest naszym Panem, to i w tej materii nie powinno być żadnych wątpliwości. Siostry i bracia, kończąc to dzisiejsze rozważanie nad usłyszanym dziś Słowem Bożym, pamiętajmy, że w odpowiedzi na pytanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, kim dla nas jest Pan Jezus, nie chodzi tylko o to, byśmy intelektualnie przyjęli, a nawet nie chodzi tylko o to, byśmy w niektórych sytuacjach publicznie wyznawali słownie, że Jezus jest naszym Panem. Ale chodzi przede wszystkim o to, abyśmy zaczęli naprawdę tak żyć. Chodzi o to, abyśmy naszym codziennym życiem pokazywali, że Jezus jest naszym Panem, że uznajemy Jezusa za naszego Zbawiciela, że uznajemy Jezusa za Zbawiciela całego świata. Amen. Powstańmy i świadomi, że w Bogu jest nasze oparcie i siła, skierujmy do Niego ufne błagania.
1: O łaskę owocnej posługi dla papieża Leona XIV, szczególnie o potrzebne dla niego łaski na czas rozpoczętej dziś podróży apostolskiej we Francji, Ciebie prosimy. O światło żywej wiary dla wszystkich rodzin oraz ludzi poszukujących wartości i sensu życia, Ciebie prosimy. O dar ufnej nadziei dla ludzi pogrążonych w mrokach grzechu i zwątpienia, Ciebie prosimy. O radość wieczną dla tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej wędrówki, Ciebie prosimy. O łaskę wzrastania w wierze dla nas wszystkich uczestniczących w tej świętej ofierze, Ciebie prosimy.
0: Módlmy się w intencjach obecnej mszy świętej o radość zbawienia wiecznego dla zmarłych Lucyny Wróblewskiej, Heleny i Kazimierza Damian, Eugenii Galickiej, Wiesława Augustyna. Ciebie prosimy. O potrzebne łaski, o potrzebne dary dla wszystkich parafian Schotowej. Ciebie prosimy. Boże, który w swoim jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie, ukazujesz nam wzór dobrego postępowania, spraw, abyśmy do Niego upodabniali się w życiu, w śmierci i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech pan przyjmie ofiarę za nas, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Lucynie, Helenie, Kazimierzu, Eugenii, Wiesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki

Siostry i bracia, zebrani tu w kościele, siostry i bracia łączący się z nami dzięki Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, dziękuję za naszą wspólną modlitwę. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas wszystkich w naszym codziennym świadczeniu o tym, że Pan Jezus jest Panem naszego życia.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Mariusz Urbański, proboszcz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Chotowej.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością w sobotę i w niedzielę w sanktuarium świętego Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie odbędzie się 45. diecezjalna pielgrzymka trzeźwościowa. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i osób uzależnionych przy kurii diecezjalnej ksiądz Zbigniew Guzy, do udziału zaproszone są w szczególności osoby zmagające się z uzależnieniami, ich rodziny oraz osoby współuzależnione.
3: Cel tej pielgrzymki jest taki sam jak u początku. Modlitwa o łaskę trzeźwości dla siebie, dla swoich bliskich, dla narodu. Proszą o przemianę życia. W pielgrzymce też mieści się ten moment zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków.
2: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę o godzinie 21:00, będzie apel jasnogórski, następnie rozpocznie się czuwanie modlitewne. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę o godzinie 10:15, uczestnicy wezmą udział w drodze krzyżowej. Natomiast o godzinie 11:00 odprawiana zostanie msza święta, liturgii przewodniczyć będzie kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ksiądz Marcin Gryzło, który także wygłosi homilię. Msza będzie transmitowana w radiu RDN. W programie pielgrzymki o godzinie 12:15 będą także świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Organizatorami pielgrzymki do Szczepanowa są Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości. To okazja, by spojrzeć na swoje życie, emocje i wiarę. Będą goście, integracja, atmosfera sprzyjająca otwartości, inspiracji i wymianie doświadczeń. Trwają zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. Na początku października w arenie Skółka w Tarnowie odbędą się spotkania dedykowane uczniom klas 8 i szkół ponadpodstawowych.
4: Cieszymy się już 6. edycją tego wydarzenia. Rok temu właśnie też to wydarzenie nas zaskoczyło swoją frekwencją. Liczymy i też zapraszamy, żeby młodzież przyjechała na tegoroczne Powstań i Żyj. Co roku ma inną odsłonę. Rok temu poruszaliśmy temat stresu, a w tym roku chcielibyśmy, myślę, poruszyć taki bardzo ważny temat, może taki też skryty, czasem niewypowiedziany, ale dotyczący kwestii przebaczenia w naszym życiu. Sobie, drugiemu człowiekowi. Dlatego ten tytuł, Powstań i Żyj, dzięki przebaczeniu, żeby zobaczyć, że czasem może to nieprzebaczenie blokuje nas, odbiera dobry nastrój, odbiera pokój serca.
2: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Tomasz Chrupek. Zapisy trwają jeszcze do niedzieli za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. Spotkanie pod hasłem Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu odbędzie się w arenie Jaskółka w Tarnowie 7 października dla szkół średnich i 8 października dla klas 8. Pod hasłem Małżeństwo rodzi życie w sobotę i w niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jej celem jest wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężaniu współczesnych zagrożeń. Na spotkanie modlitewne zaprasza ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie, który jest organizatorem tej pielgrzymki.
5: Chcemy w taki zawsze szczególny sposób w czwarty weekend września spotkać się u Matki Bożej po to, aby u początku roku szkolnego, który zawsze jest intensywny, zawierzyć Matce Bożej, ale też i po to, żeby sobie małżonkowie powiedzieli dobre słowo, żeby się wzmocnili, żeby padło to wyznanie, które jest bardzo ważne, potrzebne. Kocham Cię, dobrze, że jesteś. Dzisiaj coraz więcej małżeństw ma trudności.

0: z poczęciem, poprzez różne trudności wychowawcze, ale także i trudności finansowe i być może komunikacyjne. Każde jedno małżeństwo gdzieś się mierzy z najróżniejszymi rzeczami, a Jasna Góra jest takim miejscem, gdzie każde małżeństwo jest u siebie i każde małżeństwo zapraszamy.
1: Dwudniową pielgrzymkę rozpocznie w sobotę msza święta w kaplicy Matki Bożej o godzinie 15:30 w intencji Ojczyzny i Polskich Rodzin. W programie zaplanowano modlitwę, konferencję oraz czas świadectw.
0: Zaczynamy o godzinie 15:30 mszą świętą w kaplicy ikony jasnogórskiej pod przewodnictwem przewodniczącego Rady do spraw konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Wiesława Śmigla. Tradycyjnie mamy drogę krzyżową na wałach jasnogórskich o godzinie 19:30, zawsze z rozważaniami dotyczącymi życia rodzinnego, małżeńskiego. W niedzielę rozpoczynamy o godzinie 9 w auli ojca Kordeckiego, gdzie dwa małżeństwa, państwa Agata i Andrzej Mleczkowie oraz Małgorzata i Łukasz Felchmin podzielą się swoim doświadczeniem życia małżeńskiego właśnie w kontekście tytułu tegorocznej pielgrzymki Małżeństwo rodzi życie, a o 11 msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego.
1: Podczas pielgrzymki małżeństw i rodzin mowa będzie także o różnych wymiarach rodzicielstwa, nie tylko fizycznym, ale także duchowym i emocjonalnym, tak jak brzmi temat konferencji, hasło pielgrzymki Małżeństwo rodzi życie.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą siostry Urszulanki Unii Rzymskiej z Tarnowa.

0: wyciągnę.
1: Tak, tak.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Będziemy się modlić we wszystkich intencjach słuchaczy RDN za chorych i cierpiących, za matki oczekujące dziecka, za małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci oraz w intencjach Bogu wiadomych. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Wtedy Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować, a żołnierze podchodzili do Jezusa i mówili do Niego: witaj, Królu Żydowski, i biczowali Go.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zgromadzili wokół Niego całą kohortę. Ubrali Go w purpurę, upletli koronę z ciernia i włożyli Mu ją na głowę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża na Kalwarię. I niosąc krzyż swój, Jezus wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku Golgota, a szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I to powiedziawszy, skonał.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty. a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
6: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji, którą pragnę rozpocząć od przypomnienia o pielgrzymce do Szczepanowa. Już jutro w sobotę pierwsza część, czyli apel jasnogórski o 21:00, a później modlitewne czuwanie. Natomiast w niedzielę o godzinie 10:15 droga krzyżowa, a po niej msza święta w intencji trzeźwości i o przemianę życia dla osób uzależnionych. Po mszy świętej, której będzie przewodniczył ksiądz Marcin Gryzło, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, będą też świadectwa. W ostatni poniedziałek i wtorek w Kościenku odbyło się spotkanie Komisji Zespołu Episkopatu Polski do spraw trzeźwości i osób uzależnionych. Tworzą ją duszpasterze, diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni duszpasterze trzeźwości. I tym razem, skoro odbyło się to w Krościenku, miejscu naznaczonym obecnością sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, właściwie sesja została poświęcona tematyce krucjaty wyzwolenia człowieka. I o niej dzisiaj właśnie parę słów w naszej audycji. Pośród ruchów o charakterze trzeźwościowym krucjata wyzwolenia człowieka zajmuje szczególne miejsce. Została powołana w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu jego pontyfikatu. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, jemu oddana i przez niego pobłogosławiona podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, a było to 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu. Krucjata wyzwolenia człowieka realizuje swój cel poprzez stworzenie kolumny ratunkowej ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę ziemię świętą, jaką jest każdy człowiek, odkupiony przez Chrystusa. Słowo krucjata wskazuje na krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk, dlatego podstawowym przesłaniem krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku paraliżującego człowieka. Krucjata stała się zatem praktyczną realizacją w cudzysłowie polskiej teologii wolności, będącej niejako przeciwwagą na robiącą karierę w latach 70. latynoamerykańską teologią wyzwolenia, opartą czasem na aprobacie przemocy. Rozwój krucjaty w innych krajach staje się potwierdzeniem owocności tej ewangelicznej drogi wyzwolenia człowieka. Na dzień dzisiejszy krucjata liczy setki tysięcy członków i kandydatów. W dobie frontalnego ataku mającego na celu wypromowanie wśród polskiej młodzieży obyczajów alkoholowych, na przykład reklama piwa, nie bez znaczenia jest fakt, że wśród przystępujących do krucjaty większość stanowią ludzie młodzi. Podejmowany przez młodzież i dorosłych oraz całe rodziny styl życia w abstynencji owocuje codziennym świadectwem w swoim środowisku, wielkimi i małymi młodzieżowymi imprezami bez alkoholu, tysiącami wesel bezalkoholowych, pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym, oazami uczącymi życia pod prąd, dziesiątkami tysięcy uczestników takich spotkań jak Sylwestry bezalkoholowe. Stanowi to znak nadziei na skuteczne przeciwstawianie się rosnącym zagrożeniom alkoholowym. Przesłanie krucjaty, o której dzisiaj w kontekście jesiennej sesji zespołu Konferencji Episkopatu Polski, wyraża to przesłanie także jej herb. Zawołaniem krucjaty są słowa "nie lękajcie się", często, jak pewno pamiętamy, wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane przez świętego Jana Pawła II. Przypominają one członkom krucjaty, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem. Krzyż to znak krucjaty, wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej tajemnicy wolności. Litera M symbolizuje stojącą pod krzyżem Maryję, wzór naszego oddania się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Małe M, po drugiej stronie krzyża, to my, którzy stajemy na zawołanie papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego krucjata wyzwolenia człowieka nazywana jest także dziełem niepokalanej Matki Kościoła. Główną patronką krucjaty jest niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła. W niepokalanej członkowie krucjaty widzą wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo całkowicie przez bezinteresowną miłość oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi. Złączenie się z Maryją w tej postawie stanowi najgłębszą tajemnicę żywotności i owocności krucjaty wyzwolenia człowieka. Drugim patronem jest święty Stanisław, biskup i męczennik, patron ładu moralnego w Polsce, do miejsca urodzenia którego to świętego będziemy, jak wspomniałem na początku, pielgrzymować już jutro. Święty Stanisław jest dla członków krucjaty wzorem odwagi w dawaniu świadectwa najwyższym wartościom. Dawanie świadectwa wymaga odwagi. Często w naszych audycjach o tym słyszeliśmy i pewno będziemy słyszeć. Krucjata wyzwolenia człowieka uznaje także za swego patrona świętego Maksymiliana Kolbe, który uczy oddania się niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.
4: We just want to encourage somebody out there that no matter what you're going through, no matter how it looks, anything is possible with the power of the blood of Jesus. Hallelujah.

Przypomnę, że za sprawą jesiennej sesji zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa, trzeźwości i osób uzależnionych skupiamy dzisiaj naszą uwagę na krucjacie wyzwolenia człowieka. Jakie są metody działania krucjaty wyzwolenia człowieka? Tutaj posługuję się zdobytym materiałem operacyjnym. Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą krucjaty jest ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka. Modlitwa indywidualna i wspólnotowa, post, w tym całkowita abstynencja od alkoholu. Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem. Pamiętamy ten tekst. Ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą. Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia członków w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania krucjaty wyzwolenia człowieka. Jakie znaczenie w krucjacie ma abstynencja? Kolejne pytanie. Abstynencja od alkoholu w krucjacie to osobisty dar. Dar podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków krucjaty abstynencja to czyn osobistej wolności. Wyzwolenie z lęku przed samym sobą i opinią otoczenia. To ważny środek profilaktyczny i wychowawczy, szczególnie wobec młodzieży. To zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa. To wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest, jak pewno pamiętamy z naszej chociażby audycji, jedynym warunkiem trzeźwości. Wreszcie abstynencja to skuteczny środek przemiany obyczajów, sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru. To także, podkreślmy to, znak miłości do ojczyzny. W swym programie, jak można zauważyć w materiałach dotyczących działania krucjaty, krucjata odwołuje się do przyjętej przez Episkopat Polski podstawowej zasady kościelnej działalności trzeźwościowej. A brzmi ona tak: przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Dopiero życie dużej części społeczeństwa, wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne. Przez abstynencję

Krucjata wyzwolenia człowieka, której poświęcamy dzisiaj naszą uwagę, rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze, na przykład jako lekarstwa, jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach, na przykład w tortach lub w cukierkach, zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach. Taki cel postawił sobie twórca krucjaty wyzwolenia człowieka, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki.

0: materiale dotyczącym krucjaty wyzwolenia człowieka, którą tak w skrótowych starałem się dzisiaj ukazać, pragnę teraz jeszcze raz ponowić moje zaproszenie do Szczepanowa na 45. już pielgrzymkę diecezjalną w intencji trzeźwości i przemiany życia osób uzależnionych. Ta pielgrzymka rozpoczyna się już jutro apelem jasnogórskim o godzinie 21:00 w pięknej bazylice w Szczepanowie, a kontynuowana będzie w niedzielę o 10:15 Droga Krzyżowa, o godzinie 11:00 Msza Święta i po Mszy Świętej usłyszeć będziemy mogli świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych. Za dzisiejszą uwagę bardzo serdecznie dziękuję. Pozostaję z nadzieją następnych naszych spotkań. Szczęść Boże!
1: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Jest jednym z najsłynniejszych hitów w historii muzyki soul. Nic z tym dziwnego, wszak to evergreen należący do sztandarowego repertuaru królowej tego gatunku, Aretha Franklin.

Kiedy w 1967 roku Otis Redding wykonywał piosenkę Respect podczas legendarnego Monterey Pop Festival, zapowiedział ją jako utwór, który zwędziła mu taka jedna dziewczyna. Redding napisał Respect w 1965 roku. W jego wersji piosenka mówiła o mężczyźnie, który za wszelką cenę chce, aby jego kumpel okazywał mu więcej szacunku po dniu ciężkiej pracy. Wersja Reddinga dotarła do 5. miejsca na amerykańskiej liście przebojów z muzyką rytm and bluesową. Wkrótce Jerry Wexler z wytwórni Atlantic Records zdecydował, że jego nowa podopieczna, sprowadzona z Columbia, śpiewająca gospel Aretha Franklin, powinna nagrać swoją wersję, aby pochwalić się znakomitymi warunkami głosowymi. Wexler sprowadził Franklin do studia Muscle Shoals w Alabamie, by artystka nagrała tam utwór z Towarzyszeniem Białych Muzyków. Oto jak w książce Legendarne Przeboje Rocka pisze o tym Nathan Brackett. Na początku Aretha chciała wykonać wierny fortepianowy cover piosenki. Zrobiło się ciekawie, kiedy razem ze swoją siostrą Carolyn, która śpiewała chórki podczas sesji nagraniowej, podkręciły tempo. Dodały też śpiewaną dyskusję między Arethą i resztą wokalistek. Ponoć po sesji Wexler zadzwonił do Reddinga i puścił mu Respect przez telefon. Redding zrozumiał, że piosenka nie jest już jego własnością. Respect stała się jednym ze sztandarowych utworów rodzącego się ruchu feministycznego i przyćmiła wersję Reddinga, dochodząc na sam szczyt singlowej listy magazynu Billboard.

oto tekst śpiewany przez królową muzyki soul w piosence Respect. Proszę pamiętać, że w jaki sposób jest to dialog między artystką a towarzyszącym jej chórkiem. Czego chcesz? Kochanie, mam to, czego potrzebujesz. Czy wiesz, że mam to? Jedyne, o co pytam, czy masz choć odrobinę szacunku, gdy wracasz do domu? Choć odrobinę. Hej, kochanie, choć odrobinę, gdy wracasz do domu? Choć odrobinę, panie. Nie robię nic złego wobec siebie, gdy znikasz. Nic złego wobec siebie, bo nie chcę. Jedynie, o co pytam, to czy masz choć odrobinę szacunku, gdy wracasz do domu? Choć odrobinę. O, twoje pocałunki słodsze niż miód. I wiesz co? To są moje pieniądze. Jedyne, co chcę, byś dla mnie zrobił, to byś dawał mi je, gdy wracasz do domu. Tak, kochanie, gdy wracasz do domu. Teraz, choć odrobinę, szacunek. Znajdź, co oznacza to dla mnie. Opiekuj się. Nic nie ukrywaj. Powiedz mi wszystko. Nic nie ukrywaj, powiedz mi. Odrobinę szacunku. Dosyć tego, kochanie. Choć odrobinę. Tylko trochę szacunku, choć odrobinę. Starałam się, choć odrobinę. Spróbuj ty się starać, choć odrobinę. Uciekasz jak głupiec, a ja nie kłamię. Szacunek. I kiedy wracasz do domu? Czy mógłbyś stąpać dalej i szukać, gdybym zniknęła? Choć odrobinę. Ja mam choć odrobinę szacunku. Piosenka została wykorzystana w kilkunastu filmach fabularnych. Doczekała się wielu gwiazdorskich wykonań, a do swojego repertuaru łączyli ją m.in. Janis Joplin, dueta Tina Turner, Cass Elliot, Sammy Davis Jr., zespół Dexys Midnight Runners. Jednak to wersja Aretha Franklin pozostaje tą najwyżej cenioną. Na prestiżowej liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone świadczy o tym pozycja piąta.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Po reklamie.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co pokój Twój na ziemi szerzą, którzy gmach życia wznoszą na miłości, którzy czyny swe miłością mierzą. Pozwól mi, Panie,

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co sercem czystym wciąż kochają, którzy jak dzieci, jak ludzie prości, Twą prawdą żyją i w Twej prawdzie trwają. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co wrogów godzą i jednoczą, którzy skłóconych odwodzą od złości i którzy

zawsze jesteś przy mnie. Niechaj wielbi Ciebie cała ziemia. Twoje imię z wielką mocą śpiewa. Jesteś we mnie, a ja w Tobie żyję. Ty zawsze jesteś przy mnie.

Bóg w Trójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie. Ojciec, Syn, Duch

za to, że dałeś mi wiarę. Dzięki niej mogę odczuwać Twoją obecność. Teraz nie jestem sam.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa, zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Z kolei w siedzibie UNESCO Ojciec Święty zaproponował antropologiczną refleksję na temat tego, co znaczy być człowiekiem. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją czterodniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
2: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
1: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie.
2: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu. Zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
1: Z kolei po południu Leon XIV udał się do siedziby UNESCO jako drugi papież w historii. Zwracając się do międzynarodowego gremium, przypomniał pierwszą wizytę, którą odbył tam Jan Paweł II, a także zaproponował m.in. obszerną refleksję antropologiczną na temat tego, co znaczy być człowiekiem.
2: Być człowiekiem oznacza zatem odpowiedzialność wobec historii. Człowiek jest istotą, która wzrasta, uczy się i pracuje, posługując się zarówno rękami, jak i umysłem. Swoją pracą może uprawiać ziemię albo ją oszpecać, tworzyć dzieła sztuki albo je niszczyć. W tym szczególnym momencie dziejów musimy uznać, że najstraszliwszym spośród dzieł człowieka jest wojna, ponieważ w niej sama nauka zostaje oddana na służbę nieludzkiej woli niszczenia i zabijania.
1: W dzisiejszym programie papieskiej wizyty w Paryżu są też nieszpory w katedrze Notre Dame oraz czuwanie z udziałem młodzieży na stadionie Stade de France.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, Matko Kościoła i Pani Jasnogórska. W godzinie apelu przychodzimy do Ciebie z różnych części Polski i świata. Stają przed Tobą także pielgrzymi z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Przynosimy Ci nasze miasta i wioski, parafie i rodzinę, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. Przynosimy nasze radości i nadzieje, ale także niepokoje, może zmęczenie i pytania, na które nie zawsze znajdujemy odpowiedź. Przychodzimy znad Odry i Bałtyku, z ziemi pięknej, malowniczej, ale i poranionej, na której po wojnie spotykali się ludzie pochodzący z różnych stron. Jedni zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich, inni osiedlili się, wracając z obozów i pracy, i koncentracyjnych, bo już im sił brakowało, a nieraz nie mieli dokąd wracać. A jeszcze inni szukali pracy, chleba lub po prostu chcieli wszystko zacząć od nowa. Wielu z nich przyjechało niemal bez niczego. Musiała im wystarczyć mała, podróżna walizka. Nie mieli pewności jutra, ale przynieśli ze sobą skarby. Wiarę, krzyż, różaniec i obraz Matki Bożej. Często ten obraz Matki Bożej zawieszony w domu lub w świątyni był dla nich znakiem nadziei, że to jest Polska i że uda się tutaj zbudować dom. I dzięki tej wierze budowali rodziny i parafie. Dzisiaj my, pomimo przeróżnych trudności, podejmujemy ich dziedzictwo i mówimy: Maryjo, jesteśmy przy Tobie. 39 lat temu święty Jan Paweł II w Szczecinie mówił o małżeństwie i rodzinie, przypominając, że rodzina musi być silna Bogiem. A następnego dnia wieczorem stanął tutaj na apelu jasnogórskim i prosił wówczas, aby zawsze rozbrzmiewały słowa: jestem, pamiętam, czuwam. Pragnął, abyśmy przez Maryję uczyli się obecności przy Chrystusie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jestem przy Tobie. Maryjo, być przy Tobie oznacza być blisko Jezusa, bo Ty zawsze prowadzisz do Niego. Przepraszamy dzisiaj za wszelkie niewierności i brak odwagi w dawaniu świadectwa wiary, za to, że wyznawaliśmy wiarę ustami, ale brakowało nam odwagi, aby potwierdzić ją czynem. Dlatego nasze jestem nie jest deklaracją ludzi doskonałych, jest odpowiedzią ludzi, którzy pragną nawrócenia, jest wyznaniem Piotra: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Maryjo, pomóż nam być naprawdę obecnymi przy Chrystusie, w parafii, przy Kościele, przy rodzinach, przy chorych, samotnych i zagubionych. I pomimo laicyzacji, obojętności i konsumpcjonizmu, daj nam siłę do wiary, nadziei i miłości. Pamiętam. Pamięć chrześcijańska nie jest jedynie wspomnieniem przeszłości, jest wdzięcznością i zobowiązaniem. Pamiętajmy o pokoleniach, które na ziemiach odzyskanych, na Pomorzu Zachodnim budowały Kościół. Pamiętajmy o rodzicach i dziadkach, którzy uczyli nas modlitwę, o kapłanach, którzy głosili dobrą nowinę, sprawowali święte sakramenty i pozostali wierni. W tym roku pamiętamy szczególnie o jasnogórskich ślubach narodu złożonych przed 70 laty. Był to program odnowy ojczyzny przez ludzkie sumienia. Polacy wówczas i dziś przyrzekali strzec wiary, godności człowieka, nierozerwalności małżeństwa, życia dzieci oraz ich chrześcijańskiego wychowania. Po 70 latach te zobowiązania nie straciły aktualności, a może nawet dzisiaj jeszcze bardziej ich potrzebujemy. Przyszłość Kościoła i ojczyzny nadal rozstrzyga się przede wszystkim w ludzkim sercu i w rodzinie, nie na polach bitew. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, aby małżonkowie nie ustawali w miłości, rodzice mieli odwagę pokazywać dzieciom wiarę i przekazywać wiarę, a rodziny przeżywające trudności znajdowały w Kościele nie osądzenie, ale mądrą, ale też i wymagającą pomoc. Czuwam. Święty Jan Paweł II przypominał, że czuwać znaczy strzec wielkiego dobra. Czuwa matka przy dziecku, lekarz przy chorym i człowiek odpowiedzialny za powierzony mu skarb. My również mamy czego strzec. Wiary, świętości życia, miłości małżeńskiej, jedności Kościoła i pokoju między ludźmi. Ale czuwać znaczy także dostrzegać niebezpieczeństwa. Widzimy ludzi, którzy z różnych powodów tracą wiarę, młodych, którzy mają wiele możliwości, a zarazem coraz częściej nie wiedzą, dla kogo i po co żyją. Widzimy zmęczone i poranione małżeństwa, rodziny i starszych, pozostawionych w samotności, ale widzimy także skłócone i podzielone społeczeństwo. Dostrzegamy nienawiść i kłótnie. Nie możemy przechodzić obok tych spraw obojętnie. Czuwać znaczy również troszczyć się o nowe powołania. Prosimy więc dzisiaj, aby w naszych rodzinach i parafiach nie zabrakło młodych ludzi gotowych odpowiedzieć Chrystusowi: oto jestem, poślij mnie. Niech nie zabraknie świętych kapłanów, osób konsekrowanych oraz małżonków, którzy swoim życiem będą głosili, że wierność jest możliwa i że warto oddać życie z miłości. Maryjo, Królowo Polski, stajemy przed Tobą nie tylko po to, aby prosić, ale chcemy wrócić stąd, z Jasnej Góry, jeszcze bardziej wierni Chrystusowi, bardziej odpowiedzialni za Kościół i bardziej uważni na drugiego człowieka. Dlatego z ufnością ponawiamy nasze wołanie. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam.
1: Księdzu arcybiskupowi Wiesławowi Śmigielowi dziękujemy za dzisiejsze rozważanie apelowe. Stając wspólnie wobec oblicza naszej ukochanej matki, chcemy w sposób szczególny polecić Bogu osobę papieża Leona XIV, który dzisiaj nawiedza Francję. Modlimy się za nasz polski episkopat, za naszą ojczyznę, prosząc również o pokój w naszych sercach, naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za stróżów jasnogórskiego sanktuarium. Polecamy wszystkich pielgrzymów przybyłych, zwłaszcza dzisiaj na Jasną Górę. Polecamy maturzystów archidiecezji białostockiej, pielgrzymkę sióstr zakonnych, jasnogórskich rekolekcjonistów eucharystycznych, apostolstwo modlitwy, pielgrzymkę archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, która oprócz tej modlitwy apelowej dzisiaj podejmuje czuwanie nocne. Modlimy się także za maturzystów z diecezji toruńskiej. Również przedstawiamy Bogu przez ręce Maryi pielgrzymów z miejscowości Mały Płock, z Bytomia, z Konina, z Węgier, z miejscowości z Duny z diecezji łowickiej oraz trzecie liceum imienia świętego Jana Pawła II w Grudziądzu. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej. W 31 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny chcemy polecać dzisiaj miejscowość Ołdrzychowice Kłodzkie, parafię świętego Jana Chrzciciela. Rozważać będziemy tajemnicę drogi krzyżowej Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelem eltei, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
12: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
13: Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
12: Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
14: W dzisiejszej Ewangelii Chrystus już nie tylko tłumom, ale nam stawia pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? I niech w odpowiedzi na to pytanie pomaga nam błogosławiony już dzisiaj arcybiskup Fulton Sheen. Maryja streszcza w sobie całe nasze chrześcijańskie credo, potwierdzając prawdę o Synu Boga wcielonym, ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i żyjącym w swoim Kościele, zbudowanym na fundamencie apostołów. Maryjo, wspomóż naszą wiarę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzisiejszy wieczór otworzyła piosenka Prairie Rose, zamykająca album Country Life, czwarty w dyskografii zespołu Roxy Music. Dziś jednak o albumie piątym, Siren, wydanym w październiku 1975 roku. Longplay ten powszechnie uważany jest nie tylko za jeden z najlepszych krążków bandu, ale też za ważny punkt w historii rocka. Z zawartością płyty zapoznałem się miesiąc po jej wydaniu, a stało się to dzięki emitowanemu w radiowej trójce programowi Piotra Kaczkowskiego Kiermasz Płyt. Zatem jak na tamte czasy byłem niemal na bieżąco. Wspominam o tym, bo wtedy grupa, którą dowodził Ryan Ferry, cieszyła się u nas sporym uznaniem. Nieco dziwne, przynajmniej dla mnie, jest jednak to, że Siren w późniejszych podsumowaniach typu 100 płyt, które wstrząsnęły polskim rockiem, nigdy nie znalazła swojego miejsca. W 1999 roku na łamach magazynu Tylko Rock nie pojawił się żaden krążek Roxy Music, a w roku 2024 w specjalnym wydaniu miesięcznika Teraz Rock znalazł się jedynie drugi krążek grupy For Your Pleasure, na pozycji 78. Natomiast w gronie anglojęzycznych krytyków Siren pozostaje jednym z najbardziej uznanych fonograficznych dokonań bandu Briana Ferry'ego. Już za chwilę kompozycja otwierająca album Love is the Drug, o której w wywiadzie dla jednego z brytyjskich magazynów internetowych w 2015 roku saksofonista i współautor Andy McKay tak się wypowiadał. Spędziłem dosłownie godziny nagrywając riffy saksofonowe. Jak większość przebojów, Love is the Drug samo się ukształtowało i zawsze brzmiało jak coś wyjątkowego. Johnny Gustafson wymyślił schemat basu, a Paul Thompson to świetnie zwarte brzmienie werbla. Brian, ku ogólnemu zdumieniu i oklaskom w Air Studio, wykonał jeden ze swoich alchemicznych trików i zaśpiewał prawie całą linię wokalną z fantastycznym tekstem. Zatem Love is the Drug, a zaraz potem drugi na płycie utwór End of the Line.

Krytyk Alan Jones w recenzji dla magazynu Melody Maker uznał Siren za album wspaniały, uderzający słuchacza siłą i pomysłowością, zarezerwowaną tylko dla najbardziej wyjątkowych muzycznych kreacji. Zauważał rzeźkość i witalność w produkcji Chrisa Thomasa, ukazującej poczucie przygody i nonszalanckiego ducha charakterystycznego dla wczesnych nagrań zespołu. Dziennikarz pisma Rolling Stone Simon Frith podkreślił, w stosunku do poprzednich płyt, bardziej skupione obrazy liryczne i usprawnioną produkcję, zauważając mniej syntezowanego bałaganu, mniej efektów dźwiękowych, a więcej bezpośrednich solowych popisów. Oto za chwilę interesująca wspólna kompozycja Briana Ferry'ego i Andy'ego McKay'a Sentimental Fool, zaczynająca się od złowieszczego, onirycznego brzmienia, a następnie przechodząca w popowy numer w stylu lat 50. Zaraz po niej utwór Whirlwind.

1983 roku wytrawny krytyk Dave Marsh określił krążek Siren mianem arcydzieła Roxy. Stephen Thomas Erlewine w retrospektywnej recenzji dla internetowej bazy AllMusic napisał, że bezkompromisowe podejście Roxy Music do muzyki tanecznej i popowej na albumie Siren, choć skutkuje stonowaniem ich charakterystycznych artystycznych tendencji, daje tajemniczą spójność, która działa na korzyść i wynosi ten album do sfery klasyki. Oto kolejne dwa utwory: She Sells i Could It Happen to Me?

W 2004 roku Rob Sheffield w przewodniku The New Rolling Stone Album Guide określił Syrent pierwszym albumem Roxy Music bez żadnych nieudanych momentów. Wreszcie amerykański magazyn Vibe umieścił płytę na liście 100 najważniejszych albumów XX wieku, opisując ją jako połączenie ezoterycznego mroku wczesnego Roxy z romantycznym tonem definiującym jego późniejszą twórczość. To tylko niektóre z wielu opinii o twórczych opisów. Album zawierał taneczne, singlowe numery, które stały się przebojami, jak choćby emitowany już Love is the Drug oraz Both Ends Burning. Oto drugi z tych utworów, po którym zabrzmi uważany za kwintesencję muzycznej spójności i doskonałego wykonania charakterystycznego dla całej płyty. Nightingale.

Album Siren przyniósł również bardziej melancholijne piosenki, jak zamykająca całość Just Another High, uznawana w dorobku Roxy za jedną z najlepszych piosenek traktujących o złamanym sercu. Kompozycja za chwilę zabrzmi, ale jeszcze słów kilka o okładce płyty. Znalazła się na niej modelka Jerry Hall, sfotografowana na skałach pobliżu latarni Southtack na walijskiej wyspie Anglesey. Autor fotografii, Graham Hughes, wykonał serię zdjęć opierając się na szkicach Anthony'ego Price'a. Jednak pomysł na lokalizację sesji zrodził się w głowie Briana Ferry'ego. Minęły dekady. Z perspektywy czasu Siren powinien być przełomowym albumem Roxy Music nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Ameryce. Tak się jednak nie stało. Zawiodła promocja w postaci koncertów. W 2015 roku Andy McKay tak to podsumował. Roxy zawsze był i w dużej mierze nadal jest zbyt nietypowym zespołem na mainstreamowe trasy koncertowe po Ameryce. Na koniec finałowa kompozycja z albumu Siren, Just Another High. Dobrej nocy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, tu kleryk Mateusz Kuta. Audycja Kanony Wiary, której poddajemy analizie poszczególne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Wraz ze mną w studio jest ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Dziś nadal chcemy zastanowić się nad tytułami mesjańskimi Jezusa, a szczególnie nad tytułem Syn Boży. Wyznajemy przecież, że Jezus jest Synem Bożym. Najpierw, czy termin ten ma coś wspólnego ze Starym Testamentem?
3: Tak, jak najbardziej. W Starym Testamencie tytuł Syna Bożego jest nadawany aniołom, ludowi wybranemu, dzieciom Izraela oraz jego królom. Oznacza on wówczas przybrane synostwo, które wprowadza między Bogiem i stworzeniem związek takiej szczególnej bliskości.
2: A co ten termin oznacza w kontekście samego Jezusa?
3: Termin ten oznacza, że Jezus ma tę samą naturę, co Bóg Ojciec i Duch Święty. Innymi słowy, Jezus jest Bogiem i bardzo często jest to potwierdzone w opisach Nowego Testamentu. Jezus potwierdza na przykład wyznanie świętego Piotra, który nazywa go Synem Boga Żywego. Jezus odpowie Piotrowi słowami: nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. No właśnie przez te słowa Pan Jezus nie tylko potwierdza prawdziwość słów Piotra, ale i jego wyznanie wiary, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem. Ewangelie przypomną nam także wydarzenie chrztu i przemienienia Pana Jezusa, w których wprost jest on nazwany umiłowanym Synem Boga. Ale myślę, że nie zatrzymujmy się tylko i wyłącznie na Ewangeliach. Warto wspomnieć na przykład o świętym Pawle, jego nawróceniu pod Damaszkiem, które opisują Dzieje Apostolskie. Święty Paweł powie o swoim nawróceniu na drodze do Damaszku w liście do Galatów w 1 rozdziale, że gdy spodobało się temu, który wybrał go jeszcze w łonie matki, powołał łaską swoją go, aby objawić syna swego we mnie, by głosił Ewangelię o nim, przede wszystkim poganom. I jak czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, święty Paweł zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest właśnie Synem Bożym. Od początku będzie to centrum wiary apostolskiej, którą wyznał najpierw Piotr jako, powiedzielibyśmy, fundament Kościoła.
2: Na koniec chciałbym zadać może nieco trudniejsze pytanie. Cały czas odnosimy termin Syn Boży do Jezusa. A czy ma on jakieś znaczenie dla nas, wyznających wiarę w Jezusa jako Syna Bożego?
3: Oczywiście, że ma. Po pierwsze, uświadamia nam, że rzeczywiście Jezus jest jedynym Synem Boga. Ale właśnie w odniesieniu do nas przypomina nam to, że my w Nim, czyli w Jezusie, stajemy się przybranymi dziećmi Boga i także możemy być nazwani dziećmi Bożymi. No jest takie łacińskie stwierdzenie, którego używał też święty Tomasz z Akwinu, participata similitudo, które oznacza właśnie takie przybrane, byśmy powiedzieli, synostwo. Stajemy się w Chrystusie przybranymi dziećmi Pana Boga. Sam Jezus odróżnił swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy Ojcze nasz, z wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił. Wy zatem tak się módlcie, Ojcze nasz. On sam mówił Ojcze mój. I właśnie to rozróżnienie Ojcze nasz i Ojcze mój wskazuje na to, że Jezus jest tym jedynym Synem Boga, a my jesteśmy właśnie tymi przybranymi dziećmi Pana Boga. Jego synostwo jest jedyne, wskazuje na Niego jako na Boga, a nasze synostwo jest właśnie w tym synostwie Jezusa, tym przybranym synostwem i dlatego możemy być nazwani dziećmi Bożymi.
2: Również we wspomnianym kilka tygodni temu 4 rozdziale listu do Galatów święty Paweł przypomina, że przez odkupieńczą śmierć Syna Bożego możemy powiedzieć, że jesteśmy synami, dziećmi samego Boga. Można by o tym wiele rozważać, ale na tym poprzestańmy. Już w następnym naszym spotkaniu poruszymy kolejny tytuł biblijny Chrystusa – Pan. Jezus jest Panem. A w jakim kontekście jest on używany, przedstawi nam to ksiądz dr Maciej Biedroń. Do usłyszenia niebawem. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dziękuję.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Życie to jest podróż do nieznanych miejsc. Jeśli Bóg jest szczodry, wyśle cię w piękne.